Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi małe. Kibić miała wysoko.

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą, wszak to nieprzyzwoicie, to dalbo.

z sobą spędziliśmy chwilę.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Dziś jest wtorek, 16 dzień czerwca. Na zegarze godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik. Zapraszam. 3 lipca o 11 w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu koło Piły odbędą się święcenia biskupie księdza Wacława Grondalskiego. Papież Leon XIV mianował go biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej 12 czerwca. Święceń udzieli nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Ksiądz Wacław Grondalski od 2016 roku jest proboszczem i kustoszem sanktuarium w Skrzatuszu. Trwają przygotowania do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w wakacje przyszłego roku w Seulu, stolicy Korei Południowej. O tym, ilu młodych z Polski wybiera się na spotkanie z papieżem Leonem i swoimi rówieśnikami z całego świata, Kacper Kowalczyk.
2: Do kolejnego Światowego Spotkania Młodych Katolików zostało dokładnie 413 dni. Chociaż to dość daleki dystans czasowy, przygotowania w Polsce są już bardzo zaawansowane. W wielu miejscach odbywają się spotkania formacyjne i organizacyjne. Młodzi modlą się o dobre owoce Światowych Dni Młodzieży, poznają nie tylko patronów spotkania, a to m.in. święty Jan Paweł II czy święty Karol Akutis, ale też kulturę i historię goszczącego ich kraju, Korei Południowej. Dane z piątku mówią o zarejestrowanych 94 grupach z Polski, które zgłosiły udział łącznie 388,1 młodych. Wśród zarejestrowanych wspólnot znajdują się grupy parafialne, diecezjalne, dekanalne, zakonne oraz neokatechumenalne. Do udziału zgłosiły się także 3 grupy polonijne skupiające 65 osób. Towarzyszyć im będzie ponad 150 księży oraz 200 wolontariuszy. Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży szacuje, że polska delegacja może liczyć nawet 6 tysięcy pielgrzymów. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: W niedzielę 14 czerwca odbyło się uroczyste poświęcenie kościoła świętego Jana Marii Wianeja w Książenicach pod Grodziskiem Mazowieckim. Liturgii przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, a wśród uczestników byli m.in. burmistrz Grodziska Tomasz Krupski oraz budowniczowie świątyni i licznie zgromadzeni wierni. Ten kościół to owoc pragnienia, które zrodziło się w sercach mieszkańców Książenic jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, mówił w homilii arcybiskup Adrian Galbas.
3: To ludziom, to wam i tym, którzy tutaj przyszli 30 lat temu, zabrakło czegoś jeszcze. Dobrze, że są te domy, dobrze, że są te wszystkie instytucje, ale nie wystarczy. Potrzebne nam jest jeszcze miejsce, gdzie będziemy słuchać słowa, pod wpływem którego będziemy się nawracać.
1: Po mszy świętej świętowanie przeniosło się na pobliską Polanę, gdzie zorganizowano parafialny festyn połączony z gminnym międzynarodowym jarmarkiem produktów regionalnych, z bogatym programem artystycznym, strefą rodzinno-animacyjną i prezentacją wspólnot parafialnych. Wierni mogli poznać różnorodne grupy działające przy parafii, m.in. Dzieci Boże, Schole Dzieci Młodzieży i Osób Dorosłych, ministrantów, grupy 12+, Domowy Kościół, wspólnotę Fides et Ratio, Kobiety w Łasce oraz Żywy Różaniec.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Z kolei na warszawskim Zaciszu w parafii Świętej Rodziny w najbliższy czwartek rocznica konsekracji Kościoła biskup Romuald Kamiński poświęci nową kaplicę, zapowiada proboszcz parafii ksiądz Andrzej Mazański.
5: 9. rocznica konsekracji Kościoła, której dokonał ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. To była dla nas ważna i piękna uroczystość. W tym roku przy świętej z okazji rocznicy konsekracji będzie przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński i w czasie tej mszy świętej dokona także poświęcenia kaplicy adoracji.
1: W nowej kaplicy adoracja będzie rozpoczynała się w każdy wtorek o godzinie 9 i trwała non-stop do piątku do godziny 15.
5: Czyli przez te 78 godzin w ciągu dnia i w nocy każdy może przyjść, trwać przed Panem Jezusem, pozwalać Mu, prawda, żeby budził nas wiarę, usuwał bożki, czynił nas wolnymi, bardziej kochającymi Jego i Kościół.
1: W kaplicy znajdują się także relikwie błogosławionej rodziny Ulmów oraz świętego Karola Akutisa.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś jeszcze dzień pod znakiem silnego wiatru. Jego porywy będą przekraczać 50 km na godzinę i opadów deszczu, choć już

0: nie tak gwałtownych jak wczoraj. Dużo chmur na warszawskim niebie we wtorek jednak mimo wszystko będzie, a temperatury niezbyt wysokie do 17 stopni. W tym momencie 13 kresek w stolicy, 12 w Piasecznie. Jutro pogoda ma się nieco ustabilizować, już nie będzie tak mocno wiało.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Musi tak latać ta mucha?
4: Co chcesz? Tak fajnie sobie bzyczy.
3: Jarek, weź ją wypuść.
4: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
3: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
4: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
3: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
4: A żebyś wiedziała.
3: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
4: Załatwię to.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę i okolice.
3: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
4: i Weronika Ostrowska.
3: Mucha też?
5: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
7: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
8: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na zegarze na 106,2 FM. Robin Gibbs powoli rozkręca z nami ten wtorkowy poranek. Za moment Lost Frequencies, Yannick Davy na 106,2 FM.

0: 106.2 FM. Już teraz przeczyta go Ewa Ziętek, a rozważania opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po śmierci Nabota Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszby. Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie, i powiesz mu: tak mówi Pan, czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? Potem powiesz mu: tak mówi Pan, tam gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew. Achab odpowiedział na to Eliaszowi: już znalazłeś mnie, mój wrogu. Wówczas Eliasz rzekł: znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu, i postąpię z twoim narodem jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że mnie pobudziłeś do gniewu i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Również i o Izebel tak mówi Pan. Psy będą żarły Izebel pod murem Izrael. Zmarłego z rogu do Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki podniebne. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go jego żona Izebel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom. Zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów. Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził powoli. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszby: zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. Niedolę sprowadzę na jego ród za życia jego syna.

Dwie rzeczy dają o sobie znać w dzisiejszym czytaniu. Słowo i czas. Początkowa wypowiedź proroka Eliasza, nie tyle nawet kawa na ławę, ile pięść między oczy, zrazu odbija się od serca króla Achaba. Zainfekowany organizm odrzuca lek, a najchętniej by go zaatakował. Dla upominanego upominający jest wrogiem. Potrzeba mocniejszej dawki leku. Eliasz więc nie tylko wypomina Achabowi osobistą winę, ale także odsłania zgorszenie wywołane wśród Izraelitów i bardzo plastycznie zapowiada karę, czyli skutek grzechu. Przy tym mogą nas dziwić proporcje. Choć to żona Achaba była mózgiem operacji przestępczej, Eliasz poświęca jej zaledwie zdanie, aczkolwiek straszne. Tą dysproporcją Eliasz podkreśla pierwotny błąd, kamyczek lawiny. Achab dopuścił, by poganka Izabel weszła między niego a Boga. Eliasz zatem nie jest jedynie obrońcą z urzędu zamordowanego Nabota, ile prorokiem Boga Najwyższego. W efekcie ta druga, wzmocniona dawka leku wywołuje pożądaną moralną reakcję. W organizmie duchowym Achaba zawiązuje się walka. Następuje zwalczenie wirusa, czyli żal, oraz rekonwalescencja, czyli pokuta. Słowa upomnienia, popularne wyrzuty sumienia, potrzebują czasu, by wytworzyć przeciwciała wobec nowych pokus i złych skłonności. Pomyśl dziś o tym, czy dajesz ten czas sobie i innym?

0: fragment Ewangelii skomentuje go ksiądz Paweł Sasin.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
2: Kiedy ktoś rani naszą miłość, dumę, poczucie wartości, czujemy się potraktowani niesprawiedliwie. Często pojawia się w nas myśl odwetu. Jezus jednak próbuje pokazać, że odwet to pogłębianie spirali zła, której sami w danej chwili doświadczamy. Pragnie, abyśmy oparci nie o miłość własną, ale o miłość Jezusa do mnie, obdarzali bezinteresowną miłością każdego, zatrzymując zło w momencie, kiedy spotyka się z moją osobą, mną, chrześcijaninem, który karmi się miłością Jezusa poprzez sakramenty, Słowo Boże, modlitwę, aby być takim jak nasz Ojciec Niebieski.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Tę mszę świętą koncelebrowaną sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Andrzej modli się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii i całej rodziny. Ja natomiast za świętej pamięci Edwarda Radomskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej prosząc dla niego o łaskę życia wiecznego w niebie. Wyznajmy przed Bogiem nasze grzechy i zaniedbania, byśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddające życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, mocy ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przekazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Po śmierci Nabota Pan skierował słowo do Eliasza w Tiszbę. Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie. I powiesz mu, tak mówi Pan, czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? Potem powiesz mu, tak mówi Pan, tam, gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew. Achab odpowiedział na to Eliaszowi, już znalazłeś mnie, mój wrogu. Wówczas Eliasz rzekł, znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu. I postąpię z twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nabata, i jak z rodem Baszy, syna Achjasza, za to, że mnie pobudziłeś do gniewu i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Również i o Izabel tak mówi Pan. Psy będą żarły Izabel pod murem Izrael. Zmarłego z rodu Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki podniebne. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go jego żona Izabel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom, zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów. Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało oraz pościł. Kładł się też spać w worze i chodził powoli. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszbę. Zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. Niedolę sprowadzę na jego ród za życia jego syna. Oto słowo Boże. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, Boże mój Zbawco. Niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Jezus przeciwstawia pewne naturalne skłonności do kochania wyłącznie tych, którzy nas miłują, miłowaniu nieprzyjaciół i modlitwie za prześladowców. Kochanie tych, którzy nas kochają, no, nie wymaga żadnej łaski, a jedynie pewnej naturalnej wdzięczności. Natomiast miłość nieprzyjaciół nie jest dla człowieka naturalna i nie można jej wypracować własnymi siłami, więc możemy ją otrzymać wyłącznie od Boga i jedynie jako dar. Tylko ta nadprzyrodzona łaska Boża może nas uzdolnić do takiej właśnie miłości. W tym tylko, że musimy najpierw sami poczuć się bezwarunkowo ukochani przez Ojca w naszej nędzy, aby móc to samo miłosierdzie podać dalej. To wezwanie do miłości wrogów nie jest tylko pewną pobożną sugestią, lecz naszą szansą upodobnienia się do samego Boga. Boga, który oddał życie za tych, którzy mu je zabrali, wieszając na drzewie krzyża. Taka zaś miłość bez wzajemności jest dopiero pewną doskonałością. Ta doskonałość nie polega na technicznej bezgrzeszności czy byciu takim moralnym atletą, ale na umiejętności kochania tych, którzy nas nienawidzą, czy tych, którzy nas w jakiś sposób odrzucają. Przecież Bóg jest dobry i łaskawy nawet dla niewdzięcznych i złych i nieustannie wyciąga rękę do człowieka, który go rani. Moi drodzy, być doskonałym jak Ojciec to odważyć się właśnie na taką bliskość i czułość wobec drugiego człowieka. Modlitwa za wrogów jest najskuteczniejszym duchowym detoksem uwalniającym nasze serce od trucizny nienawiści i chęci odwetu, bowiem miłość, która nie zna umiaru, jest jedyną i prawdziwą drogą do świętości. Amen. Zebrani na łamaniu chleba, wołajmy wspólnie do Pana Boga, który jest źródłem dobroci i miłości. Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie się oczyszczał i dla współczesnego świata był oazą pokoju, zgody, wzajemnej miłości oraz ostoją nieprzemijających wartości. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi piastujących ważne urzędy i stanowiska publiczne, aby swoją posługę na rzecz społeczeństwa i narodu rozwijali jako służbę dla dobra wspólnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za trudzących się przy zbiorze plonów ziemi, aby ich praca była godziwie wynagradzana oraz służyła zaspokojeniu potrzeb wspólnot borykających się z niedoborem żywności. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii i całej rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych. W tej mszy świętej sposób szczególny ze świętej pamięci Edwarda Radomskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej mszy świętej, abyśmy przez codzienną realizację przykazania miłości Boga i bliźniego stawali się wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Dobry i miłosierny Boże, przedstawiliśmy Ci nasze radości i nadzieje, troski i potrzeby. Ufamy, że ich wysłuchasz, a dlatego pragniemy Cię uwielbiać i sławić Twoją sprawiedliwość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, którego odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i swej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni, jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając: Święty, święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości. Który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem, krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.
2: Bądź wola Twoja.
0: Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

0: Jest siódma, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Po powrocie z USA prezydent spotka się z szefem MON. Zbiera się Komitet Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. W serwisie także Mundial, faworyci tracą punkty. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prezydent Karol Nawrocki po powrocie ze Stanów Zjednoczonych zaprosi ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tematem rozmowy ma być stała obecność żołnierzy USA w Polsce.
2: Prezydent Trump podtrzymał swoje zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem, great ally, tak mówi o Polsce, więc to zobowiązanie sojusznicze, także i wynikające z potwierdzenia artykułu 5, wybrzmiało. Drugim elementem ważnym, jaki wybrzmiał, to obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana.
1: Powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Poinformował też, że prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w bankiecie wydanym przez Donalda Trumpa. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie i obecności wojsk USA w Polsce. Marcin Przydacz zapowiedział, że Karol Nawrocki będzie chciał podzielić się z szefem MON informacjami, które otrzymał w Waszyngtonie.
2: Drzwi do dalszej współpracy polsko-amerykańskiej, także i w kontekście stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, są otwarte. Natomiast tę deklarację po stronie amerykańskiej trzeba wypełnić konkretami, no i za te konkrety w naturalny sposób musi odpowiadać już tutaj, w sensie wykonawczym, Ministerstwo Obrony Narodowej i sam pan minister Kosiniak-Kamysz.
1: Karol Nawrocki wziął udział w urodzinowym przyjęciu Donalda Trumpa. Doszło do krótkiej rozmowy z przywódcą USA. Prezydent spotkał się także z wiceprezydentem J.D. Vancem oraz sekretarzem energii Chrisem Wrightem.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: A za pół godziny ma rozpocząć się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska. O zwołanie na Rady wnioskował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Głównym celem spotkania jest wypracowanie i zatwierdzenie kluczowych gwarancji finansowych, logistycznych oraz infrastrukturalnych dla stałej, zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Szef resortu obrony podkreśla, że rozwiązania te są niezbędne, by amerykańscy żołnierze mogli stacjonować u nas wraz z całymi rodzinami.
4: Omówimy główne zagadnienia, stan przygotowań. Oczywiście decyzja jest po stronie amerykańskiej, ale z naszej strony musi być pełna gotowość do przeprowadzenia tej bardzo ważnej operacji wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: W obradach wezmą udział również przedstawiciele prezydenta oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas spotkania szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, przedstawi specjalny raport dotyczący stanu przygotowań infrastruktury wojskowej. Wypracowane rozwiązania mają ostatecznie potwierdzić pełną gotowość Polski do przyjęcia kolejnych amerykańskich komponentów obronnych, o co polski rząd wnioskował niedawno do Waszyngtonu.
3: To dzieje się w okolicy.
1: Upamiętni falę strajków robotniczych sprzed 50 lat. Na budynku przy ulicy Mariana Keniga w dzielnicy Ursus zaprezentowany zostanie dziś okolicznościowy mural. Autorem jest Marcin Czaja. To ważna karta historii dzielnicy, mówi burmistrz Bogdan Olesiński.
5: Mural upamiętni strajk robotników w Ursusie w dniu 25 czerwca 1976 roku. Jest to jubileusz o szczególnym znaczeniu dla historii naszej dzielnicy i całego kraju. Pragnę podkreślić, że Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2026 rokiem protestów robotniczych czerwca 1976 roku.
1: Fala strajków wybuchła 25 czerwca 1976 roku po ogłoszeniu przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżek cen podstawowych artykułów. W Ursusie doszło m.in. do zatrzymania pociągu i rozkręcenia torów. Protestujący spotkali się z aresztowaniami i represjami. Rząd PRL-u wkrótce wycofał się z podwyżek. 4 remisy to bilans zmagań w grupie G i H na Mundialu. Najbardziej zaskakujący był podział punktów w grupie H w meczu Hiszpanów z Republiką Zielonego Przylądka. Kibice nie zobaczyli tu bramek. Remis także w drugim meczu tej grupy, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oba zespoły zdobyły po jednej bramce. Taki sam rezultat padł w meczu grupy G pomiędzy Belgią a Egiptem. Podział punktów także w spotkaniu Iranu i Nowej Zelandii. A dziś o 21 polskiego czasu Francja zagra z Senegalem w grupie I.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś już nie będzie takich dużych opadów,
7: ale wieje.

0: wieje.
1: Zimno jest.
0: Tak, do 50 km na godzinę będzie wiać, a i tak delikatnie coś popadać przelotnie może. Ma się pojawić tak późnym popołudniem więcej słońca. Liczymy na to.
1: Więcej słońca. Poprosimy i będzie go więcej w kolejnych dniach. Dzisiaj maksymalnie na termometrach 20 stopni, o tej porze 13 w Warszawie, 12 w Grodzisku Mazowieckim i w Radzyminie.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Nie wyspani, jak ktoś oglądał mecze, albo wyspani, jak ktoś ich nie oglądał.
1: A czyli oglądałeś mecze?
0: Tak trochę z przymusu.
1: A ile ich było?
0: 4.
1: O ludzie, 4 mecze po 1,5 godziny, tak? Każdy?
0: No nie, bo przecież jest
1: przerwa.
0: Przerwa na wodę, później znowu przerwa na wodę, przerwa taka normalna. Wychodzą, grają hymny, zwijają wielkie te flagi, które zajmują pół boiska, więc tak ponad 2 godziny to nawet trwa. Ale to w Ameryce to tak potrafią rozciągać.
1: Czyli ty po prostu jesteś takim fanem piłki nożnej, że 8 godzin snu poświęciłeś na to, żeby oglądać, ja cię podziwiam, oglądać te mecze. Gratulacje, naprawdę, Jarek.
0: No, czy przełożyło się to... mój plan, ale patrz, tak wyszło.
1: Czy przełożyło się to na fantastyczne spotkania, takie akcje, które przejdą do historii futbolu?
0: No pewnie, że tak. Szczególnie grad bramek w meczu Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, potencjalnych, które mogły paść, a nie padły.
1: Ile było?
0: 0-0.
1: Co?
0: Ale dobra, no nie palmy tematu. 7:40 więcej
1: ale
0: będziemy
1: to
0: mogli porozmawiać. To oznacza, że był remis i nikt nie wygrał.
1: Ale jak to się stało?
0: No tak jakoś, nie wiem, te bramki za małe zrobili w tych Stanach. Tam wszystko duże, a może te bramki były za małe jednak.
1: Może to jetlag po prostu.
0: No, ale co tam Stany? My poznajmy historię, a widzisz, historia budynku, w którym jesteśmy. Znasz?
1: No tak troszeczkę.
0: Ja tak słabo właśnie. No
1: tak, niektórzy tu wspominają, że tu duszpasterstwo akademickie się spotykało.
0: Ja nawet słyszałem, że tu kino kiedyś było.
1: Kino?
0: No.
1: U nas w radiu?
0: Tak podobno, no tak kiedyś ktoś mi powiedział.
1: Boże, teatr dobry, mama o poranku, to wiem. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska,
1: dzień dobry.
2: Poranek z Radiem Warszawa.

0: to co, zaczynamy o utrudnieniach. Most Grota Roweckiego, trasa toruńska w stronę na Poznań czy Łódź. Oczywiście tutaj postoicie już. Ciaśniej robi się także w Alei Prymasa Tysiąclecia od wysokości ulicy Grójeckiej. Postoicie aż do zjazdu w Aleję Jerozolimską. W Jerozolimskich także już stoicie. Na Wawelskiej w kierunku pomnika lotnika robi się ciaśniej. Ciaśniej robi się także na dojeździe z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy. Puławska tutaj w obu kierunkach, czyli wyjazd z Warszawy też, no i z Łomianek standardowo w korku postoicie.
1: Tu i teraz.
2: I nasz gość Paweł Górski, historyk, socjolog, autor książek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: A porozmawiamy o tym, co jest nam bliskie tu i teraz. Dlaczego fascynują Pana historie właśnie tu, z okolic Warszawy? Czy to jest cały czas obszar niezbadany, który wymaga badań, śledztw, wysłuchiwania relacji, by dojść, jaka jest prawda? I nie można o niej poczytać tak po prostu, wpisując sobie w internecie hasła, które nas interesują.
3: Na pewno to nie jest obszar, w którym możemy znaleźć wiele tutaj książek takich, właśnie opisujących te historie. Wiadomo, jak w każdym miejscu w Polsce, tak, są przewodniki, tak, no ale te przewodniki skupiają się bardziej na obiektach, tak, typu, nie wiem, rynek, kościół, zamek, tak, jakby nie zgłębiają tych, dalej tych miejsc, tak, nie pokazują historii. Więc chcąc je poznać, no musimy sięgnąć właśnie, tutaj wgłębić się w relacje różnych ludzi, tak, osób, które to przeżyły, albo, nie wiem, analizować stare gazety, no więc tutaj wymaga to większego nakładu pracy.
2: Które miejsce na Mazowszu ma dziś taką niesłuszną opinię zwyczajnego, a tak naprawdę kryje historię godną pełnometrażowego filmu?
3: Myślę, że nie ma takiego jednego miejsca, ale no podam tutaj dwa przykłady miast na Mazowszu, na powiedzmy tym północnej czy środkowej części Mazowsza, które też opisuję. Pierwszym z nich jest Nowy Dwór Mazowiecki. Są to historie różne, jakby to nie jest miejsce takie typowo turystyczne, tak? To nie jest miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie i mówią, o, ono jest piękne, atrakcyjne, ale właśnie chodząc po tym mieście, już wiedząc właśnie, znając te historie, które opisuję, no odkrywamy jakby tą drugą warstwę tego miasta, tak? Jakby tutaj, nie wiem, możemy poznać jedną ze starszych na Mazowszu aptekę, tak? Która ma naprawdę bogatą historię i tutaj właściciel, który ją założył, jest autorem pierwszego tutaj polskojęzycznego tutaj podręcznika do farmacji. Potem mamy też miejsce rzekomej katastrofy kolejowej, tak? Właśnie w Nowym Dworze Mazowieckim. Mamy stocznię, w której w okresie międzywojennym budowano statki, jeszcze zanim tutaj powstał port w Rydyni, to właśnie Nowy Dwór Mazowiecki był tą pierwszą stolicą marynarki wojennej. Więc w tym mieście mamy masę ciekawych historii. No już sam Modlin, tak, zresztą kawałek obok, tak, no, słynna twierdza, fascynująca i przykra poniekąd też historia Baśki Murmańskiej, Białej Niedźwiedzicy, tak, która tutaj właśnie trafiła z Murmańska do Nowego Dworu i tam właśnie straciła życie. Tak więc mamy pierwsze miejsce. Drugim tym miejscem podział jest też Pułtusk, no miasto już trochę bardziej turystyczne, tak, najdłuższy rynek w Europie, ale również i tam jakby są też miejsca czy historie, które są mniej znane, tak, to właśnie z Pułtuska pochodzi malarz Teofil Kwiatkowski, to właśnie w Pułtusku była ta nowsza historia, tak, katastrofalna w skutkach powódź po zimie stulecia, czyli w roku 79. która tutaj zalała miasto. No, czy też słynny meteoryt pułtuski, tak, który jest znany na całym tak naprawdę świecie. Taka ciekawostka, jakby kawałek tego meteorytu, który właśnie spadł w Pułtusku, jest do dzisiaj w insygniach królewskich króla Wietnamu trafił.
2: Proszę bardzo, a Pułtusk to nawet można w wielu filmach fabularnych, takich kasowych wręcz, oglądać. Czy lokalne legendy, które się pojawiają, to są świadectwa wydarzeń, czy raczej to są ludzkie lęki, albo wytwory też komercji po prostu, że na czymś trzeba zbudować legendę danego miasta?
3: Myślę, że to jak zawsze, jak często jest to połączenie obu tych dwóch aspektów, tak? Często jest jakaś właśnie historia, która miała rzeczywiście miejsce, która się odbyła, natomiast no wokół niej poniekąd właśnie z chęci zysku, z chęci popularności buduje się tą legendę, no i tak ona się rozwija, tak, więc myślę, że jest to połączenie.
2: Tak jak takie legendy groźne, które się tworzą wokół rzek, lasów, bo tutaj no, nasz umysł już działa. Mroczne, mgliste lasy, albo gdzieś jakaś woda i tam też unosząca się mgła. Do tego łatwo można przypisać legendę jakichś potworów, które też funkcjonują w okolicach Warszawy.
3: Zgadza się. No, tutaj przykładem jest słynna paskuda Zalewu Zerzyńskiego.
2: To się widział?
3: Ponoć tak. To jakby no, jest też cała masa właśnie historii. Powstał nawet tutaj zespół muzyczny o nazwie Paskudy, tak? Założony przez grupę muzyków właśnie z okolic, którzy zarzekali się, że ową paskudę widzieli. Byli świadkowie, którzy widzieli ją pływającą w jeziorze, ale no, zarzekali się, że jest ona widoczna tylko i wyłącznie po zmroku, bądź też przy mglistej albo deszczowej pogodzie.
2: Która niewyjaśniona historia z Mazowsza pana zdaniem zasługuje na takie naprawdę porządne śledztwo dziennikarskie?
3: Myślę, że no, kilka by się znalazło, tak, nie chcę tutaj jakiejś jednej specjalnie wyróżniać, ale myślę, że właśnie tutaj afera Zalew, tak, czyli tutaj fakt znalezienia kosztowności na działkach rekreacyjnych nad Zalewem Zerzyńskim, na działkach należących do wówczas, tak, do funkcjonariuszy SB, zasługuje po prostu na szersze poznanie, bo jakby tutaj jest, ona jest znana, ale na poziomie różnych opracowań historycznych, no nie ma o tym jakiegoś materiału filmowego, więc to myślę jest taki temat.
2: Czy to jest temat, którym pan planuje się zająć?
3: Być może w przyszłości tak. No, wymaga tutaj jakby na pewno pracy, tak. To nie jest jakby temat pokroju tego wcześniejszego, tak, czyli paskudy, gdzie jest to lekki, przyjemny temat. Można pójść, nie wiem, czy do radia, czy do jakiegoś innego miejsca, zdobyć te informacje. To już jest jakby praca w archiwach, praca w urzędach i no, na twardych danych tak naprawdę.
2: A jaka jest historia, którą pan osobiście chciałby odkryć, która pana tak od środka zjada z ciekawości?
3: Ciężko mi tak naprawdę teraz jedną tutaj historię wybrać z tych opisanych przeze mnie. No myślę, że ta historia, o której już wspomniałem, tak, czyli historia Baśki Murmańskiej, tutaj jest naprawdę ciekawa, niesamowita. Tak, jakby, myślę, że większość tutaj z nas słyszała o Wojtku, tak, niedźwiedziu, który walczył tutaj w II wojnie światowej, w szeregach II Korpusu Polskiego. O nim wszyscy wiedzą, ma też zresztą swój pomnik. Tak. Natomiast no, ta historia Baśki, która jakby była przed nim, tak, jest dużo mniej znana, bardziej tylko lokalnie w Modlinie, a wydaje mi się, że momentami jest no, przynajmniej równie barwna jak ta Wojtka.
2: Zanim wyruszymy gdzieś tam daleko zwiedzać różne miejsca, to warto zaplanować sobie zwiedzanie najbliższej okolicy, żeby ją znać. My często o tej naszej najbliższej okolicy naprawdę niewiele wiemy i to trochę też ja sam do siebie taki zarzut mam, bo wiele różnych wycieczek po moim miejscu zamieszkania się odbywa, wiele historii, a ja ich nie znam. Tak, więc właśnie. Myślę, że każdy z nas teraz może powiedzieć sobie to samo. Czy ja znam historię swojego miejsca?
3: Jak najbardziej. Jakby taki jest główny też cel tej, nie tyle mojej książki, co w ogóle serii, tak, w ramach której ona się pokazuje, więc jakby pokazać tą historię bliższą bardziej w cudzysłowie dla ludzi, tak, nie na zasadzie dat, faktów, postaci, tylko takiego czegoś, że o, tutaj jest niedaleko, tam byłem, patrzcie, jaka historia. Zaciekawić do pojechania w to miejsce, do zgłębienia tego.
2: Historyk, socjolog, pisarz Paweł Górski był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: Już jutro o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
3: To już, a może dopiero 40 lat, ale świętowanie misjonarza świętej rodziny odłożyli na później. Dlaczego? Boże dzieciństwo, szkoła z wartościami, kościół domowy, wiele innych wspólnot, m.in. apostolstwo dobrej śmierci. To wszystko w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku w Świdrze.
4: Ksiądz Michał Popowski, misjonarz świętej rodziny.
5: Joanna. Ksiądz Piotr Jacek Krupa.
3: Szczegóły o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, zapraszam.
6: Czy świętość może być związana z miejscem? Czy na przykład święty ojciec Pio mógłby istnieć bez San Giovanni Rotondo? Na te i inne pytania odpowiadamy w audycji Szlakiem Świętych. Zapraszam w sobotę o 11:30.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
9: Jest 7:30, na wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie. Zaprasza Janusz Zalewski.
10: Ulica Spalinowa na Pradze Południe do remontu. Będą nowe chodniki, krawężniki, a przede wszystkim równa nawierzchnia. Od dziś ulica jest zamknięta. Linia autobusowa 158 skierowana jest na trasę objazdową. Dziś sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Radni będą decydować o wotum zaufania oraz absolutorium dla zarządu województwa. Zajmą się też porozumieniem z województwem łódzkim o połączeniach kolejowych. Elektronika, galanteria i odzież. W sumie ponad 3000 podrobionych towarów zabezpieczyli policjanci w trakcie działań na terenie powiatu piaseczyńskiego. Zatrzymany 34-letni obywatel Indii, który miał także e-papierosy bez akcyzy. Dziś w Warszawie rusza kongres SET, Polska ambitna. Jej uczestnicy będą zastanawiać się, jak wzmacniać państwo w niestabilnym świecie. Radio Warszawa jest patronem medialnym wydarzenia. Hugo czy Azizi, który zwierzak z warszawskiego zoo wygra plebiscyt na faworyta mieszkańców stolicy? Głosować można na facebookowym profilu Stołecznego Ogrodu Zoologicznego.
11: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
12: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
9: Nie trzeba w czerwcu deszcz prosić, przyjdzie jak zaczniemy kosić. I dzisiaj też może trochę popadać, chociaż ja cały czas się upieram, że jak ja wychodzę na zewnątrz, to zaczyna padać i wczoraj nadal ta reguła funkcjonowała.
13: Dzisiaj na termometrach maksymalnie 20 stopni, ale teraz o poranku naprawdę chłodno i dosyć chłodny wiatr. 13 stopni w Warszawie, w Otwocku, w Wołominie, w Mińsku Mazowieckim. Jutro maksymalnie już cieplej, 23 stopnie.
12: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
11: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Są tacy fani futbolu, którzy nie śpią całą noc, żeby oglądać mundial. Jarek, do nich należy.
2: Nie, no chyba żartujesz. Ale są też tacy, którzy piłki nożnej bardzo nie lubią i mają bardzo dużo argumentów po tym wczorajszym dniu. No bo co to za sport, że albo nie ma żadnej bramki, jak w meczu Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, albo nie wiadomo kto wygrał, bo jest remis. No i wczorajsze cztery mecze zakończyły się remisem. Krzysztof Flis, obal ten argument.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: To te cztery mecze to były dla takich typowo pasjonatów, koneserów futbolu. Dużo się działo, ale jednocześnie nic się nie działo. Można było zobaczyć elementy, na które się w normalnym meczu nie zwraca uwagi, czyli na przesuwanie, na skoki pressingowe.
2: Na co?
3: Na zamykanie trzeciej kwarty.
2: Weronika, co to są skoki pressingowe?
1: Nie mam pojęcia. Znaczy pressing, rozumiem, że to jest jakąś presję się wywiera, tak na tak, przeciwników, czyli idzie się w górę, nie wiem jak to się nazywa.
3: W momencie podania piłki do jednego zawodnika do drugiego, następuje ten skok pressingowy, czyli zanim zawodnik opanuje tą piłkę, już jest pod presją drugiej drużyny.
1: To już rozumiem.
2: Widzisz, się czegoś dowiadujemy.
1: No ja kiedyś piłkę ręczną grałam, to czyli po prostu przeciwnik podbiega, tak? To o to chodzi. Dobrze, to już rozumiem. Czyli to jest skok pressingowy.
2: Dzisiaj jak będzie mecz Francja-Senegal, a w Senegalu to chyba po francusku się mówi, nie?
1: Tak.
2: Tak, no to widzicie. To może też tam będą, tak będziemy zwracać na inne rzeczy niż bramki, bo może znowu albo nie będzie, albo nie wiem, albo remis.
3: Ten mecz będzie na wysokiej intensywności.
1: Powiedzcie mi tylko, czy to chodzi w końcu o te bramki, czy nie chodzi o te bramki, czy chodzi o piękny mecz? Że wystarczy wam, że jest 0-0, ale mecz był piękny.
2: Ja od dzisiaj będę patrzył na skoki pressingowe.
3: Znaczy generalnie polski kibic to zawsze patrzy na styl. Nieważne, czy polska drużyna wychodzi z grupy, tak jak to było 4 lata temu, ale ważny jest styl, więc lepiej ładnie przegrać niż brzydko wygrać.
2: To dzisiaj co obstawiasz w tym meczu, co to jeszcze da się go obejrzeć, czyli Francja-Senegal?
3: No duża intensywność będzie na pewno. Dużo będzie faz przejściowych.
1: Co to znaczy?
3: Czyli drużyna z ataku przychodzi do obrony.
1: Zmiana piłki.
2: To prawie
1: zmiana
2: jak
1: piłki
2: w szachach.
1: Po mojemu.
2: No dobrze, to jutro nam to wszystko wytłumaczysz, co tam się wydarzyło.
1: O której
2: Krzysztof
1: ten mecz?
2: Flis, o 21.
1: To jeszcze w zasięgu.
2: No to właśnie mówię, że to jeszcze da się to obejrzeć. Chociaż nie wiem, pewnie z 12 jakaś będzie w południe w Stanach. Nie wiem, gdzie rozgrywany ten mecz jest. Ale to sobie sprawdzimy, co?
3: Sprawdzimy.
2: No, to dziękujemy. Szklana pogoda dzisiaj wieczorem będzie.

0: Korki i utrudnienia. Jeżeli jedziemy w stronę Legionowa od Zegrza, to tu cały czas remont powoduje utrudnienia. Rondo w drodze krajowej numer 61. Stoimy w korku od strony mostu w Zegrzu Południowym, ale także od strony Nieporętu.
1: Jeśli chodzi o samą Warszawę, ciasno już na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Postoicie także na Ostrobramskiej do wysokości Grenadierów. No i standardowe miejsca Aleje Jerozolimskie, Aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleja Sikorskiego, Czerniakowska w kierunku centrum.

0: ma dzisiaj Francja gra na mundialu i patron też z tego kraju dziś.
1: Potomek francuskiej szlachty urodził się w 1597 roku i wstąpił do jezuitów w wieku 19 lat.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Był uparty, czy może niezłomny? Trudno to dzisiaj oceniać, ale jedno jest pewne. Pan Bóg wykorzystał tę cechę owego francuskiego kapłana jezuity, księdza Jana Franciszka Régy, dla większego dobra całego Kościoła. Kościoła, który podzielony reformacją z początkiem XVII wieku, został zraniony jeszcze krwawą religijną wojną trzydziestoletnią. A gdzie jest najlepsze miejsce dla upartego lub niezłomnego kapłana w tak trudnym czasie? W ogniu walki. Nie bitewnej jednak, tylko prowadzonej w czasie debat teologicznych z innowiercami. Ksiądz Jan Franciszek Régy był w nich tak zacięty, że protestanci wprowadzili do powszechnego użytku określenie działać jak święty Régy, co oznaczało trwanie przy swoim stanowisku bez żadnego niuansowania, tylko tak, tak albo nie, nie. Ów radykalizm docenili zresztą nie tylko teolodzy, ale także wierni z odległych górskich wiosek, do których ksiądz Jan Franciszek Régy docierał z sakramentalną posługą bez względu na jakiekolwiek przeciwności. Jak powiedział, że będzie, to będzie. Ta niezłomność kosztowała go zresztą życie, gdy w grudniu 1640 roku w samym środku śnieżycy udał się w góry, by ci, którym służył, mieli pośród siebie kapłana na czas Bożego Narodzenia. Długa wędrówka w śniegu i mrozie oraz sprawowanie Eucharystii w przeraźliwie zimnym kościele przez całe święta skończyło się dla księdza Jana Franciszka Régy zapaleniem płuc. Jednak choć umarł z jego powodu, to prości ludzie, którym wtedy służył, otoczyli go tak żywym kultem, że Kościołowi nie pozostało nic innego, tylko ogłosić go świętym, upartym albo niezłomnym. Do wyboru. Grunt, że świętym.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: The Weeknd, ale to jeszcze nie zapowiedź Weekendu, na razie zapowiedź...
1: Bo co to, wtorek? A, to jeszcze nie,
0: no,
1: jeszcze
0: wiesz,
1: daleko.
0: Prawie robi wielką różnicę ten moment, ale za chwilę godzina 8 i tutaj już to naprawdę niedługo.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20:00. Randa Ombach.

0: po reklamie.
1: Minęła 8, tu Radio Warszawa i wiadomości.
2: Zastrzelony w Białej Podlaskiej Rosjanin to krytyk Władimira Putina. Katastrofa bombowca strategicznego w USA. Są ofiary. Na początek jednak Małopolska i obława na 19-latka. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Policja w Małopolsce poszukuje 19-latka w związku ze śmiercią młodej kobiety. Z ustaleń wynika, że w trakcie sprzeczki mężczyzna prawdopodobnie zaatakował byłą partnerkę, powodując u niej poważne obrażenia, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować. W poszukiwania zaangażowani są policjanci, a także wyspecjalizowani ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego. W rejonie prowadzone są kontrole pojazdów, rozstawiono punkty blokadowe, a teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów. Policja apeluje do osób posiadających informacje o miejscu pobytu poszukiwanego o niezwłoczny kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji. Rosyjski artysta i satyryk polityczny Siemion Skrepecki, znany z krytyki Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa, to 44-latek zastrzelony wczoraj w Białej Podlaskiej. Okoliczności zabójstwa badają polskie organy ścigania, motyw zbrodni pozostaje nieznany. Wydarzenie wpisuje się w sposób działania rosyjskich i białoruskich służb wobec krytyków tamtejszych reżimów, ocenia politolog, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu WSB Merito Rafał Majewski. Według niego to bardzo ostra reakcja rosyjskiego reżimu.
3: To nie pierwszy tego typu przypadek, gdzie jest reakcja na każdą próbę krytyki czy nawet niewłaściwego spojrzenia na działalność Władimira Putina, realizację jego polityki. Z jednej strony jest to wydarzenie niezwykle drastyczne, ale z drugiej strony wpisuje się w tą ogólną linię polityki Kremla w tym zakresie.
2: Niedawno Siemion Skrepecki wziął udział w demonstracji pod rosyjską ambasadą w Berlinie. Artysta przyszedł ubrany w łapcie z rosyjską flagą przywiązaną do spodni. Miał ze sobą obraz przedstawiający Józefa Stalina, karmiącego Władimira Putina. Mężczyzna od 2021 roku mieszkał w Polsce. Z Rosji uciekł, obawiając się prześladowania na tle politycznym. Do zdarzenia w Białej Podlaskiej doszło na ulicy Królowej Jadwigi w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską. Funkcjonariusze proszą świadków zdarzenia o zgłaszanie wszystkich informacji w tej sprawie na numer alarmowy 112 lub z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: W Kalifornii rozbił się amerykański bombowiec strategiczny B-52. Według wojskowych lotniczych USA w katastrofie zginęło 8 osób znajdujących się na pokładzie maszyny. Przyczyny wypadku nie są na razie znane.
5: Bombowiec rozbił się w bazie sił lotniczych Edwards tuż po starcie do rutynowej misji testowej. Płonący wrak pozostawił ogromną chmurę czarnego dymu. Na pokładzie znajdowała się mieszana załoga złożona z wojskowych, cywilnych pracowników rządowych, a także kontrahentów. Bombowiec wykonywał lot testowy w ramach programu modernizacji radaru. Przyczyny katastrofy są badane, ale proces ten potrwa prawdopodobnie kilka miesięcy. To najtragiczniejsza katastrofa bombowca B-52 od 1982 roku, kiedy to 9 osób zginęło, gdy maszyna ta rozbiła się w pobliżu Sacramento.
2: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
4: To dzieje się w okolicy.
2: Zgłosiła kradzież, której nie było. Mieszkanka powiatu Piaseczyńskiego pojechała samochodem na zakupy i wróciła z nich pieszo. Zapomniała o samochodzie, relacjonuje podkomisarz Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
6: Następnego dnia rano, kiedy miała wyjść do pracy, zorientowała się, że samochodu nie ma w garażu. Zaniepokojona i przekonana, że pojazd został skradziony, zadzwoniła na numer alarmowy 112, zgłaszając kradzież auta, całkowicie zapominając o tym, co robiła poprzedniego dnia.
2: Kobieta zgłosiła podejrzenie kradzieży na policję. Funkcjonariusze szybko odnaleźli auto.
6: Auto stało bezpiecznie na jednym z parkingów przed sklepem, w którym właścicielka robiła zakupy dzień wcześniej. Pojazd nie nosił żadnych śladów uszkodzeń ani ingerencji osób trzecich. Jak się okazało, kobieta po prostu zapomniała, gdzie pozostawiła swój samochód.
2: Po wyjaśnieniu sprawy do Komendy Powiatowej Policji wpłynął list z podziękowaniami dla funkcjonariuszy.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Wieje, jeszcze bardziej będzie wiało, do 50 km na godzinę. Może przelotnie dzisiaj popadać, ale już powinno się po południu rozpogodzić i więcej słońca w kolejnych dniach się będzie pojawiać.
8: Maksymalnie dzisiaj jarkowe ciepło, czyli 20 stopni, bo Jarek mi kiedyś powiedział, że 20 stopni to ciepło, ale o tej porze 14 wciąż w Warszawie, w Legionowie, 13 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Górze Kalwarii.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa.

0: A do domu i biura sprawdź na hakerskopi.pl.
1: Pobudka, muzyczny budzik.
2: Czy no i powinna wstałeś? Być to pobudka, powinna wstałeś? Być to pobudka. Krzysiek, zostaw te mecze. Możesz podejść do mikrofonu.
3: Proszę cię bardzo.
2: Proszę, no,
3: prosimy
2: ile
3: tutaj.
2: Można oglądać tego mundialu, no?
3: Starczy już, starczy już. A jakie ty masz, Krzysiu, marzenia?
4: Marzenia?
2: Mhm.
4: Związane?
3: Największe marzenie.
4: Największe marzenie?
3: Największe marzenie. Ojej. W ogóle sky is the limit.
2: No dawaj, no nie ograniczaj się.
3: Patrz, ta cisza tak podbija cisza. Jeszcze to napięcie.
4: Bo tak ciężko coś wybrać. Natomiast marzenie takie, no co, mogę powiedzieć, że napisać książkę.
2: O, to o. Tego ci życzymy. Z okazji twoich urodzin. 100 lat, niech żyje nam. Jakby to było, gdyby cię nie było. Smutno by było. I wiesz, że jak ten utwór powstał, to ciebie nie było? A taki, co dla ciebie przygotowaliśmy. No. I smutno wtedy było.
3: Ale a wiesz, o czym jest ta piosenka? Bo ja wiem.
2: No, tego też ci życzymy.
3: W ogóle my ci bardzo dobrze życzymy, bo często jest tak, że jedni drugim zazdroszczą. Ktoś patrzy na kogoś i tak mówi, a ten młodszy jest to więcej osiągnie niż ja. My ci tutaj, jesteś młodszy od nas obojga, ale życzymy ci właśnie tego, żebyś rozwinął skrzydła, żebyś frunął tam, gdzie masz tylko ochotę frunąć. No i zdolny jesteś, więc rozwijaj się i niech spełniają się te wszystkie marzenia, te takie prywatne i te bardziej zawodowe. Też. Niech ci dobrze będzie też z nami w Radiu Warszawa, bo nam z tobą dobrze.
4: Cieszę się. Dziękuję bardzo za życzenia i za pamięć.
3: A przyznasz się, które to urodziny?
4: Powiem tak, bliżej mi już do 50 niż do dnia moich urodzin.
2: No, dobra. To co? Movistar, Harpo. Budzimy się.
3: O tym, że dobrze ci
2: tak,
3: życzymy.
2: Tak, dla ciebie.
3: I o tym, że chcemy, żebyś miał jak najlepiej w życiu.
2: To najlepszego.
3: Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
3: Dzień dobry.

0: korki i utrudnienia. Jeżeli zmierzamy z Pruszkowa w kierunku Ołtarzewa, to tutaj bardzo, bardzo duży korek, dlatego że kierowcy zgłaszają kolizję. Jeżeli z Ołtarzewa też przez Ożarów Mazowiecki i Jawczyce zmierzamy do Warszawy, to tu też sporo dzisiaj samochodów na tej trasie. Złomianek to oczywiście każdego dnia trudno się dostać. Trasą S7 i w korku stoimy. Na S8 przez most Grota Roweckiego korek w kierunku Marymontu. Korek rozpoczyna się na wysokości ulicy Ojca Aniceta. Korkuje się także Prymasa Tysiąclecia do Alei Jerozolimskich. Same Aleje Jerozolimskie w korku do Prymasa Tysiąclecia od węzła Opacz Kolonia. Południowa obwodnica Warszawy. Dzisiaj mamy korek od Puławskiej do S7.
1: Gość poranka.
2: Dzisiaj już odrobinkę przeniesiemy się w wakacyjne klimaty, bo wakacje zbliżają się dużymi krokami, więc pora poszukać jakichś ciekawych propozycji. Jedną z nich jest trzecia piesza pielgrzymka rodzin z Ogrodzieńca Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej do Leśniowa, do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin. Jeśli jeszcze tych sanktuariów nie znacie, to okazja, żeby je poznać. Już niebawem, od 26 do 28 czerwca, będzie można wziąć udział w pielgrzymce, o której dzisiaj porozmawiamy. Opowiedzą o niej nasi goście Magdalena i Dominik Karwacz, którzy są razem z nami w studiu, organizatorzy pielgrzymki. Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
3: Dzień dobry, Weroniko, dzień dobry Państwu.
4: Dzień dobry, cieszymy się, że tu jesteśmy.
2: Dlaczego taki pomysł na tak krótką pielgrzymkę? Bo my kojarzymy te pielgrzymki do Częstochowy najczęściej, na Jasną Górę. I to jest dłuższy czas. Na pewno na takie rodzinne pielgrzymowanie to jest jednak większe wyzwanie, a tutaj 30 kilometrów. Taki bardzo przyjazny dystans.
3: Dokładnie tak. Otóż my jesteśmy rodziną pielgrzymującą i te pielgrzymki na Jasną Górę są nam bardzo bliskie. Ja się pochwalę, pielgrzymuję od drugiego roku życia. I to jest taki właśnie wynik takiego pragnienia, by rodziny mogły pielgrzymować. I ponieważ znamy wiele przypadków takich osób, które kiedyś pielgrzymowały, na przykład z pielgrzymkami akademickimi, gdzieś chodziły właśnie tak za czasów wczesnej młodości. I później, kiedy założyli rodziny, pojawiły się dzieci, gdzieś tam zabrakło im odwagi, żeby pójść, że może to będzie za trudne. I stąd właśnie się pojawił taki pomysł, żeby dać im możliwość zobaczyć, czy jest taka szansa wrócić na pielgrzymi szlak. Dlatego ta pielgrzymka jest taka właśnie bardzo, bardzo krótka, przyjazna rodzinom, przyjazna wózkom, żeby też dało się w miarę spokojnie przejechać, aczkolwiek to już jest taki dystans, który też jest nieco wymagający, bo to nie jest tak, że to jest krótki spacer, tylko da się już poczuć ten taki pielgrzymi trud.
2: Dominik, jaka jest wasza historia pielgrzymkowa? Jak to narodził się pomysł na tę pielgrzymkę?
4: Długa historia, natomiast Pan Bóg zmienia mnie przez drogę. I widzę, że w trakcie, kiedy mam do pokonania przestrzeń, jakiś dystans, spacer każdego dnia, wtedy to jest ten też mój moment, kiedy się po prostu mam relację z Panem Bogiem. Modlę się, rozmawiam z Nim. To jest ten moment nawiązywania relacji. I przez tą drogę Pan Bóg właśnie do mnie przychodził. Ja wchodząc tak naprawdę do rodziny pielgrzymkowej i wiążąc się z Magdą, miałem pewność i wiedziałem, że ten szlak pielgrzymkowy będzie obecny w naszym życiu. Dla mnie to też był sposób ewangelizacji, a moja wspólnota, z której się wywodzę, zachęciła mnie właśnie do tego, żeby właśnie dać coś światu. Stąd pomysł właśnie na to, żeby zorganizować pielgrzymkę rodzin. Założenie jest takie, żeby była co roku w innym miejscu, żeby to były inne sanktuaria i żebyśmy mogli, poza tym, żeby poznawać, modlić się, oddawać Panu Bogu trud, to też, żeby uczyć się, bo pielgrzymka ma walor edukacyjny, szczególnie dla najmłodszych. Przygotowujemy co roku taką grę pielgrzymkową, gdzie są pytania i do zebrania naklejki, a później odznaki za ukończenie właśnie całej gry pielgrzymkowej. Także poza tym, że mamy rodziny na pielgrzymce, to też edukujemy.
2: Magda, powiedziałaś o tym, że pielgrzymujesz od drugiego roku życia, więc masz ogromne to doświadczenie tego, jak może wyglądać ten pielgrzymi szlak. Tutaj takie przyjazne dwa dni z hakiem. No i myślę, że my powiedzieliśmy krótka pielgrzymka, no bo ja myślę o tej 9-dniowej czy 10-dniowej na Jasną Górę, a może też i dłuższe w niektórych przypadkach, ale dwa dni to też jest duże wyzwanie logistyczne, szczególnie dla rodziny, szczególnie jak w rodzinie jest małe dziecko, przy którym też trzeba, dużo obowiązków jest do zrobienia. Jak się przygotować, jak to wychodzi podczas tej pielgrzymki?
3: Otóż myślę, że takie przygotowanie, jeśli właśnie pielgrzymujemy z małymi dziećmi, to warto się zaopatrzyć w taką przyczepkę rowerową. To jest po prostu najwygodniejsze do prowadzenia, tam też dużo rzeczy możemy przewieźć, ale my ze swojej strony naprawdę staramy się zapewnić jak najwięcej udogodnień, żeby właśnie, żeby mimo, że żeby ten trud był odczuwalny, to żeby jednak móc się skupić na drodze i tej wspólnej relacji rodzinnej, a niekoniecznie zabiegać o wszystko dookoła, więc my zapewniamy i posiłki, zapewniamy miejsce noclegowe, aczkolwiek założenie jest takie, że śpimy w namiotach, żeby tak poczuć takiego ducha pielgrzymkowego.
2: Dla dzieci to jest fajne.
3: To jest ogromna atrakcja, dokładnie.
2: Rozłożyć namiot wspólnie z tatą.
3: Czasem to jest ten pierwszy raz w życiu, kiedy z tych namiotów rodziny korzystają.
4: Tak, zauważyliśmy, że rodziny w trakcie naszej pielgrzymki przechodzą pewne inicjacje. Czy to jest po prostu beztroskie hasanie w lesie, czy właśnie rozłożenie namiotu, spanie no właśnie na gołej ziemi, zanurzenie się w tym śpiworze razem z rodzicami. To są takie momenty, które dzieci pamiętają na długie, długie lata.
2: No tak się buduje też bliskość, jakieś wspólne doświadczenia, a domyślam się, że podczas pielgrzymki smartfony raczej są głęboko schowane.
3: No myślę, że jakby my tego nie wymagamy, ale to jakby tak wychodzi bardzo naturalnie.
2: No bo są relacje, jest, dużo się dzieje, dużo radości, ale też, a może przede wszystkim, okazja do tego, żeby spotkać się z Panem Bogiem, bo ja też słyszę od wielu małżonków, czy tych, którzy mają szczególnie małe dzieci, bo z tymi starszymi to już jest czasami prościej zadbać o ten osobisty kontakt z Panem Bogiem, bo one się same sobą bardziej zajmują, ale jak są te małe dzieci, to często mamy, czy tatusiowie narzekają na to, gdzie ja mam jeszcze znaleźć czas na Pana Boga, jestem tak zabiegany, że to już nie ma na to czasu w ogóle. A może pielgrzymka to też dowód na to, że da się tej skomplikowanej rzeczywistości znaleźć ten czas.
3: Dokładnie. Myślę, że takim istotnym w ogóle elementem tej pielgrzymki jest to, że my mamy grupę dziecięcą i te dzieci idą razem sobie z przodu przed rodzicami. Rodzice mają swoją formację gdzieś tam kawałek dalej w grupie. No i poza tym, że właśnie budują gdzieś tam te relacje rówieśnicze z ludźmi o podobnych wartościach, no nie da się tego ukryć na pielgrzymce, właśnie takie mamy, to myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy wspomnieć o naszym duszpasterzu, księdzu Rafale Sikorskim, który jest właśnie naszym przewodnikiem duchowym na tej pielgrzymce. I to jest człowiek, który lata też spędził na pielgrzymkach. Obecnie jest proboszczem na warszawskiej Sadybie w parafii świętego Judy Tadeusza. Też jest misjonarzem i to też nawiązuje trochę do naszego hasła pielgrzymkowego. Tutaj się tak wszystko ładnie przeplata. No i ksiądz Rafał po prostu ma serce i do dzieci, i ogólnie do pielgrzymki, więc no to też jest duże bogactwo duchowe po prostu tej drogi.
2: Jak zbudować dom na skalę? To jest pytanie i wyzwanie, przed którym staną uczestnicy pielgrzymki. Dominiku, dla ciebie dom na skalę to jaki dom?
4: No to jest przede wszystkim fundament, czyli moje relacje z Bogiem, żoną, dziećmi, ze wspólnotą i też kontakt z samym sobą. Mhm. To jest dla mnie ten fundament, o którym możemy mówić i to jest pewna oś, jakość moich relacji w tych pięciu aspektach jest takim konkretem.
2: A jeżeli słuchają nas teraz małżonkowie w kryzysie, albo jakaś rodzina w kryzysie, kryzys to jest dobry moment, żeby na taką pielgrzymkę się udać?
3: Myślę, że bardzo dobry, ponieważ no my sami mieliśmy taki etap, no nie będziemy ukrywać, też przechodziliśmy przez kryzys małżeński, nie jeden, i też przez taką pielgrzymkę w kryzysie przeszliśmy, co prawda na Jasną Górę, więc to było dłuższy czas, ale to jest moment, kiedy nawet jeśli nie mamy na przykład ochoty rozmawiać ze sobą, bo jest już ciężko, dochodzimy do momentu, kiedy jest tylko milczenie albo taka obojętność, no to chociażby w drodze, kiedy potrzebujemy wzajemnie się wspierać, no bo czasem już samemu jest ciężko, to siłą rzeczy coś się w nas przełamuje. Myślę, że to jest też ta łaska tego czasu, kiedy my oddajemy czas Panu Bogu, ale On też działa w nas wtedy i I to jest taki dobry czas na to, żeby może popracować nad tym małżeństwem.
2: Jeżeli ktoś słucha nas w tym momencie i mówi, o, to dla mnie, to jest propozycja dla mojej rodziny, albo mąż czy żona myśli, a może zrobię taką niespodziankę mojej rodzinie, gdzie znaleźć więcej informacji?
4: Zapraszamy na stronę pielgrzymkarodzin.pl. No i przygotowaliśmy też małą zachętę dla słuchaczy Radia Warszawa, bo z kodem napisanym wielkimi literami bez spacji Radio Warszawa jest zniżka na pakiet pielgrzyma, niezależnie od tego, czy jesteś singlem, małżonkiem, czy z dziećmi podróżujesz, mamy różne opcje.
2: Czyli single też mogą.
4: Single też mogą, bo...
3: Oczywiście też są częścią rodziny.
4: Też są częścią rodziny, tak, zgadza się. Także pielgrzymka jest pielgrzymką rodzin, natomiast wiemy, że każdy ma swoje doświadczenie rodziny, a zdarzało się tak, że single na naszych pielgrzymkach budowali później wspólną relację.
2: I to też może być bardzo ważna zachęta, a ja też tak myśląc o rodzinie pielgrzymkowej, bo zawsze tak jest, że jak jest pielgrzymka, jak idzie się wspólnie, jest ten wspólny trud, wspólne doświadczenia, jeden drugiemu pomaga, to te więzi, które się budują, zostają na lata, więc bardzo Państwa zachęcamy. Można w taki sposób rozpocząć wakacje na trzeciej pielgrzymce rodzin.
4: Można też uczestniczyć z nami w inny sposób. Ponieważ wiemy, że jest dużo osób, które pielgrzymowały, a już tego nie mogą robić, można zostawić intencję, wesprzeć nasze dzieło, bo to jest druga możliwość uczestnictwa w pielgrzymce, a my zaniesiemy te intencje właśnie do Leśniowa, do Sanktuarium Matki Bożej Skałkowej i będziemy je omadlać w trakcie drogi.
2: Ogrodzieniec, Włodowice, Leśniów, 30 km trasy, 2 dni z hakiem trwania pielgrzymki. Informacje na stronie pielgrzymkarodzin.pl. Zapraszali na nią Magdalena i Dominik Karwacz, którzy organizują pielgrzymkę. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
3: Serdecznie zapraszamy i dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: Reklamie.
2: 8:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Dziś ostatni dzień remontu torowiska na rondach w ciągu Alei Jerozolimskich. Trwają ostatnie prace na rondzie Dmowskiego. Jeszcze dziś autobusy 171, 520 i 525 jeżdżą objazdami. Zmiany w kursowaniu także otwockiej komunikacji miejskiej. W związku z remontowanym zamknięciem skrzyżowania Poniatowskiego i Puławskiego autobus linii M1 i M2 oraz linii weekendowej zostaną skierowane na objazdy. Upamiętnią falę strajków robotniczych sprzed 50 lat. Na budynku przy ulicy Keniga w warszawskim Ursusie zostanie dziś zaprezentowany okolicznościowy mural. Jego autorem jest Marcin Czaja. Odławiają gatunki inwazyjne. Obecnie trwają prace w stawach w parkach Dolinka Służewiecka, nad stawem Służewieckim oraz Morskie Oko. Z akwenów w bezpieczny sposób znikną raki, sumiki, czebaczki i żółwie. Zabytkowe tramwaje w stolicy gotowe na sezon wakacyjny. Dodatkową atrakcją 18. edycji warszawskich linii turystycznych będą przejazdy pojazdami, które przyjechały na wakacje do stolicy z Krakowa i Poznania.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Nie pada, przynajmniej za naszym oknem, bo za innymi oknami może trochę przelotnie dzisiaj popadać, ale wieje i będzie wiać coraz mocniej, do 50 km na godzinę.
6: A ten wiatr taki zimny i może zawiać, jak nie macie kurtki, więc polecam dzisiaj wziąć albo sweter, albo jakąś kurtkę. Może być przeciwdeszczowa, przeciwwiatrowa. Maksymalnie dzisiaj 20 stopni. O tej porze 14 w Warszawie, w Legionowie, 13 w Mińsku Mazowieckim i w Pruszkowie.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Budzimy stolicę
4: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Ty widziałeś, że telefony dzwoniły po rozmowie z 8.15 o trzeciej pieszej pielgrzymce rodzin. Pielgrzymka odbędzie się od 26 do 28 czerwca, czyli sam początek wakacji. Do przejścia trasa zaledwie 30 km. No i fajne rodzinne grono może się na nią wybrać. My mamy, słuchajcie, no poza tym, że jest kod zniżkowy dla słuchaczy Radia Warszawa, żeby zapisać się na tę pielgrzymkę, Radio Warszawa pisane wielkimi literami i będzie taniej, jeżeli chcecie się wybrać, ale teraz mamy ofertę specjalną, takie bonusowe zaproszenie dla całej rodziny bez względu na to, czy liczy sobie na przykład 6, 8, a nawet 10 dzieci, a co, może i tacy nas słuchają.
2: Także, jeżeli ktoś chciałby wybrać się na pielgrzymkę rodzin i ten cały pakiet otrzymać dla całej rodziny, to zachęcamy do wysyłania SMS-ów. RW. Wpisujemy. Imię i nazwisko. I hasło.
1: Rodzina.
2: Rodzina.
1: O. Trzecia piesza pielgrzymka rodzin. Buduj dom na skalę, to jej hasło. Grupa dziecięca, w której dzieci mogą się dobrze bawić i też spędzać czas z Panem Bogiem. I grupa dla rodziców, w której można po prostu odbudować swoją relację z Panem Bogiem. 2 dni, więc naprawdę niedużo. Sam początek wakacji od 26 do 28 czerwca. Ta pielgrzymka przejdzie szlakiem Ogrodzieniec, Włodowice, Leśniów. Od sanktuarium do sanktuarium. Także myślę, że fajna oferta na początek wakacji dla całej rodziny, a my mamy zaproszenie wyjątkowe dla całej rodziny. Jeżeli chcecie je otrzymać, to wystarczy wysłać SMS 7248 rw. Imię i nazwisko i hasło rodzina. Będziemy czekać na szczęśliwców, którzy wybiorą się dzięki Radiu Warszawa na tę pielgrzymkę.
2: Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Ogólnie komunikacja miejska dzisiaj funkcjonuje dobrze, a jeżeli ktoś tak dalej się wybiera, to na linii Warszawa-Skarżysko-Kamienna, dokładnie w Górze Kalwarii, jakieś małe utrudnienia się pojawiły na kolei i w związku z tym niektóre pociągi mogą być opóźnione albo kursować w skróconej relacji, no ale jak jakiś będzie odwołany, to też jest to możliwe.
1: Jeśli chodzi o Warszawę, niestety korki dobrze się mają. Niestety dla kierowców oczywiście. W Alei Józefa Becka postoicie aż do Doliny Służewieckiej. Postoicie także jadąc z Czerniakowską w kierunku centrum Warszawy na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Wisłostrada także zakorkowana w kierunku centrum. No i niestety na całej długości Aleja Prymasa Tysiąclecia od zjazdu z S8 aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskiej. Jerozolimskie także na całej długości w kierunku centrum stoją. Wawelską trzeba odnotować Łopuszanie do zjazdu w Aleję Krakowską, Kleszczowa i to okolice Ronda, Ryżowa, Kleszczowa, Solipska i Chrobrego. Tutaj też postoicie.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: To zapraszamy na dobre wiadomości z obozu żeglarskiego. Łączymy się z Wiktorią. Cześć, dzień dobry, halo, halo.
2: Dzień dobry.
1: Jaka pogoda na Mazurskich Jeziorach czy w innym miejscu?
2: Na Mazurskich Jeziorach pogoda tak trochę deszczowa, trochę wiecznie jest, ale...
3: To jakbyśmy za okno patrzyli teraz w Warszawie.
2: No, myślę, że podobnie z tego, co słyszałam, więc...
1: Do żeglugi się nada, w każdym razie taka pogoda.
2: Tak, nada się, można trochę zmoknąć, ale nie jest najgorzej. Już jutro ma wychodzić słoneczko, bo wieczorami też jest ładne słoneczko, więc wieczór oddaje temu dniu.
3: A do świętowania urodzin to dobra pogoda?
2: Do świętowania urodzin to każda pogoda jest cudowna.
3: No, pięknie. No to co? Dzisiaj po raz drugi 100 lat?
1: No to dajemy, dajemy.
3: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Wiktoria!
3: Tak jest.
1: Wiktoria.
2: Dziękuję bardzo.
1: Na pewno ze znajomymi dobrze spędza się czas. Na pewno jest dużo uśmiechu i okazji do radości, do tego, żeby także czegoś się nauczyć. Jak ci się podoba na obozie?
2: Bardzo mi się podoba. Jestem pierwszy raz i nawet pomimo pogody jest naprawdę super fajnie się żegluje i spędza czas poza żeglugą właśnie.
1: A czy są jakieś,
2: rozmawiając.
1: Czy są jakieś żeglarskie tradycje urodzinowe? Czy dzisiaj będziesz miała jakąś specjalną niespodziankę? Jeszcze nie wiesz może.
2: Znaczy już dzisiaj miałam po północy niespodziankę, więc miałam torcik w kształcie kiełbasy, którą smażyliśmy na kolację, więc...
3: Ja wiem, komu by taki torcik smakował. On może nawet dzisiaj przyjdzie do naszego studia. Także wszystkiego dobrego życzymy. To my Céline Dion. Lubisz?
2: Tak, oczywiście.
3: No to specjalnie
1: z
3: dla
1: dedykacją
3: ciebie.
1: Dla Wiktorii, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny, Céline Dion w Radiu Warszawa. That's the way it is. Życzymy ci dobrych jeziornych szlaków. Się zaplątałam w tej wypowiedzi.
3: Może wodnych.
1: Wiktoria, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.

0: I dziewiąta się już zbliża.
1: Lesik, ale tak szalono będzie po dziewiątej, aż tak?
0: Będzie bardzo ciekawie. Szalenie to może nie do końca.
1: Będziemy dzwonić na pewno do kogoś, kto na pielgrzymkę się uda.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego.

0: Dawida Kacprzyka. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Audyt w warszawskim szpitalu południowym to pokłosie kontrowersji związanych z lekarzem i politykiem Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem, który w rok zarobił na SOR-ze ponad 1,5 miliona złotych. Kacprzyk uzyskał prawo do wykonywania zawodu 1,5 roku temu i nie ma specjalizacji, bez której nie powinien być też koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego. Kontrolę także w innych miejskich SOR-ach zapowiedział w mediach społecznościowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zawiadomienie dotyczące Dawida Kacprzyka trafiło także do prokuratury. Złożył je poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Wskazuje w nim na podejrzenie wyłudzenia wynagrodzeń za dyżury, których według ustaleń medialnych miał faktycznie nie pełnić, uczestnicząc w tym czasie w nagraniach, sesjach rady i spotkaniach politycznych. Zawiadomienie obejmuje też wniosek o zabezpieczenie majątkowe. Wczoraj Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Koniec z obniżką akcyzy na paliwo. Od dziś jej stawka wzrośnie. Od lipca wróci natomiast 23% stawka podatku VAT na paliwo. Opozycja krytykuje rząd za odejście od mechanizmu obniżki cen paliw. Ten ma jednak w ręku silne argumenty.
1: Odejście od obniżonej akcyzy będzie oznaczać droższe tankowanie o 30 groszy na litrze. Jeśli za 2 tygodnie wróci też normalna stawka podatku VAT, to litr benzyny wzrośnie o 70 groszy. Z tego powodu rząd krytykuje opozycja.
2: Podejmuje decyzję o de facto podwyżce cen paliw tuż przed wakacjami, wtedy, kiedy Polacy właśnie jeżdżą najwięcej.
1: Mówi wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzejewski. Posłowie koalicji rządowej bronią jednak decyzji. Ewa Szedler z Polski 2050 mówi, że zawarcie pokoju między USA a Iranem sprawi, że kierowcy mogą nawet nie odczuć odejścia od obniżek podatków zawartych w cenie paliwa.
3: To była sytuacja wyjątkowa, która powoli się kończy.
1: W ciągu tygodnia baryłka ropy Brent na giełdzie w Londynie potaniała o $10.
0: Relację przygotował Michał Fabisiak.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Wciąż nie został ujawniony pełny tekst porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Obie strony przedstawiają sprzeczne wersje uzgodnionych warunków. Podpisanie dokumentu ma się odbyć w piątek w Genewie. Stany Zjednoczone i Iran w niedzielę zaakceptowały ramowe porozumienie o zakończeniu wojny. Jednak urzędnicy po obu stronach wydają sprzeczne oświadczenia na temat jego warunków. Spór dotyczy m.in. opłat za przepłynięcie przez ciśninę Ormus. Waszyngton twierdzi, że tranzyt będzie bezpłatny. Iran mówi z kolei, że opłaty będą. Najbardziej drażliwe kwestie, takie jak zniesienie sankcji wobec Iranu i ograniczenie irańskiego programu nuklearnego odłożono do kolejnej rundy rozmów, która ma trwać 60 dni. Od porozumienia zdystansował się premier Izraela Benjamin Netanyahu, dając do zrozumienia, że nie czuje się nim związany. Zapowiedział kontynuowanie walki w Libanie z Hezbollahem. Na ceremonię podpisania w Genewie mają przybyć ze strony amerykańskiej wiceprezydent J.D. Vance, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner oraz specjalny wysłannik Steve Witkow.
4: To dzieje się w okolicy.
0: Będą rozmawiać o bezpieczeństwie, rozwoju i wykorzystaniu potencjału Polski. Kongres Fundacji SET odbędzie się dziś w Centrum Domu Technologii w Warszawie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele kluczowych sektorów funkcjonowania kraju. Początek wydarzenia o 10:00, mówił w programie gościu Radia Warszawa Tomasz Zdzikot z Fundacji SET.
5: Będziemy się zajmowali bezpieczeństwem, energetyką i technologiami. 7 paneli, pierwszy panel strategiczny z udziałem decydentów, kolejne panele, z czego jesteśmy bardzo dumni, w gronie wielosektorowym będą zarówno decydenci, będą politycy, ale będzie gro ekspertów, będą przedstawiciele biznesu.
0: Jak podkreśla przewodniczący Rady Fundacji SET, współczesne bezpieczeństwo to nie tylko rozwój sił zbrojnych, ale także skuteczna ochrona przed niekonwencjonalnymi zagrożeniami.
5: Dziś jesteśmy w stanie pokoju, zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z prawem międzynarodowym, a tych zagrożeń jest coraz więcej. Mamy akty sabotażu, mamy także odmieniane przez wszystkie przypadki, chociażby przez polski rząd na świecie, ataki w cyberprzestrzeni.
0: Efektem kongresu będzie publikacja zawierająca rekomendacje dotyczące wzmacniania bezpieczeństwa i rozwoju państwa. Radio Warszawa jest patronem medialnym wydarzenia.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: Słońca mało, później ma być go trochę więcej, ale i popadać może przelotnie. No ale ten wiatr najbardziej chyba nam dzisiaj będzie przeszkadzał, powyżej 50 km na godzinę.
8: Maksymalnie na termometrach 20 stopni i jutro już cieplej. Maksymalnie 23, w czwartek 24, a w weekend już naprawdę upalnie. Lato pełną parą, 32 stopnie nawet w sobotę i w niedzielę.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Budzi Widzimy stolice.

0: i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Czy mogę wrócić do Mundialu na kilka chwil, bo znalazłam przepiękną historię.
2: No, słucham.
1: Mecz Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka.
2: Tak, wczoraj.
1: I jeden z piłkarzy, mam nadzieję, że dobrze wypowiem jego imię, Wozinia.
2: Myślę, że jakiś błąd popełniłem.
1: Z piłkarzy na pewno, bardzo możliwe. Po portugalsku powinno się to właściwie przeczytać. Jeden z piłkarzy, który bardzo czekał na ten moment możliwości rozegrania meczu na Mundialu i wczoraj bardzo się wzruszył. Mówił o tym, że pracował całe życie na to, żeby przeżyć właśnie ten moment. Wiele pokoleń jego rodziny marzyło o czymś takim. Nigdy nie miało okazji tego osiągnąć, jak mówił piłkarz. My jesteśmy tutaj, bo walczyliśmy o to z całych sił i zasłużyliśmy na miejsce na to miejsce na tym Mundialu. Po meczu piłkarz płakał, dziękował swoim dziadkom, których niestety już nie ma na tym świecie. Dziękował także bardzo swoim rodzicom. No i wiesz, takie wzruszenie, to w ogóle to jest największe zwycięstwo.
2: Bohaterem wczorajszego meczu w reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka był głównie bramkarz i od wczoraj przybyło mu obserwujących 2 miliony.
1: A to właśnie bramkarz.
2: No
1: jest.
2: Właśnie, Wozinia. Widzisz, czyli jak te historie pięknie się łączą.
1: Gratulacje i życzymy wam wszystkim, żebyście nie tracili nadziei, wiary w to, że nawet największe marzenia, szczególnie te, które daje nam Pan Bóg, spełnią się. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: I razem z nami pan Mikołaj z Marek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie
3: Mikołaj. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jak się wstaje z Radiem Warszawa?
3: No, bardzo sympatycznie, zwłaszcza jak takie konkursy organizujecie piękne.
2: Ale właśnie, bo jest, mamy zaproszenia na trzecią pielgrzymkę pieszą rodzin, no i chyba wydaje się, panie Mikołaju, że to pan będzie te 3 dni mógł spędzić pielgrzymując.
3: Co pan na to? Bardzo się cieszę. Mam 2 córeczki, które bardzo się ucieszą z takiej pielgrzymki, także bardzo jestem szczęśliwy.
2: A w jakim wieku córeczki?
3: Anielka ma 9 lat. A Kornelia 4.
2: Czyli będzie wspólne rozkładanie namiotu?
3: Tak jest, mam nadzieję.
1: Ale ma pan namiot, bo trzeba mieć. Jeszcze...
3: No kurczę, będę musiał załatwić chyba.
1: No, jeszcze wszystkiego. Trochę czasu jest.
2: Panie Mikołaju, a co na to żona?
3: No, żonę będę próbował przekonać do tego pomysłu.
1: Niech pan pracuje.
3: Także mam nadzieję, że mi się uda.
1: Bo my dla całej rodziny mamy zaproszenie właśnie na tę pielgrzymkę, więc proszę popracować nad tym tematem, żeby w pełni rodziną stawić się na trasie tej pielgrzymki. Panie Mikołaju,
3: bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy, gratulujemy. I wszystkiego dobrego.
2: Droga żono, pana Mikołaja, bardzo prosimy, żeby zgodzić się po prostu. Fajnie będzie. Inne kobiety na pewno pomogą.
1: Ale pan Mikołaj wziął sprawy w swoje ręce.
2: O,
1: wygrał.
3: Tak jest.
1: Załatwił, więc teraz to już tylko jedna zgoda, jeden podpis i będzie dobrze.
3: Tak jest.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Wszystkiego dobrego.
2: Ale wiesz, Jarek, to jest podpis prezeski.
1: A, no ja wiem, że to ten najważniejszy, ale ja myślę, że pan Mikołaj da radę.
2: Pozdrawiamy i gratulujemy.

0: Kwadrans po dziewiątej, sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Ciaśniej wciąż w Alejach Jerozolimskich, w kierunku centrum oczywiście. Aleja Prymasa Tysiąclecia zakorkowana na całej długości od zjazdu z trasy S8 aż do Alei Jerozolimskich i w przeciwnym kierunku. Jeśli skręciliście z Jerozolimskich w Aleję Prymasa Tysiąclecia, tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji tuż przed Kasprzaka, więc możecie spędzić w tym miejscu kilka chwil dłużej. Ciasno wciąż w Alei Niepodległości w kierunku centrum Warszawy, na Wawelskiej wciąż w kierunku pomnika lotnika postoicie. Także w Alei Armii Ludowej, ciaśniej do Waryńskiego. Ciasno także wciąż na Beka aż do Doliny Służewieckiej i na Wale Miezeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Na Wisłostradzie także wciąż utrudnienia.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik. O codzienności rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mówi się coraz więcej, ale znacznie rzadziej o ich potrzebie odpoczynku, wsparcia, zwykłej chwili dla siebie. Na ten temat porozmawiamy dziś z Dorotą Anczewską, prezesem i założycielką Fundacji Rodzina Kangura. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy pamięta Pani taki moment, kiedy Pani uświadomiła sobie, że rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością, no oczywiście potrzeba środków, potrzeba sprzętu, opieki, ale że tak naprawdę to potrzeba im wytchnienia?
3: Dla takiego założenia tej fundacji, impulsem dla nas były marsze czarne, które... To jest taka, można powiedzieć, taka dość negatywna inspiracja, ale myślę, że z tego wyszły dobre rzeczy. Któregoś razu z mężem uznaliśmy, że mówienie tym ludziom, kobietom, którym ma przyjść na świat dziecko z niepełnosprawnością, że będziemy się za nie modlić, to trochę za mało. To jest, że te osoby też mogą potrzebować czegoś więcej niż modlitwy, a może po prostu zwykłego czasu na pójście do fryzjera. I mój mąż zadał wtedy pytanie, co my jako katolicy oferujemy takim rodzinom, co my możemy dla nich zrobić. I to był ten właśnie impuls, który spowodował, że formalności rozpoczęliśmy i zaczęliśmy szukać możliwości znalezienia się w tej sytuacji, jakby cokolwiek móc ofiarować tym osobom. I tutaj z pomocą nam przyszedł ojciec Przemysław Skąpski, który jako kleryk w Austrii brał udział w takich turnusach wytchnieniowych. I to właśnie my wszyscy wywodzimy się z ruchu szenstadzkiego i on też brał udział w tych turnusach, które się nazywają Intensiv Woche, wymyślone i poprowadzone przez małżeństwo ze Związku Rodzin Szenstadzkich właśnie w Austrii.
2: Co się dzieje podczas takiego turnusu? Co to jest za czas?
3: To jest czas, w którym mogę też posłużyć się cytatami z rodzin, które biorą udział w naszych turnusach. To jest czas, w którym rodzice mówią do nas, jak dobrze było pobyć razem. Bez oglądania się nerwowego na dziecko, bez tego ciągłego napięcia, bo oni są wtedy zaopiekowani przez nas, oni, czyli małżonkowie, a dzieciaki się po prostu dobrze bawią z naszymi wolontariuszami. I małżonkowie w takim czasie od śniadania do obiadu, to jest taki czas warsztatów, czyli staramy się, aby ten czas, który mają wolny od opieki i czuwania nad dziećmi, był jakościowy. Tam dzielimy się naszą wiedzą, którą żeśmy pozyskali też trochę w trakcie formacji szenstadzkiej, trochę ze studiów, czy po prostu ojciec Przemysław. Jest z nami też Ania i Darek Bartczakowie, którzy też są szenstatu i oni z kolei przeżyli osobiście sytuację bycia rodzicem dziecka z niepełnosprawnością. Julki już z nami nie ma, ale oni z kolei dzielą się takim tematem źródła mocy, czyli jak siebie ładować, żeby móc służyć dziecku jak najdłużej i żeby, no bo wiadomo, że dobry ratownik to wypoczęty ratownik.
2: Zdarza się, że rodzice mają wyrzuty sumienia, że poświęcają czas sobie, a nie dziecku. No, jak też czasami przekonać tych rodziców, że oni muszą mieć czas dla siebie, w miarę oczywiście możliwości, bo no, wiadomo, że i tak całe życie poświęcają się drugiej osobie. Ale jak w ogóle wygospodarować ten czas dla siebie, jak zrozumieć bez poczucia winy, że ten czas jest nam potrzebny?
3: Ja myślę, że nasze rundy najczęściej zaczynają się tak, ta pierwsza, taka, w której się poznajemy, że zawsze jest któryś rodzic, najczęściej jest to mama, która mówi: o swoim zmęczeniu nie muszę wam mówić, bo akurat wy mnie rozumiecie najlepiej. Dla mnie jako osoby spoza tego świata na co dzień, to jest jak przejście w ogóle przez bramę do innego świata, właśnie do świata tych rodziców, świata takiego morderczego, nadludzkiego wysiłku, który oni poświęcają. I oni po prostu często właśnie nawet nie dają sobie prawa do, nie uświadamiają sobie, że mogą, ale sam fakt, że przyjechali. I to jest też tak, że oni odkrywają radość z bycia ze sobą razem, że dawno nie mogliśmy posiedzieć razem i porozmawiać o rzeczach, które są dla nas ważne. I my w naszych właśnie tych wykładach, które mają przez te 4 dni, staramy się, aby chociaż godzina z tego była na taki dialog małżeński poświęcona, aby pierwsza godzina to jest impuls, druga godzina to jest właśnie przegadać sobie w parze, co usłyszeli, a trzecia godzina w mniejszych grupach warsztatowo przerabiamy to, co było. Tak wygląda mniej więcej te 3 godziny dla rodziców, ale oni sobie o tym wytchnieniu, o którym pan mówił, przekonywać, no nie wiem, czy nam się udaje, ale oni doceniają. A co się na koniec pojawia, też takie jedno zdanie, że te dzieci, moje dziecko nauczyło mnie miłości. Ja nie sądziłem, że jestem w stanie tyle dać z siebie z powodu miłości. Także i w zasadzie oni często mówią, że nie zamieniliby swojego życia. Jest ciężko, ale nauczyłam się miłości.
2: Przy okazji naszej rozmowy i państwa działalności, która jest niezwykle ważna, warto powiedzieć też o osobach, które, o rodzinie, o bliskich, o przyjaciołach, którzy no, mają bardzo dużo dobrej woli, żeby pomóc, może finansowej, sprzętowej, ale trzeba dostrzec to, że ten poświęcony czas to jest czasami więcej warty niż najdroższy prezent bądź najdroższy sprzęt, który został zakupiony. Że to jest rzecz tak naprawdę bezcenna.
3: Tak, i te rodziny właśnie często dotyka ich takie wykluczenie społeczne, bo to grono osób, które jest gotowe je wesprzeć, dać im wytchnienie chociaż na parę godzin, się wykrusza, bo po prostu każdy ma swoje sprawy, a tu straż przy dziecku z niepełnosprawnością potrafi trwać 24 godziny na dobę.
2: Ale czasami taka też nieumiejętność zachowania pojawia, nie wiem, co mam powiedzieć, co zrobić, więc się wycofuje.
3: To też się zdarza i oni o tym mówią na tych naszych turnusach. Mówią też o tym, że cieszą się, że tu się nie muszą z niczego tłumaczyć, bo wy mnie rozumiecie. I to nie mówią do nas, tylko że między rodzicami oni się rozumieją bez słów i nie muszą wiele tłumaczyć. Wszystko jest akceptowalne. Także to jest prawda i czasami wystarczy tak się rozejrzeć, czy wokół mnie nie ma kogoś, kto, bo ci rodzice wiele nie oczekują. Oni po prostu czasami nawet chcą zwykłej rozmowy. Nie tylko wokół dziecka. Dla nich cenne jest, tak jak czasami słyszę, jak rodzice rozmawiają między sobą. Panowie o sprzęcie grającym, o samochodach. Bo to też jest życie.
2: I to też jest ważne.
3: To bardzo.
2: A teraz to będzie można o mundialu też porozmawiać.
3: Oczywiście. Jak się wyśpi.
2: Najbliższy turnus? Lipiec.
3: Lipiec. 19-24 lipca. Już jesteśmy przygotowani, wszystko potwierdzone. Wolontariusze, to jest w ogóle też odrębny i cudowny temat, że często mamy szybciej wolontariuszy niż rodziny. Bo właśnie mamy takie wrażenie, że ludzie chcą pomagać, tylko czasem nie wiedzą, jak się za to zabrać. I do nas się zgłaszają. Mam wolne w tym czasie, mam, nie wiem, nie muszę, nie mam studiów, biorę sobie urlop. Chcecie, żebym z wami pojechał? chodź.
2: A jak widzę teraz pani uśmiechniętą minę, to widzę, że to pomaganie też daje bardzo dużo radości i satysfakcji.
3: Po tym faktycznie.
2: Bardzo pani dziękuję za obecność w naszym studiu. Prezes i założycielka Fundacji Rodzina Kangura, Dorota Anczewska. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl
0: Po reklamie.

0: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Ważny dzień dla parafii Świętej Rodziny na warszawskim Zaciszu. W czwartek wspólnota będzie obchodziła ważną rocznicę. Biskup Romuald Kamiński poświęci też nową kaplicę, zapowiada proboszcz parafii ksiądz Andrzej Mazański.
1: 9. rocznica konsekracji Kościoła, której dokonał ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. To była dla nas ważna i piękna uroczystość. W tym roku przy świętej z okazji rocznicy konsekracji będzie przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński i w czasie tej mszy świętej dokona także poświęcenia kaplicy adoracji.
0: W nowej kaplicy adoracja będzie rozpoczynała się w każdy wtorek o 9 i trwała non-stop do piątku do 15.
1: Czyli przez 178 godzin w ciągu dnia i w nocy każdy może przyjść, trwać przed Panem Jezusem, pozwalać Mu, prawda, żeby budził w nas wiarę, usuwał bożki, czynił nas wolnymi, bardziej kochającymi Jego i Kościół.
0: W kaplicy znajdą się także relikwie błogosławionej rodziny Ulmów oraz świętego Karola Kutisa. Trwają przygotowania do kolejnych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w wakacje przyszłego roku w Seulu, stolicy Korei Południowej. O tym, ilu młodych z Polski wybiera się na spotkanie z papieżem Leonem XIV i swoimi rówieśnikami z całego świata, Kacper Kowalczyk.
2: Do kolejnego światowego spotkania młodych katolików zostało dokładnie 413 dni. Chociaż to dość daleki dystans czasowy, przygotowania w Polsce są już bardzo zaawansowane. W wielu miejscach odbywają się spotkania formacyjne i organizacyjne. Młodzi modlą się o dobre owoce Światowych Dni Młodzieży, poznają nie tylko patronów spotkania, a to m.in. święty Jan Paweł II czy święty Karol Akutis, ale też kulturę i historię goszczącego ich kraju, Korei Południowej. Dane z piątku mówią o zarejestrowanych 94 grupach z Polski, które zgłosiły udział łącznie 388 młodych. Wśród zarejestrowanych wspólnot znajdują się grupy parafialne, diecezjalne, dekanalne, zakonne oraz neokatechumenalne. Do udziału zgłosiły się także trzy grupy polonijne skupiające 65 osób. Towarzyszyć im będzie ponad 150 księży oraz 200 wolontariuszy. Krajowe Biuro Organizacji Światowych Dni Młodzieży szacuje, że polska delegacja może liczyć nawet 6 tysięcy pielgrzymów. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Już jutro o 19:00 kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy Wiarygodne w Sulejówku. Tym razem będzie to okazja do wysłuchania Igi i Konrada Grzybowskich, zapowiada nasza redakcyjna koleżanka Ewa Pietrzak, która poprowadzi dyskusję.
4: Są małżeństwem z czwórką dzieci oraz terapeutami i założycielami Fundacji Ster na Miłość. A tytuł tego spotkania we wtorek, 16 czerwca, brzmi Przykład, a nie wykład, czyli jak wzajemnie inspirować do pięknych relacji rodzicielskich i małżeńskich.
0: Aby wziąć udział w spotkaniu, należy odebrać darmową wejściówkę w kasie kina Kurtyna.
4: To spotkanie nie tylko dla rodziców, małżeństw, narzeczonych, ale dla tych wszystkich, którzy tęsknią za Bożym miłosierdziem, którzy czują się osamotnieni, którzy poszukują odpowiedzi na bardzo ważne życiowe pytania. Zapraszam serdecznie i gorąco.
0: Tradycyjnie spotkanie poprzedzi msza święta o godzinie 18 w kościele Przemienienia Pańskiego w Sulejówku. A w parafii Nawrócenia świętego Pawła będą wspominać wyjątkowego kaznodzieję. 20 czerwca odbędzie się wieczór poświęcony świętej pamięci księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w jego intencji o godzinie 18.30. Po niej spotkanie, które będzie współprowadził Dominik Karwacz.
5: Będziemy mogli zasiąść wszyscy wspólnie razem na sali. My ze swojej strony przygotowujemy zdjęcia. Oczywiście ksiądz Piotr też będzie przemawiał do nas tego wieczoru, ale najbardziej chcielibyśmy, żeby to spotkanie było takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł powiedzieć, czego doświadczył. Będzie też czas na świadectwa.
0: Doświadczeniem przyjaźni z księdzem Pawlukiewiczem podzieli się m.in. proboszcz parafii ksiądz Bogusław Kowalski. Wieczór wspomnień odbędzie się w Dolnym Kościele.
6: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: Pochmurno, wietrznie, a trochę się rozpogodzi, ale i popadać może przelotnie. Taki dzisiaj jest dzień przewrotny, co wszystko może nam dzisiaj zaoferować.
8: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 20 stopni, o tej porze wciąż 14 w Warszawie, w Legionowie, w Wołominie, 15 w Piasecznie i w Górze Kalwarii, 13 natomiast w Mińsku Mazowieckim, a kolejne dni już cieplejsze, jutro maksymalnie 23 stopnie.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
9: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Zapachniało czymś świeżutkim, jeszcze pewnie przez wielu z Was niesłyszanym, nieczytanym, ale Kacper Kowalczyk wie, o co chodzi i z najświeższymi informacjami z Watykanu, jak zwykle do nas na poranek przybywa.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry,
2: to, cześć. To tak pachnie.
3: Dzień dobry Państwu. No właśnie przed chwilą piłem kawę i tak jak powiedzieliście, że zapachniało, to tak się zacząłem rozglądać za moją filiżanką, ale nie zostawiłem ją w innym pomieszczeniu, także no nie mam akurat tej przy sobie kawy, ale to nie kawa tak pachnie, chociaż kawa też oczywiście w Radiu Warszawa.
2: Zapachnie zawsze po dziesiątej pachnie. Bardziej kawa.
3: Tak, to zdecydowanie. Zapachniało nowe orędzie papieża Leona XIV na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który no nam się bardziej pewnie kojarzyłby ze styczniem, kiedy my tradycyjnie świętujemy te dni babci i dziadka, ale w kościele i na świecie można powiedzieć ten dzień celebrowany jest 26 lipca. Jest to oczywiście związane ze wspomnieniem świętej Anny, czyli babci Pana Jezusa.
1: I Joachima, no dodajmy też dziadka.
3: Też, tak, oczywiście. I papież Leon XIV pisze właśnie do osób starszych, do dziadków, do seniorów, ale nie tylko do nich. Tematem tegorocznego orędzia, a zarazem tegorocznego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych są słowa z Księgi Izajasza: ja nie zapomnę o tobie. Ojciec Święty przypomina z jednej strony osobom starszym, że Pan Bóg zawsze o nich pamięta, że to jest piękne, że w każdym wieku można sobie uświadamiać tą Bożą miłość i tą Bożą pamięć i Bożą bliskość, ale także zauważa tą trudność wielu osób starszych, że bardzo często mierzą się z samotnością, mierzą się z tym, że czują się zapomniani przez bliskich, przez osoby, które ich otaczają, a których tak najbliżej, w tych najbliższych relacjach często brakuje. Dlatego też tutaj Ojciec Święty zwraca się do młodych ludzi w sposób szczególny i zachęca do odwiedzania swoich dziadków oraz osób starszych pozostających w samotności. Pisze do nich: sprawdź, aby słowa proroka ja nie zapomnę o tobie przybrały kształt czułego i serdecznego spotkania.
1: No to ja może przywołam bardzo fajną inicjatywę Parafii Opatrzności Bożej na Ochocie. Tam funkcjonuje taka pomoc sąsiedzka, parafialna. Można zgłosić osobę albo sama osoba, która chciałaby, żeby ją ktoś odwiedzał, może się zgłosić. No i jest bardzo wielu wolontariuszy. Dzięki temu zawiązują się przyjaźnie, relacje, pieczenie, wspólne ciast,
3: no proszę,
1: wspólne robienie
3: inicjatywa.
1: Zakupów, wspólne herbatki i kawki, więc jeżeli w jakiejś parafii jeszcze takiego pomysłu nie było, to ja podrzucam.
3: Myślę,
1: że to jest dobry sposób na to, żeby budować relacje, ale też być prawdziwym chrześcijaninem. No bo to, czy jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, to pokazują to nasze czyny. Nie możemy tych, którzy są obok nas, którzy być może potrzebują pomocy, wsparcia, a tym wsparciem może być po prostu uśmiech, wspólne wypicie kawy czy herbaty, nie możemy ich omijać. Także cieszymy się i czekamy na ten Dzień Dziadków i babć, i wszystkich tych starszych, którzy nas słuchają. Serdecznie pozdrawiamy. My o Was zawsze pamiętamy, jesteście bardzo mocno w Waszych sercach, bo Wasze sprawy są dla nas ważne, o czym to już teraz na antenie Radia Warszawa. Z dedykacją dla wszystkich osób starszych, babć
3: tak
1: i dziadków słuchających Radia Warszawa, Mezo, Tap, Kasia Wilk, Kacper Kowalczyk, dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: Warszawie i okolicach już trochę sytuacja lepsza na ulicach, choć korek na trasie S7 z Łomianek to już przed Dziekanowem Leśnym się zaczyna. Później w samych Łomiankach to już przejedziemy spokojnie, ale jak z Łomianek wyjeżdżamy, no to do ulicy Wójcickiego na Młocinach nadal w korku stoimy.
1: Korek spory na trasie Łazienkowskiej, od mostu Łazienkowskiego się zaczyna. W zasadzie postoicie już w Alei Stanów Zjednoczonych i ciągnie się aż na Ochotę do Wawelskiej, to skrzyżowanie z Grójecką. Ciasno także wciąż w Alei 3 Maja, Alei Jerozolimskie do Ronda de Gaulle. Postoicie również wciąż w Alejach Jerozolimskich w obu kierunkach tutaj, Alei Jerozolimskie w kierunku centrum, a Prymasa Tysiąclecia na odcinku od Kasprzaka do Alei Jerozolimskich, tutaj w obu kierunkach utrudnienia i korki. Postoicie także na Kasprzaka do zjazdu w ulicę Towarową.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Taki sukces trzeba odnotować.
2: No pewnie, a sukces podczas 4. Pruszkowskiego Festiwalu Orkiestr Dętych osiągnęła Orkiestra Dęta OSP Józefów i jedzie na przyszłoroczne Mistrzostwa Polski.
1: No to będziemy na pewno kibicować w przyszłym roku, żeby orkiestra jak najwyższe miejsce zajęła. Wiesz, tak sobie uświadomiłam, że w Józefowie to nas jeszcze nie było z Porankiem.
2: No, to chętnie byśmy też orkiestrę dętą poznali, bo ona zagrała brazylijskie Tico Tico, swingowe Sing Sing Sing, latynoskie Mambo Number 5 i porywające El Cumbachero.
1: Jury było pod wrażeniem, orkiestra otrzymała, uważaj, 91 i 33 punktu na 100 punktów możliwych, także bardzo wysoki wynik. Gratulujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy, no i zachęcamy do tego, żebyście może Sanach poćwiczyli?
2: A może, hip, hip, hura. Mambo Czemu number 5, a później Sanach. Stał na

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Patrz, ja myślałam, że jak ona przyjdzie, to się jednak trochę rozjaśni, rozchmurzy.
2: Nie ma jeszcze 4 godziny, żeby nad tym popracować.
3: A może ja nie chcę? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Ja chcę, żeby padało.
1: Tak, ale nie pada. Ale nie pada.
3: Trochę kropiło, jak szłam.
2: Kropiło.
3: Takie kap, ale potem przestało. No to jest taki delikatny.
2: Czekajcie, zaraz zacznie padać, bo ja wychodzę.
1: Uwaga, teraz parasolki należy wyciągnąć, bo Jarosław Wydra deszcz ściąga na ziemię, więc jakby...
3: Deszczościągacz.
2: No tak, to jest prawidłowość od soboty 100%. Tak.
1: Także jeżeli ktoś nie chce zmoknąć, to możecie się właśnie teraz schować. Jarek za chwilę będzie wychodził. Ja na razie zostaję, ale ze mną to tak nie działa. My czekamy na słońce i Zofia Kozerawska jest w studiu, więc w sumie tak jakby słońce już wyszło. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
1: Do usłyszenia.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10:30.
5: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
4: O reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Nie żyje para 19-latków. Policja zakończyła obławę w okolicach Mszany Dolnej. Szczyt państw G7 we Francji. Gościem także Wołodymyr Zełenski. W serwisie także raport na temat aktywności dzieci w internecie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Policjanci z Małopolski wyjaśniają okoliczności śmierci 19-latki z gminy Mszana Dolna. Po kilkugodzinnej obławie w lesie znaleziono także ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany w związku z tą sprawą były partner ofiary.
9: Po ponad 8 godzinach policja zakończyła poszukiwanie.

0: Wszyscy uczestnicy szczytu G7 we Wiem we Francji będą dziś omawiać sytuację na Ukrainie. Na spotkaniu pojawi się też ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Spekuluje się, że przy okazji szczytu może dojść do jego spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Co jeszcze wiemy o wizycie ukraińskiego prezydenta?
1: Po krótkim spotkaniu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem weźmie udział w specjalnej sesji G7 poświęconej Ukrainie. Następnie w ciągu dnia spotka się m.in. z kanclerzem federalnym Niemiec Friedrichem Mercem, premierem Kanady Markiem Carneyem oraz premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Jak czytamy, zaplanowano również inne spotkania, jednak służby prasowe nie odpowiedziały na pytanie, czy będzie wśród nich rozmowa z prezydentem USA. W ostatnich dniach Donald Trump rozmawiał telefonicznie zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, jak i z Władimirem Putinem na temat możliwych rozwiązań pokojowych na Ukrainie.
0: Relację przygotował Paweł Buszko.
2: To dzieje się w okolicy.
0: Nietypowa kradzież w Żyrardowie. Policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta, który jest podejrzany o kradzież 1800 rolek papieru toaletowego. Towar znajdował się w 36 opakowaniach pozostawionych na palecie przy jednym z marketów. Po zgłoszeniu policji rozpoczęliśmy poszukiwania sprawcy, mówi sierżant sztabowy Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
3: Analiza monitoringu oraz zgromadzonych informacji pozwoliła bardzo szybko wytypować podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia kryminalni zatrzymali 42-latka na jednej z ulic miasta.
0: Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 1000 zł. Oznacza to, że kradzież została zakwalifikowana jako przestępstwo, wskazuje funkcjonariuszka.
3: Został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. 42-latek usłyszał zarzut kradzieży, za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Najmłodsi internauci mają zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych i reklam alkoholu, wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Prawie co trzecie dziecko w wieku od 7 do 14 lat natrafiło w sieci na takie materiały. Prezes Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj przyznaję, że te liczby są ogromne.
4: Świadomość społeczna rodziców rośnie zbyt powoli, również dlatego, że przez dekady byli otaczani pozytywnym przekazem, że media społecznościowe dają kontakt ze światem, że dostęp do internetu daje jakieś szanse. Oczywiście wpływ nie jest uniwersalny, ale są grupy, które są szczególnie zagrożone, dlatego w rekomendacjach, które znajdują się na końcu raportu, przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność regulacji na poziomie systemowym.
0: Z raportu Internet Dzieci 2026 wynika, że użytkownicy w wieku od 7 do 14 lat dziennie spędzają w sieci prawie 4,5 godziny.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Szaro-góro, sporo chmur. Być może po południu za tych chmur wyjdzie słońce, a wieczorem to już prawie na pewno. Wtedy zresztą nie będzie tego silnego wiatru. A póki co mamy wiatr, mamy szare chmury, może popadać, bo wiadomo, Jarek wychodzi. 13 stopni w Mińsku Mazowieckim, 14 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku, w Otwocku i w Wołominie, w Warszawie 15, a 16 w Piasecznie. Maksymalna temperatura na dziś to 19 stopni. I przypominam, mocno wieje z zachodu.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Dzień dobry, prawie 6 minut po 10, Zofia Kozorawska już tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Cieszę się, że jestem z Wami i mam nadzieję, że Wy jesteście też. Jak się macie, kochani? Bo już za chwilę Roxette o tym będzie do Was śpiewać, więc gdyby ktoś chciał odpowiedzieć na to pytanie, to ja oczywiście zawsze czekam 512 700 444 i zapraszam na najbliższe 4 godziny.

0: Wszystko. Rafał Brzozowski na antenie Radia Warszawa. 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, czy Legionowo jest blisko Warszawy, czy daleko od Warszawy? A może właśnie jest całkiem blisko i okaże się, że jest jeszcze bliżej niż nam się wydawało. Słuchajcie, wiem, że teraz to jeszcze nikt nie myśli o początku roku szkolnego, bo można byłoby się jakoś pomylić, bo za chwilę raczej koniec roku i żeby to wszystko się nie ponakładało, to nie chciałabym namieszać, ale tylko tak po cichutku powiem, bo to jest dobra wiadomość, że razem z początkiem roku szkolnego w Legionowie ma się pojawić nowa bezpłatna linia autobusowa. Będzie oznaczona symbolem D5E. D5E, ciekawe dlaczego tak. Miasto ujawniło szczegóły tego połączenia. Ta linia będzie kursowała z osiedla Młodych do stacji metro Młociny w Warszawie i uwaga, będzie się zatrzymywała po drodze tylko na 3 przystankach, więc to będzie totalnie ekspresowa, a może dlatego to E, totalnie ekspresowa linia. Będzie się zatrzymywała przy stacji PKP Legionowo Przystanek, na Legionowskim Ludwisinie i przy osiedlu Sobieskiego, czyli w tych najważniejszych miejscach, kto mieszkał w Legionowie albo mieszka, to wie. Ja kiedyś mieszkałam w Legionowie przez chwilę. W każdym razie ten ekspresowy autobus jest czymś zupełnie wyjątkowym. Kibicujemy ogromnie, żeby to się rzeczywiście tak stało. Być może to będzie rok szkolny najbardziej oczekiwany ze wszystkich, bo zwykle tak się aż bardzo na nowy rok szkolny i 1 września nie czeka, ale tym razem czemu nie? Ja tak się uśmiecham, ale naprawdę bardzo serdecznie kibicuję i podoba mi się ta inicjatywa. Co o tym sądzicie?

0: Daj, to już za nami. 21 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Wspólnota ta, jak pisze Piotr, apostoł, stanowi święte kapłaństwo, zjednoczona bowiem z Chrystusem. Jest ona wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, aby ogłaszać dzieła potęgi tego, który nas wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Ta wasza piękna świątynia, którą zbudowaliście wraz z duszpasterzami, ma służyć wspólnocie Kościoła i dlatego trzeba, aby była poświęcona, konsekrowana, oddana Bogu samemu jako przestrzeń, w której gromadzi się, w której modli się lud Boży. Lud Boży nie tylko z Krzeptówek i Zakopanego, ale także z różnych stron Polski, który tu przybywa na wypoczynek w górach. Życzę wszystkim turystom i wczasowiczom, aby bliższy kontakt z tatrzańską przyrodą stawał się okazją do obcowania z Bogiem.

0: Capaldi za nami. Za 28 minut będzie godzina 11. Nie wiem, czy słyszeliście, jak Andrea Bocelli zaskoczył uczestników sobotniego Marszu dla Życia w Rzymie. Nie mógł w tym marszu uczestniczyć, dlatego że występował na otwarciu Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku, ale przesłał do zgromadzonych w Rzymie obrońców życia list, w którym przypomniał swoją historię życia, nieprostą. I napisał w tym liście tak, że lekarze odradzali mej matce kontynuowanie ciąży, ale ona postanowiła zaufać życiu i nie wyparła się go. Wszystko zawdzięczam tej decyzji. I podkreślił, że złożenie tego skromnego świadectwa jest dla niego przywilejem, jest gestem wdzięczności. No to przypomnę tylko króciutko, że mówili jej, że on może stracić wzrok, że będzie ciężko. No i co dzisiaj o tym by powiedzieli? Ciekawe, nie?
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Patty Austin, James Ingram, już teraz na 106.2 FM. Za 27 minut będzie 11.

0: Karmilowy Las zaprasza na spacer, a śpiewał o tym Igo na antenie Radia Warszawa. 20 minut zostało do 11. Ewa Pietrzak zaprasza na spotkanie.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowcy, terapeuci par, są z nami w tym tygodniu. Witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry.
3: Łatwiej nam rozumieć dziecko, które jest do nas podobne, jeżeli chodzi o charakter, czy jednak szybciej dogadujemy się na przykład z naszym przeciwieństwem, jeżeli chodzi o zupełnie inny temperament.
4: I będzie mi łatwiej, znowu w cudzysłowie pokażę, łatwiej które dziecko kochać, o, podobny do mnie temperament, podobne zainteresowania, łatwiej pogadać z tą osobą, łatwiej ją zrozumieć, a dużo trudniej, znowu w cudzysłowie, pokochać dziecko, które ma na przykład, ja jestem flegmatykiem, i ciężko mi pokochać choleryka, który nagle wybucha nic stąd i zowąd i ma 1000 pomysłów na minutę. I to jest dla mnie wyzwanie. Ja widzę, że dla mnie ojcostwo jest wyzwaniem, ale takim inspirującym wyzwaniem, że ja nie stoję w miejscu. Cały czas się rozwijam. Moje dzieci sprawiają, że powoli dzieje, nie tak szybko, bo to sprawia, że cały czas jest coś innego, coś nowego. Ja chcę być obecny w ich życiu. Chcę, żeby widziały, że na tatę można liczyć, że tata jest, że tata się stara, że stara się zapamiętać wszystkie składy piłkarskie, kto z kim wygrał, kto jaki miał mecz, kto kogo lubi, a kto coś komuś powiedział. Tak być z wszystkimi na bieżąco. Nie jest łatwe, ale sprawia taką ogromną frajdę i radość, kiedy ja jestem obecny i moje dzieci mówią: o, tato, musisz wyjechać na weekend, może być może da się odwołać tą konferencję, może coś innego. To jest miłe, to pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku.
5: Tak, ale też myślę, że nie możemy się bać, kochani, takich ludzkich porażek, bo często gdzieś angażujemy się bardzo mocno w to wychowanie i mamy takie poczucie, czy idziemy w dobrą stronę, że czasem usłyszymy coś niemiłego od naszych dzieci, nie jesteś fajną mamą, albo nie kocham cię, tak? Ale trzeba wiedzieć, że w momencie, kiedy moje dzieci wypowiadają emocje, które nie ma dobrych i złych emocji, ale czasem takie, wiecie, które nie są łatwe dla nas rodzica, tak? Bo dziecko zaczyna krzyczeć, eskalować pewne rzeczy. To znaczy, że też widzimy to poczucie bezpieczeństwa, że mój dom jest przestrzenią, w której moje dzieci mogą poczuć się dobrze. I to też jest dla nas taki dobry kierunek. I zobaczcie, kochani, wzór wzorów, święta rodzina też miała swoją porażkę. Co się dzieje? No gubią Jezusa.
2: Straszne.
5: Tak. I co jest najlepsze? Dopiero po trzech dniach
2: co
5: my byśmy zrobili, jakbyśmy zgubili dzieci na 3 dni? Podbilibyśmy światło.
4: Na początku byłaby ulga, ale później byśmy zaczęli szukać.
5: Tak. I zobaczcie, co niesamowitego się dzieje, kiedy odnajdują Jezusa. Co mówi Maria? No Józef nie mówi nic. Przypadek nie sądzę. Ale co mówi Maria? Z bólem serca szukaliśmy cię. I myślę, że w naszych domach...
2: Czyli mówi o swoich uczuciach.
5: Mówi o swoich uczuciach, ale zobaczcie, kochani, z bólem serca, to znaczy, że w naszych domach będzie czasem ból serca.
4: Ale też mówi o tym, że my, czy jesteśmy tutaj duetem.
5: I mówi o tej jedności małżeńskiej, czyli w tej kwestii wychowania obecność jak najbardziej, ale jedność małżeńska, drugi taki bardzo ważny trzon. I też ta troska Marii, nie? Że czasem będzie nam ciężko w domu, że kiedy przychodzisz i każdy coś od ciebie chce, może czasem być ciężko. Że czasem dzieci będą się odpalać, powiedzą, nie chcę się dzisiaj modlić. Albo, że ja wiecie, ostatnio przeżyłam bardzo duży trud, ponieważ jestem taką mamą, kwoką właśnie, gotuję 2 obiady i w ogóle wyjeżdżamy na posługę i mówię, dzieci proszę porządnie zjeść, bo
2: momencik,
5: nie będziemy się
2: ale Igusia, 2 obiady? To tak, znaczy, że to znaczy, są tak wymagające jest... dzieci?
5: Nie,
2: czy 2 dania, czy 2 obiady? Bo ja wiecie, że to jest full service.
5: To jest full service. Czasem je...
2: All inclusive u grzybku. All inclusive.
5: Skarbeczku, przyznaj, że wcale nie lubisz iść na all inclusive, bo w domu jest...
4: Tak, żadne 5-gwiazdkowe hotele nie mają szans z moją żoną.
5: Znaczy, zawsze jest zupa i drugie danie, kochani, ja naprawdę gotuję te kotlety. Jak patrzę na mojego męża, to on ma już rosół po prostu kluski w oczach, ponieważ nieustannie mam małe dzieci, jest rosół pomidorówka. Ale skarbie, jak wyjdą na studia, będzie zupa krem.
4: Zareaguję, jak w końcu będzie coś innego.
5: Ale mamy ale mamy tą perspektywę, do czego chcę wrócić, prawda? Że są te porażki i właśnie ja ostatnio mówię, dobre dzieciaki, więc się najedźcie, ponieważ wyjeżdżamy i nie będziemy się nigdzie zatrzymać, a Józia na to, spoko mamo, ja w swoim życiu przyzwyczaiłam się do głodu. Ja mówię, Jezu, głodu? Przecież ode mnie z domu wychodzi się z kotletem w gardle. Wszyscy na moi przyjaciele i w ogóle nie Isia, Jadwisia. To... I słuchajcie, i mogłabym sobie powiedzieć, o kurczę, czy my coś robimy nie tak? No nie, czasem dostaniemy to, ale musimy wiedzieć, że ta perspektywa, że my chcemy na dobrze, że dzisiaj moje serce mówi, ja chcę wam służyć i wierzymy, że Bóg też widzi te starania. Więc jeśli jesteś dzisiaj mamą, może czasem trochę zmęczoną, przebodźcowaną, to wiedz, że Bóg widzi twoje serce. I jeśli ja coś robię z miłości, bo jeśli robię tego, bo muszę, to nie rób tego. tego, bo to nie jest miłość. Ale jeśli ja to robię z miłości, to Bóg pozostawia tą miłość w moim sercu. To tak jak na drodze krzyżowej, kiedy Weronika ociera twarz Jezusowi. Co się dzieje? Ona wychodzi, żeby usłużyć z miłości i Chrystus na chustce zostawia swoje oblicze. Ilekroć ty wychodzisz służyć swojemu mężowi, który może dzisiaj cię wkurza, a ty nie przespałaś noc, bo karmisz maluszka. Wychodzisz do swoich dzieciaków, które dały ci w kość, nastolatkowie trzepią drzwiami, a ty mimo wszystko robisz śniadanie, mówisz, ja chcę ci służyć, błogosławię wam. To Chrystus w swoim sercu zostawia swoje oblicze i ta perspektywa zmienia nam optykę, że ja dzisiaj robię to, może nie zawsze z uśmiechem na twarzy, ale z perspektywą, że wiem, po co ja to robię. I tego sobie i wam życzymy, żebyśmy nieustannie tą miłość rozdawali innym.
2: Terapeuci par Iga i Konrad Grzybowcy, rodzice czworga dzieci, są z nami w tym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: News Boys na antenie Radia Warszawa, 11 minut przed 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A w studiu wspólna kawa z Kacprem Kowalczykiem. Cześć, dzień dobry, witam cię.
2: Cześć, dzień dobry państwu.
0: Wyspany?
2: No w miarę, tak, tak. Dość wcześnie udało mu się położyć, także w miarę wyspany.
0: I na bieżąco z tym, o czym mówi papież.
2: Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo ważne słowa i takie bardzo mocne słowa papieża Leona XIV, który odpowiada na list. List, który był opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro. Autor tego listu pyta papieża, jak można przelewać niewinną krew wzywając Boga? Jak można przekształcić imię, które powinno jednoczyć w narzędzie podziału i śmierci? Leon XIV odpowiada bardzo stanowczo temu pytającemu i podkreśla, że nigdy nie wolno łączyć imienia Boga z wojną. Bardzo mocno przestrzega przed takim podejściem. Przypomina, że od początku swojej posługi prosi o dar pokoju, który jest rozbrojony i rozbrajający. Zaznacza, że jest to pokój rodzący się z Chrystusa i domagający się świadectwa. Podkreśla, że Chrystus jest źródłem pokoju, a nie może być przywoływany jako usprawiedliwienie jakiejkolwiek wojny.
0: Dziękuję bardzo.

0: Shakespeare's Sisters, Stay With Me. Dwie minuty zostały do godziny 11 w studiu Radia Warszawa. Kacper Kowalczyk raz jeszcze. Co tam się dzieje na mieście?
1: Tak, bardzo ważne informacje. Są utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1. Nie kursuje metro na trzech ostatnich stacjach: Imielin, Natolin, Kabaty. Na stacji Natolin są problemy z urządzeniami sterowania ruchem. Także metro jest skrócone do metra Stokłosy. Została uruchomiona zastępcza linia.
0: I będziemy mówić, jeśli to się zmieni. Damy znać.
1: Tak jest, oczywiście. Będziemy na bieżąco informować.
0: Dziękuję.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Po co wy tu jesteście, nie? Co tak naprawdę w was jest? Czego tak naprawdę szukacie, nie?
4: Ten moment bierzmowania powinien być takim momentem zapalenia, to przygotowanie też.
5: Oficjalne pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa, czy też napełnienie Duchem Świętym i jego darami. Czym jest bierzmowanie i w jaki sposób poprawić nasze parafialne przygotowania do sakramentu bierzmowania? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 20. Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: O reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Nie żyje para 19-latków. Policja zakończyła obławę w okolicach Mszany Dolnej. Szczyt państw G7 we Francji. Gościem także Wołodymyr Zełenski. W serwisie także raport na temat aktywności dzieci w internecie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Policjanci z Małopolski wyjaśniają okoliczności śmierci 19-latki z gminy Mszana Dolna. Po kilkugodzinnej obławie w lesie znaleziono także ciało mężczyzny. To najprawdopodobniej poszukiwany w związku z tą sprawą były partner ofiary.
9: Po ponad 8 godzinach policja zakończyła poszukiwania 19-latka podejrzanego o morderstwo. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec. To właśnie załoga śmigłowca w lesie w miejscowości Niedźwiedź wypatrzyła ciało poszukiwanego 19-latka. Na miejscu morderstwa 19-latki, jak i znalezienia ciała jej byłego partnera, pracują śledczy. W przypadku śmierci młodego mężczyzny wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia 19-latki nie udało się uratować.
8: Relacjonował Paweł Pawlica.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Uczestnicy szczytu G7 we Francji będą dziś omawiać sytuację na Ukrainie. Na spotkaniu pojawi się też ukraiński prezydent.

0: rozmawiał telefonicznie zarówno z Wołodymyrem Zełenskim, jak i z Władimirem Putinem na temat możliwych rozwiązań pokojowych na Ukrainie.
1: Relację przygotował Paweł Buszko.
2: To dzieje się w okolicy.
1: Nietypowa kradzież w Żyrardowie. Policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta, który jest podejrzany o kradzież 1800 rolek papieru toaletowego. Towar znajdował się w 36 opakowaniach pozostawionych na palecie przy jednym z marketów. Po zgłoszeniu policji rozpoczęliśmy poszukiwania sprawcy, mówi sierżant sztabowy Julia Szczygielska z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
3: Analiza monitoringu oraz zgromadzonych informacji pozwoliła bardzo szybko wytypować podejrzanego. Jeszcze tego samego dnia kryminalni zatrzymali 42-latka na jednej z ulic miasta.
1: Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 1000 zł. Oznacza to, że kradzież została zakwalifikowana jako przestępstwo, wskazuje funkcjonariuszka.
3: Został zatrzymany i przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. 42-latek usłyszał zarzut kradzieży, za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Najmłodsi internauci mają zbyt łatwy dostęp do treści erotycznych i reklam alkoholu, wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Prawie co trzecie dziecko w wieku od 7 do 14 lat natrafiło w sieci na takie materiały. Prezes Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj przyznaję, że te liczby są ogromne.
4: Świadomość społeczna rodziców rośnie zbyt powoli, również dlatego, że przez dekady byli otaczani pozytywnym przekazem, że media społecznościowe dają kontakt ze światem, że dostęp do internetu daje jakieś szanse. Oczywiście wpływ nie jest uniwersalny, ale są grupy, które są szczególnie zagrożone, dlatego w rekomendacjach, które znajdują się na końcu raportu, przede wszystkim zwracamy uwagę na konieczność regulacji na poziomie systemowym.
1: Z raportu Internetu Dzieci 2026 wynika, że użytkownicy w wieku od 7 do 14 lat dziennie spędzają w sieci prawie 4,5 godziny.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Coś jakby się przejaśniało nieco. W Mińsku teraz 14 stopni, w Warszawie 16, podobnie jest w Otwocku, w Wołominie, w Ożarowie Mazowieckim i w Pruszkowie. W Nowym Dworze też 16, podobnie w Legionowie. 17 w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, a dzisiejsze maksimum to 19 stopni. Może być deszczowo, ale nie musi. My tu twierdzimy, że jak Jarek jest gdzieś pod dachem, to już nie będzie padać, a chyba dotarł. I silny wiatr wieje z zachodu.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Dzień dobry, witam oczywiście wszystkich tych, którzy dotarli pod te dachy, pod które się wybierali i tych, którzy wybierają się może na spacer, bo co by nie mówić, to jest fantastyczna pogoda na spacer, to nawet na taki dłuższy, wręcz idealna, więc dziękujemy dziś dobremu Bogu za tę idealną pogodę, niech trwa, niech tam towarzyszy. 6 minut po 11, Zofia Kozrawska, zapraszam. A zaśpiewa dla nas teraz Piotr Cukowski.

0: spokojnie wprowadziła nas w nastrój Julie Cruz. Bardzo za to dziękujemy. 14 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Całkiem niedawno, 5 czerwca, zmarł ksiądz Michael Tate. Miał 80 lat i można by powiedzieć, no, niech Pan Bóg da mu niebo i oczywiście tak, ale przy tej okazji dobrze jest wspomnieć niezwykłą historię jego życia. Sam chętnie opowiadał taki moment, kiedy żegnał się z Janem Pawłem II. A dlaczego w ogóle? Bo Michael Tate był senatorem, był ministrem sprawiedliwości, był też ambasadorem Australii przy Stolicy Apostolskiej. No i właśnie jak żegnał się z Janem Pawłem II, to było takie jego pożegnalne spotkanie w 1996 roku, to papież Jan Paweł II zapytał jego jako australijskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej, no jakie będzie pańskie następne zadanie. I Tate odpowiedział wtedy: Ojcze Święty, właściwie zamierzam przygotowywać się do kapłaństwa. Miał wtedy już ponad 50 lat, jeśli dobrze liczę. No i Jan Paweł II wtedy się miał ożywić i powiedzieć z uśmiechem: późne powołanie. A on powiedział: nie, Ojcze Święty, wczesne powołanie, długo odkładane. No i słuchajcie, tak, został wyświęcony, mając 55 lat. No i co? I był, próbuję to policzyć, ale wiecie, jestem kiepska w tych cyferkach. W każdym razie 25 lat był, tak, dobrze liczę, był księdzem. Bogu niech będą dzięki za tą odwagę, żeby podjąć powołanie. No, jeśli ktoś się waha, to zobaczcie. Warto. Dominik Dudek już teraz na 106,2 FM. Kwadrans po 11.

0: Kenny Loggins już za nami. No to malutka informacja, że trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu, jeśli chodzi o metro, także spokojnie, będzie lepiej.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV wygłoszonej podczas audiencji generalnej na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium. Obrzęd, znak, symbol. Plac Świętego Piotra, Watykan, 3 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, znak i symbol to terminy, które często są używane jako synonimy. W istocie znak ma charakter symboliczny wtedy, gdy odsyła nie tylko do idei, ale do całego systemu znaczeń i wartości. Tak dzieje się na przykład wtedy, gdy zostajemy pokropieni wodą święconą, ożywa w nas świadomość daru otrzymanego we chrzcie i w naszej przynależności do nowego życia w Chrystusie. Po drugie, symbole mają zasadniczo charakter praktyczny, będąc nade wszystko działaniami prostszymi i powszechnymi, jak klękanie i przekazywanie sobie znaku pokoju, lub bardziej doniosłymi, jak czynności konstytutywne dla każdego sakramentu. Przede wszystkim symbole mają wyjątkowy wymiar sprawczy i przemieniający zarówno w odniesieniu do elementów materialnych, które je stanowią, jak i wobec tych, którzy wchodzą z nimi w kontakt, rodząc przynależność, poruszając serce i umysł oraz wzbudzając autentyczne relacje eklezjalne. W liście apostolskim Desiderio Desideravi papież Franciszek, czyniąc własnym stwierdzenie Romano Guardiniego, wskazał pierwsze zadanie dzieła formacji liturgicznej. Człowiek musi stać się na nowo zdolny do rozumienia symboli. Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.

0: Lotus Eaters. 25 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wtedy Radia Warszawa, Grzegorz Kozłowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Kawa wypita.
2: No już druga.
0: Ale taka malutka.
2: Mała.
0: To pół.
2: W niej się mieści cała, tylko ta mocniejsza.
0: Bardzo dobrze po włosku.
2: Espresso. Mhm.
0: Czy trochę coś z Włoch jest na naszej stronie internetowej?
2: Otóż tak, drodzy słuchacze, jak wejdziecie na naszą stronę, to będziecie mogli zasięgnąć sobie bardzo, bardzo budującego tekstu. Warto naprawdę go przeczytać. Jest to orędzie papieża Leona XIV na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.
0: Ten dzień dopiero w lipcu, ale już jest
2: tak,
0: orędzie.
2: Tak, ono się już pojawiło i zapowiada właśnie to wydarzenie, a sam zatytułowany jest ten tekst Ja nie zapomnę o tobie. No i naprawdę warto sięgnąć. Jest tu wiele takich pięknych myśli. Papież wyraża to przez takie słowo jak kruchość. O tak mówi o starości, ale wyraża to właśnie przez to słowo w taki bardzo ciekawy sposób. Myślę, że warto się tym zainspirować, jeżeli mamy takie osoby w domu. No przy tym też papież zachęca do czegoś, co już dzisiaj jest mniej popularne, czyli odwiedzania naszych starszych.
0: Dziadków?
2: Dziadków choćby.
0: Bardzo dobry pomysł.
2: Myślę, że tak.
0: Dziadków jest zawsze dobrze. Ciepło i miło. Trzeba z nich korzystać, póki są. Mrozu już teraz. Dziękuję, Grzegorz.
2: Dziękuję.

0: To Twilla Paris na antenie Radia Warszawa, 6 minut przed godziną 12. Ja jeszcze zerkam na ten list, na to orędzie Leona XIV, nasz 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, gdzie czytam, że ustami proroka Izajasza Pan obiecuje, że nigdy nie zapomni o nikim z nas. Ja nie zapomnę o Tobie. Takie słowa u proroka Izajasza czytamy, słyszymy. No i te słowa nas pocieszają bardzo. I Leon XIV pisze o tym, że wiele razy w Piśmie Świętym, zwłaszcza w psalmach, modlitwa rodzi się z zagubienia człowieka, który ma wrażenie, że jego życie nikogo nie obchodzi i zostaje pominięte. To bolesne poczucie bycia zapomnianym łączy wiele osób i też wiele osób starszych. A my właśnie słyszymy, że Pan o nas nie zapomni. Teraz możemy usłyszeć słowo przygotowane specjalnie na dziś, dla każdego z nas. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Po śmierci Nabota Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszby. Wstań i zejdź na spotkanie Achaba, króla izraelskiego. Jest on właśnie w Samarii, w winnicy Nabota, do której zszedł, aby wziąć ją w posiadanie i powiesz mu, tak mówi Pan, czyż nie dokonałeś mordu, a nadto zagrabiłeś winnicę? Potem powiesz mu, tak mówi Pan, tam gdzie psy wylizały krew Nabota, będą lizały psy również i twoją krew. Achab odpowiedział na to Eliaszowi, już znalazłeś mnie, mój wrogu. Wówczas Eliasz rzekł, znalazłem, bo zaprzedałeś się, żeby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście, gdyż wymiotę i wytępię z domu Achaba nawet malca, niewolnika i wolnego w Izraelu i postąpię z twoim narodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata, i jak z rodem Baszy, syna Achiasza, za to, że mnie pobudziłeś do gniewu, i ponadto doprowadziłeś do grzechu Izraela. Również i o Izebel, tak mówi Pan. Psy będą żarły Izebel pod murem Izrael. Zmarłego z rogu do Achaba w mieście będą żarły psy, a zmarłego w polu będą żarły ptaki podniebne. Naprawdę nie było nikogo, kto by tak jak Achab zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach Pana. Albowiem do tego skłoniła go jego żona Izebel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom. Zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Pan wydziedziczył na rzecz Izraelitów. Kiedy Achab usłyszał te słowa, rozdarł szaty i włożył wór na ciało, rozpościł. Kładł się też spać w worze i chodził powoli. Wtedy Pan skierował słowo do Eliasza z Tiszby. Zapewne zobaczyłeś, że Achab upokorzył się przede mną. Dlatego, że upokorzył się przede mną, nie sprowadzę niedoli za jego życia. Niedolę sprowadzę na jego ród za życia jego syna.

Dwie rzeczy dają o sobie znać w dzisiejszym czytaniu. Słowo i czas. Początkowa wypowiedź proroka Eliasza, nie tyle nawet kawa na ławę, ile pięść między oczy, zrazu odbija się od serca króla Achaba. Zainfekowany organizm odrzuca lek, a najchętniej by go zaatakował. Dla upominanego upominający jest wrogiem. Potrzeba mocniejszej dawki leku. Eliasz więc nie tylko wypomina Achabowi osobistą winę, ale także odsłania zgorszenie wywołane wśród Izraelitów i bardzo plastycznie zapowiada karę, czyli skutek grzechu. Przy tym mogą nas dziwić proporcje. Choć to żona Achaba była mózgiem operacji przestępczej, Eliasz poświęca jej zaledwie zdanie, aczkolwiek straszne. Tą dysproporcją Eliasz podkreśla pierwotny błąd, kamyczek lawiny. Achab dopuścił, by poganka Izabel weszła między niego a Boga. Eliasz zatem nie jest jedynie obrońcą z urzędu zamordowanego Nabota, ile prorokiem Boga Najwyższego. W efekcie ta druga, wzmocniona dawka leku wywołuje pożądaną moralną reakcję. W organizmie duchowym Achaba zawiązuje się walka. Następuje zwalczenie wirusa, czyli żal, oraz rekonwalescencja, czyli pokuta. Słowa upomnienia, popularne wyrzuty sumienia, potrzebują czasu, by wytworzyć przeciwciała wobec nowych pokus i złych skłonności. Pomyśl dziś o tym, czy dajesz ten czas sobie i innym?

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się o dar życia wiecznego dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wieku stań, chaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z Wami.

0: powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
1: Kiedy ktoś rani naszą miłość, dumę, poczucie wartości, czujemy się potraktowani niesprawiedliwie. Często pojawia się w nas myśl odwetu. Jezus jednak próbuje pokazać, że odwet to pogłębianie spirali zła, której sami w danej chwili doświadczamy. Pragnie, abyśmy oparci nie o miłość własną, ale o miłość Jezusa do mnie, obdarzali bezinteresowną miłością każdego, zatrzymując zło w momencie, kiedy spotyka się z moją osobą, mną, chrześcijaninem, który karmi się miłością Jezusa poprzez sakramenty, Słowo Boże, modlitwę, aby być takim jak nasz Ojciec Niebieski.

0: Luz Mouse. Jachwę. 10 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Nie wiem jak tam u Was, ale u nas za oknem właśnie słońce przebiło się przez chmury i bardzo pięknie świeci. 16 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 17 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Wołominie, ale też w Ożarowie Mazowieckim 17. W Grodzisku 18 i to na tę chwilę jest najcieplejsze miejsce na ziemi, u nas tutaj blisko. Maksymalna temperatura na dziś przewidywana to 19 stopni. Towarzyszy nam silny wiatr z zachodu i będzie nam towarzyszyć. Może coś popadać.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy mi towarzyszą. Cieszę się, że ja mogę towarzyszyć Wami, że tworzymy taki duet, a może taki trio, a może takie nie wiadomo ile tam jest tych ludzi. Wspólnie sobie jesteśmy. Bardzo zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Może znajdziecie chwilę, żeby usiąść i pobyć w obecności dobrego Boga ze swoim kubkiem kawy ciepłym. Zapraszam. Jennifer Lopez już teraz. 11 minut po 12.

0: Starships na 106.2. 22 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Pierce Brosnan, znany szczególnie z tej roli Jamesa Bonda, na pytanie dziennikarza o to, jak sobie radzi z trudnymi chwilami, momentami w swoim życiu, odpowiedział, że zawsze pomagała mi moja wiara. Jestem katolikiem i każdy z nas na swoich barkach nosi ciężary całego życia. Nikt nie może uciec przed cierpieniem, jakie przynosi życie, ale wiem, że Bóg jest dobry i zawsze mogę do Niego zawołać. Proszę, pomóż mi. Sporo przeszedł ten filmowy James Bond, Pierce Brosnan, dlatego że między innymi zmarła mu żona, a kilkanaście lat później córki, obie zmarły na raka jajnika, znaczy córka, która zmarła na raka jajnika też, jak mama. Później ożenił się po raz drugi i ma teraz dwóch synów. No i też mówi o tym głośno i wyraźnie, że zawsze dobrze jest mieć różaniec przy sobie. Wiele osób zastanawia się nad sensem życia. Dla mnie jest to Bóg, Jezus, moje katolickie wychowanie, moja wiara.

0: Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Podeszły wiek to szczególne powołanie, a nie czas przegrany, podkreśla papież Leon XIV w orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. W dokumencie zatytułowanym Ja nie zapomnę o Tobie, papież przypomina, że Bóg pamięta o każdym człowieku. Papież zwraca uwagę na problem samotności i izolacji seniorów, apelując do młodych, by odwiedzili swoich dziadków. Leon XIV zachęca też osoby starsze, by nie bały się własnej kruchości i włączyły się w wytrwałą modlitwę o pokój na świecie. Obchody tego dnia zaplanowano na 26 lipca. W parafii nawrócenia świętego Pawła będą wspominać wyjątkowego kaznodzieję. 20 czerwca odbędzie się wieczór poświęcony księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w jego intencji o godzinie 18:30. Po niej spotkanie, które będzie współprowadził Dominik Karwacz.
2: Będziemy mogli zasiąść wszyscy wspólnie razem na sali. My ze swojej strony przygotowujemy zdjęcia. Oczywiście ksiądz Piotr też będzie przemawiał do nas tego wieczoru, ale najbardziej chcielibyśmy, żeby to spotkanie było takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł powiedzieć, czego doświadczył. Będzie też czas na świadectwa.
1: Doświadczeniem przyjaźni z księdzem Pawlukiewiczem podzieli się m.in. proboszcz parafii ksiądz Bogusław Kowalski. Wieczór wspomnień odbędzie się w Dolnym Kościele.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jasna Góra przyciąga nie tylko pielgrzymów, ale też tych, którzy pragną tu poznać historię Polski, także tę militarną, bo sanktuarium to również twierdza wojskowa. Fortilinium Marianum. Tak nazwał to miejsce w 1639 roku król Władysław IV Waza, a dziś dzieje tego miejsca poznawali żołnierze z Komendy Portu Wojennego Świnoujście.
4: Komandor podporucznik Gluza, Komenda Portu Wojennego Świnoujście, tak się składa, że fundatorem sztandaru naszej jednostki jest jedna z firm kolejarskich z Częstochowy. No a przy okazji przyjechaliśmy dowiedzieć się czegoś na temat historii Jasnej Góry, no bo jest ona dosyć mocno związana z historią wojskowości od potopu do II wojny światowej.
1: Poznawanie tradycji jest bardzo ważne, podkreślają wojskowi.
4: Jest to jedno z przedsięwzięć zakresu wychowawczego, dyscypliny wojskowej, no i historii wojskowości, bo ta tradycja wojskowa jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o służby mundurowe. W wojsku wydaje mi się, że jest najmocniej kultywowana, no i to w ramach pewnego rodzaju pogłębiania wiedzy przez kadrę oraz pracowników resortu obrony narodowej.
1: Przeorzy jasnogórskiego klasztoru byli nazywani komendantami twierdzy. Od drugiej połowy XVII wieku można trafić w źródłach archiwalnych na kapelanów paulińskich. Obok bernardynów i dominikanów paulini byli jednym z zakonów, spośród których rekrutowało się najwięcej kapelanów wojskowych.

0: 17 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś, 16 czerwca, Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Jana Franciszka Regis, który urodził się w małej wiosce w południowej Francji w 1597 roku i pochodził z rodziny zamożnej. Tam skończył szkołę podstawową, a jak miał 15 lat, rodzice wysłali go do kolegium jezuickiego. Wstąpił do nowicjatu jezuitów w Tuluzie i pierwsza praca, jaka została mu przydzielona, to nie było kaznodziejstwo, ale bycie nauczycielem w kolegium jezuitów w zastępstwie swojego chorego współbrata. I taki cytat znalazłam, że nazwanie kolegium tamtej szopy bez drzwi i okien było czystym eufemizmem, ale zamiłowany w ubóstwie Regis poczuł się w swoim żywiole. W dniach wolnych od zajęć szkolnych poświęcał się kaznodziejstwu. Jak miał 33 lata, przyjął święcenia i został skierowany do stolicy Languedocji. I to stąd aż do śmierci wyprawiał jako katechista się w górskie rejony, był tamtejszym misjonarzem. I to były takie tereny, na których dopiero co skończyły się wojny religijne, no i były bardzo duże podziały między katolikami i protestantami. Stawał w obronie i niósł pomoc biednym na duchu i na ciele, znajdował dla nich pożywienie, ale też wyciągał dziewczyny z trudnych sytuacji życiowych, w których zarabiały na siebie swoim ciałem i dawał im inne rozwiązanie. Święty Janie Franciszku Regis, módl się za nami.

0: Anna Jurksztowicz na antenie Radia Warszawa już wybrzmiała. 9 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Już za chwileczkę, już za momencik odbędzie się niezwykły, wyjątkowy zjazd 20 czerwca. Co to za zjazd? To jest zjazd kół koronkowych, czyli grup modlitewnych, których duchowość jest zatopiona, oparta o Boże Miłosierdzie. To jest kontynuacja misji, jaką otrzymała święta siostra Faustyna, czyli głoszenie, wielbienie i wypraszanie miłosierdzia dla świata i świadczenie miłości względem drugiego człowieka. Gdzie i kiedy? Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca. Wszyscy, którzy należą do tych kół koronkowych, są zaproszeni, żeby dołączyć do Ostrówka, czyli konkretnie to jest ulica Świętej Faustyny 5. To jest dom Świętej Faustyny. Siostry Jezusa Miłosiernego zapraszają do Ostrówka, żeby przyjechać i spędzić tam cały dzień. Start o 10, koniec przed 18. Siostry małym druczkiem mówią, że jak ktoś musi wcześniej wyjechać, to dobrze, to też się da zrobić, chociaż oczywiście najlepiej zostać do samego końca. Najbliższa sobota od 10. Ostrówek. Zapraszam.

0: Say Me, Lionel Richie nam to ślicznie wyśpiewał. 2 minuty nas dzielą od 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najpierw wielka miłość, potem ślub, rozwód.
3: Zadam sobie pytanie, czy ja w moim sercu uważam, że to małżeństwo jest nieważne, że jego nie było? Czy ja tak uważam? Bo co z tego, że ktoś tak stwierdzi? Co z tego?
2: O cudzie powrotu po latach, o Bogu i o tarapatach życiowych dziś po 22 opowiedzą Anna i Andrzej Szymańscy. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Czas wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
0: Jest 13. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii w gminie Mszana Dolna. Donald Trump zapowiada spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. W Warszawie duża konferencja o bezpieczeństwie i rozwoju Polski. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zbrodni w gminie Mszana Dolna w Beskidzie Wyspowym. Nie żyje 19-latka. Po kilku godzinach obławy policja znalazła także ciało jej byłego partnera podejrzanego o morderstwo. Przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwała policja, ale też strażacy i ratownicy GoPro. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony oraz policyjny śmigłowiec. Mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji.
7: Załoga śmigłowca policyjnego, który był zadysponowany do tych działań, ujawniła po godzinie 7 ciało mężczyzny w masywie leśnym, tutaj właśnie na terenie gminy Niedźwiedź. Na miejsce skierowane zostały siły policyjne. Tutaj policjanci cały czas pracują. Trwa identyfikacja, czy jest to nasz poszukiwany 19-latek.
6: Śledczy cały czas pracują również w miejscu tragedii, w domu 19-latki w Mszanie Dolnej. Policja informuje, że 19-latka zginęła wczoraj wieczorem. Były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Życia kobiety nie udało się uratować.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Donald Trump zapowiada spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Do rozmowy prezydentów USA i Ukrainy ma dojść po południu podczas szczytu G7 we francuskim Evian. Spotkanie nie było wcześniej przewidziane w programie szczytu. Wołodymyr Zełenski przybył tam rano, aby dołączyć do roboczej sesji G7 poświęconej sytuacji na Ukrainie. Rozpoczęła się ona z dużym opóźnieniem z powodu nieobecności prezydentów Francji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. To właśnie wtedy Emmanuel Macron miał doprowadzić do zorganizowania spotkania między Donaldem Trumpem a Wołodymyrem Zełenskim. Wczoraj Donald Trump informował, że po niedawnych rozmowach telefonicznych z Putinem i Zełenskim widzi szansę na wznowienie dialogu dotyczącego zakończenia konfliktu.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Bezpieczeństwo, energetyka i nowe technologie to 3 filary, wokół których koncentruje się konferencja Polska Ambitna, odbywająca się dziś w Warszawie. Wydarzenie organizuje fundacja SET Security Energy Technology. Podczas 7 paneli dyskusyjnych blisko 50 ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i polityków rozmawia o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską. Wśród tematów znalazły się m.in. bezpieczeństwo państwa, polityka surowcowa, transformacja energetyczna i rozwój sztucznej inteligencji. Od początku stawiamy na uświadamianie i inspirowanie, mówi Mateusz Wedejko, wiceprezes zarządu fundacji SET.
9: Staramy się działać głównie poprzez prezentowanie naszych pomysłów, poprzez edukowanie, realizując konferencje czy też przygotowując stosowne raporty. Nasze główne raporty, które do tej pory żeśmy przygotowali, to raport dotyczący polityki surowcowej.

0: musiała przebijać się przez kwalifikacje do najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Organizatorzy Wimbledonu potwierdzili, że przyznali Polce dziką kartę do głównej drabinki singla kobiet. To oznacza, że swój występ na londyńskiej trawie rozpocznie bezpośrednio od pierwszej rundy.
1: To jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji przed rozpoczęciem zawodów, bo stawką było uniknięcie trzyrundowych kwalifikacji i pewne miejsce w gronie najlepszych tenisistek świata. Przyznanie dzikiej karty nie było przesądzone. Wimbledon od lat bardzo ostrożnie rozdaje zaproszenia, a decyzje organizatorów często wywołują dyskusje w tenisowym środowisku. W ubiegłym roku bez dzikiej karty pozostała nawet półfinalistka Roland Garros, co pokazało, że klub z Church Road w Londynie nie kieruje się wyłącznie wynikami sportowymi. Teraz pozostaje już tylko czekać na losowanie, które pokaże, z kim Maja Chwalińska zmierzy się w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tegoroczny Wimbledon rozpocznie się 29 czerwca.
0: Informowała Anna Rączkowska.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Czy u Was też się tak pięknie rozjaśniło jak u nas? Bo u nas słońce cały czas świeci. 17 stopni w Mińsku Mazowieckim, 18 w Ożarowie, w Wołominie, od Otwocku w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim też teraz 18, a w Warszawie zrobiło się to maksimum, na które czekaliśmy, czyli 19 stopni. Podobnie jest w Pruszkowie, w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim ciągle też. Czy będzie dzisiaj padać? Dobre pytanie. Wygląda na to, że chyba już nie, natomiast będzie wiać, a wieje z zachodu mocno.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Dzień dobry, witam wszystkich i szczególnie pozdrawiam tych, którzy podróżują, bo niektórzy to już podróżują nad morze, no to jedźcie bezpiecznie, a w wolnych chwilach włączcie internet i słuchajcie Radia Warszawa, prosimy bardzo. 6 minut po 13, Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa, serdecznie zapraszam na kolejną wspólną godzinę. I uwaga, tę godzinę rozpoczyna wyjątkowa dla mnie piosenka, którą dedykuję mojej kochanej siostrze Jo.

0: Harry Styles na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 13. Ja zachęcam Was gorąco, kochani, żeby zerknąć na naszą stronę internetową radiowarszawa.pl i posłuchać rozmowy, która dzisiaj była w poranku. Ważna rozmowa, bo ta rozmowa dotyczy rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Takie rodziny są wśród nas, wśród słuchaczy Radia Warszawa. Każdy z nas ma ją blisko, a może ty w niej jesteś. O tym, jak ważne jest wytchnienie dla opiekunów, mówiła na antenie Radia Warszawa Dorota Anczewska, prezes i założycielka Fundacji Rodzina Kangura. No właśnie, żeby przejść od modlitwy do konkretnej pomocy, mówiła o takich pięknych spotkaniach, wyjazdach, gdzie jest czas na to, żeby małżonkowie, rodzice spotkali się z innymi rodzicami, ale też ze sobą nawzajem, co istotne. Wejdźcie na radiowarszawa.pl.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 14 minut po 13.

0: To był wtedy Swims, 22 minuty po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 4 czerwca 2026 roku. Procesja Bożego Ciała z Katedry Warszawsko-Praskiej do Konkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Zwycięstwo, kochani, jeśli przychodzi, rodzi się z obdarowania łaskami samego Jezusa. Taka jest moc Eucharystii. I nie dziwmy się, że w świecie jest tyle klęsk. Nie mówię tu o klęskach żywiołowych. Klęsk ludzi, ponieważ bardzo mało procent żyje prawdziwie Eucharystią. Kto ma zatem odnosić zwycięstwa? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Wystarczyłoby, gdyby każdy z wielkich tego świata, który otrzymał moc, czy chce dzierżyć władzę nad światem, gdyby tylko to zrozumiał i przyjął autentycznie do swego serca, odmieniłyby się losy świata.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: course, a u nas już 13:30. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM i na radiowarszawa.pl. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Jutro wraca ruch samochodowy na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Kończą się tam utrudnienia związane z remontami tramwajowymi. Audyt w warszawskim Szpitalu Południowym to pokłosie kontrowersji związanych z lekarzem i jednocześnie politykiem Dawidem Kacprzykiem, który w rok zarobił na SOR-ze ponad 1,5 miliona złotych. Kontrolę także w innych miejskich SOR-ach. Rozmawiają o bezpieczeństwie, rozwoju i wykorzystywaniu potencjału Polski. Kongres Fundacji SET odbywa się dziś w Centralnym Domu Technologii w Warszawie. Biorą w nim udział przedstawiciele kluczowych sektorów państwa. To niezwykła historia miłości, która narodziła się w jednym z najcięższych okresów powojennej Polski. Spektakl Przez ścianę w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w czwartek 18 czerwca o 18 oraz w piątek o 17 i 19. Nietypowa kradzież w Żyrardowie. Policjanci zatrzymali 42-latka, który jest podejrzany o kradzież 1800 rolek papieru toaletowego. Wartość skradzionego mienia oszacowano na ponad 1000 zł. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Michael Patrick Kelly, Run Free. 22 minuty zostały do godziny 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Ale się działo w Chorzowie. Popularny portugalski ksiądz Padre Guilherme zadebiutował w Polsce, a hitem tego występu stała się technowersja pieśni Pan jest pasterzem moim. Można znaleźć te nagrania w internecie, można posłuchać i zobaczyć też wielu młodych ludzi, którzy śpiewało Pan jest pasterzem moim. Jest wielu takich, którzy mówią, że to jest przesada i że w ogóle nie przystoi i nie wypada. Ale ja tak sobie myślę, jeśli jest tak, że jakiś młody człowiek zamiast być gdzieś indziej, był właśnie tam i zamiast mówić inne słowa, których też i naprawdę nie wypada, śpiewał właśnie te słowa, może przez przypadek tak zwany, w który często mówimy jako katolicy, że nie wierzymy w przypadki, tylko że to jest działanie Ducha Świętego. Może to będzie dla niego jakiś początek, dlaczego nie? Ksiądz jest naprawdę katolicki, jest naprawdę Portugalczykiem i naprawdę wierzy w to, co śpiewa i po to to robił, żeby włączyć innych ludzi w tę modlitwę muzyką. Szeroką popularność zyskał w 2023 roku, bo występował wtedy na Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie. Około 1,5 miliona młodych ludzi, którzy nocowało pod gołym niebem przed mszą świętą wieńczącą SDM w Lizbonie, obudziło się o świcie przy dźwiękach muzyki odtwarzanej przez tego właśnie księdza i DJ-a jednocześnie. Bogu niech będą dzięki.

0: Piotr Rubik, Małgorzata Markiewicz i Janusz Radek już za nami. Psalm dla Ciebie. A ja przekazuję informację, którą z kolei świat usłyszał od prefektury Domu Papieskiego, że papież uda się w poniedziałek 22 czerwca, żeby spotkać się z Radą Wykonawczą, pracownikami i rodzinami. Dokąd? Do Światowego Programu Żywnościowego. I będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku był tam papież Franciszek, między innymi z apelem, żeby problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste, bo nie jest takim.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Grzegorz Chyży na antenie Radia Warszawa. Z nikim aż tak, nie jest dobrze, jak z wami, kochani słuchacze. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Już za chwilkę antenę przejmie Ewa Pietrzak. 2 minuty nas dzielą od godziny 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
5: Najpierw wielka miłość, potem ślub, rozwód.
6: Zadam sobie pytanie, czy ja w moim sercu uważam, że to małżeństwo jest nieważne, że jego nie było? Czy ja tak uważam? Bo co z tego, że ktoś tak stwierdzi? Co z tego?
5: O cudzie powrotu po latach, o Bogu i o tarapatach życiowych dziś po 22 opowiedzą Anna i Andrzej Szymańscy. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
8: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa. Miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
1: O reklamie.
9: To Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14.
10: ABW wyjaśnia sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Donald Trump broni wstępnego porozumienia zawartego z Iranem. Pijany kierowca w Celestynowie uciekał przed policją. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaangażowana w sprawę zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rosjanin został zastrzelony wczoraj. Był artystą, malarzem, muzykiem i blogerem. Pod pseudonimem Siemion Krepecki krytykował Władimira Putina. Policjanci cały czas poszukują sprawcy lub sprawców tego zabójstwa.
11: Standardowo zawsze w takich sytuacjach podmiotem wiodącym jest policja. To policjanci zabezpieczają ślady, zbierają dowody, ustalają świadków tego zdarzenia. Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
10: Do zdarzenia doszło wczoraj przed 10 na ulicy Królowej Jadwigi. Mężczyzny mimo reanimacji nie udało się uratować. Policjanci zabezpieczyli liczne nagrania z monitoringu i przesłuchali świadków. Rzecznik prokuratury w Lublinie Marcin Kozak mówi, że brane są pod uwagę różne wersje i hipotezy.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Donald Trump broni wstępnego porozumienia zawartego z Iranem. Podczas szczytu G7 we francuskim Evian amerykański prezydent przekonywał, że umowa pozwoli skutecznie ograniczyć irański program nuklearny. Dokument, który ma zostać podpisany w piątek w Genewie, budzi jednak sceptycyzm części uczestników szczytu.
13: Donald Trump odpowiedział krytykom, którzy twierdzą, że zawrze z Iranem porozumienie bliźniacze w stosunku do tego wynegocjowanego w 2015 roku przez prezydenta Obamę, z którego sam wycofał się kilka lat później. To porozumienie jest murem chroniącym przed bronią jądrową. Jego porozumienie było drogą do broni jądrowej. Moje sprawi, że nie będą jej mieli, a jeśli to zrobią, zostaną zniszczeni. Tłumaczył. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekonywał, że jego administracja bardzo dobrze współpracuje z nowymi przywódcami Iranu, których nazwał rozsądnymi ludźmi. Porozumienie powinno zakończyć się sukcesem. Wchodzimy w drugi etap, który powinien być prostszy, dodał. Wątpliwości dotyczące skutków porozumienia zgłaszają w Evian prezydent Francji oraz władze Unii Europejskiej. Obawy dotyczą m.in. przyszłości Libanu oraz warunków otwarcia cieśniny Ormus.
10: Informował Stefan Folzer.
12: Dzieje się blisko.
10: Wyzwiska, slalom i alkohol we krwi. Tak wyglądał przejazd kierującego motorowerem przez gminę Celestynów. Do kontroli próbowali zatrzymać go wezwani na miejsce policjanci, mówi podkomisarz Patryk Domarecki. Kowalski z policji w Otwocku.
14: Dyżurny otwockiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego kierowcy, który zauważył mężczyznę jadącego motorowerem, tak zwanym zygzakiem. Mężczyzna nie tylko stwarzał ogromne zagrożenie na drodze, ale również pokazywał obraźliwe gesty w kierunku innych uczestników ruchu.
10: Mężczyzna próbował uciekać do lasu, tam udało się go zatrzymać. Policjanci przeprowadzili badanie trzeźwości i sprawdzili kierującego w kartotekach.
14: Badanie alkomatem wykazało u zatrzymanego ponad 3 promile alkoholu w organizmie. To jednak nie był koniec jego problemów. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że posiada aż 3 dożywotnie zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
10: Na wniosek

0: I małżonkowie w takim czasie od śniadania do obiadu, to jest taki czas warsztatów, czyli staramy się, aby ten czas, który mają wolny od opieki i czuwania nad dziećmi, był jakościowy.
1: Najbliższy turnus odbędzie się w dniach od 19 do 24 lipca w Broku nad Bugiem, a więcej szczegółów jest na stronie rodzinakangura.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Kolejny pochmurny dzień, ale mogę obiecać, oczywiście za słowem synoptyków, że przyjaśni się także, ale późnym popołudniem w Warszawie 19 stopni i już za chwileczkę, już za momencik zacznie padać deszcz. Po południu 18 kresek powyżej zera, 18 stopni o tej porze w deszczowym Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim 17 stopni, tyle samo w Piasecznie i w Grodzisku.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
3: Spokojnie, może trochę nawet leniwie rozpoczniemy tę godzinę na antenie Radia Warszawa. 5,5 minuty po 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry i na dobry początek ścieżka dźwiękowa do filmu Władca Pierścieni. To będzie Enya, May It Be. A później chyba z takimi życzeniami dla wszystkich Wam, Mama i Spice Girls na antenie Radia

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Tak sobie myślę, że ilekroć obchodzimy kolejną wiosnę swojego życia, to przede wszystkim powinniśmy składać życzenia naszej mamie. Tacie oczywiście też, ale przede wszystkim mamie, prawda? Dziękując za to wszystko, za całe życie. A propos tematów związanych z rodzicielstwem i małżeństwem, kochani, wiemy dokładnie, jak długo czeka się w kolejce do psychiatry, psychologa, do dobrych, skutecznych i bożych terapeutów. A dziś w Sulejówku jedyna taka okazja, żeby właśnie z tej terapii, warsztatów, spotkań, rozmowy skorzystać i to bezpłatnie za darmo. O godzinie 19 spotkanie z Igą i Konradem Grzybowskimi, Sterna Miłość, przykład, a nie wykład, inspiracji do relacji małżeńskich i rodzicielskich. Zapraszam serdecznie, kino, teatr Kurtyna, start o godzinie 19, o godzinie 18 również msza święta. Zapraszam serdecznie i gorąco. A propos rodzin, małżeństw, naszych tematów i dylematów, to Zalia i Raj na 106,2 FM. Prawie 16 minut po godzinie 14. Takiego raju na ziemi życzę dziś naszym słuchaczom.

0: Jeżeli ktoś z Państwa mieszka we wspaniałej parafii i chce ją polecić, to czekam. Pietrzak@radiowarszawa.com.pl i bardzo się cieszę, że w tym tygodniu jesteśmy blisko świętej Tereski od Dzieciątka Jezus.
1: Przystanek Parafia.
2: Ksiądz Michał Popowski, misjonarz Świętej Rodziny. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa. Zapraszamy do nas, do Świdra, do Otwocka, do Świętej Teresy, by właśnie od Świętej Teresy, od Dzieciątka Jezus uczyć się zaufania do Pana Boga, by to od niej uczyć się dzieciństwa, jak być dzieckiem Pana Boga, jak pozwolić się kochać. Przybywajcie do nas, do Otwocka, do Świdra. Serdecznie zapraszamy. Drzwi są dla Was otwarte. Zapraszamy serdecznie zawsze w ostatni wtorek miesiąca, wtedy o godzinie 18:00 odprawiamy mszę świętą we wszystkich intencjach, którym ona patronuje. Można te intencje podać i my w tych intencjach odprawiamy mszę świętą, a po mszy świętej jest nabożeństwo. Ono jest stosunkowo krótkie, trwa 40-45 minut, okraszone pieśniami o Świętej Teresie. Jest oczywiście ta koronka, z czego wielu się też cieszy i specjalnie tu do nas przyjeżdża, to, że po takim nabożeństwie mamy możliwość zabrania ze sobą relikwii świętej Teresy do domu. Bierzemy świętą Teresę po prostu do siebie, do domu i razem z nią modlimy się przez kolejne 9 dni w nowennie. I później ta osoba zwraca nam relikwię z powrotem po to, żeby kolejna osoba mogła zabrać świętą Teresę do domu następnym razem.

0: 29 minut po godzinie 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już w najbliższy piątek o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia.

dance all night. Za 11 minut przywitamy godzinę 15. Jeszcze teraz włoska nuta Umberto Tozzi na 106.2 FM i miłosne wyznanie. W tej godzinie także o Bożym Miłosierdziu we fragmentach Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Na naszej antenie o godzinie 15 rozpoczniemy transmisję tej modlitwy.

0: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Powiedział trędowaty, wyznając wiarę w Twoją, Panie, wszechmoc i miłosierdzie. Dzisiaj my chcemy Cię prosić, byś oczyścił nasze serca. Serca naszych domowników, przyjaciół, rodaków, wszystkich chrześcijan. Z trądu niemiłowania, nieprzebaczenia, nienawiści, zakłamania, chciwości, egoizmu, pychy, pożądliwości, z każdego grzechu i nieprawości. Pragniemy, aby nasze dusze były czyste, bo wtedy będziesz w nich mieszkał, wypełniał je swoim pokojem i radością. Wtedy będziesz mógł owocnie posługiwać się nami w dziele zbawienia i uświęcania świata. Wtedy w Twojej obecności będziemy przeżywali wszystkie chwile dnia, radości i trudne doświadczenia. Błogosław Kościołowi i naszej Ojczyźnie, naszym rodzinom i zdającym egzaminy. Daj pokój Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu oraz całemu światu. Umocnij chorych i przeżywających trudne sytuacje oraz spieszących im z pomocą. Wyjdź na spotkanie konającym i otwórz bramy nieba zmarłym. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu oraz w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew,

0: dusze i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa
4: passione.
3: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

O Panie miłosierny, obsypałeś mnie tymi darami jedynie z miłosierdzia. Widząc wszystko w sobie darmo dane, w najgłębszej pokorze, uwielbiam niepojętą dobroć Twoją. Panie, zalewa mi serce zdumienie, że Ty, Pan absolutny, nikogo nie potrzebujesz, a jednak z czystej miłości tak się zniżasz do nas. Nie mogę nigdy wyjść ze zdumienia, kiedy Ty, Pan, w tak ścisłą zażyłość wchodzisz ze swym stworzeniem. Jest to niezgłębiona dobroć Twoja.

Zakończyliśmy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Paweł Sasin.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.
1: Kiedy ktoś rani naszą miłość, dumę, poczucie wartości, czujemy się potraktowani niesprawiedliwie. Często pojawia się w nas myśl odwetu. Jezus jednak próbuje pokazać, że odwet to pogłębianie spirali zła, której sami w danej chwili doświadczamy. Pragnie, abyśmy oparci nie o miłość własną, ale o miłość Jezusa do mnie, obdarzali bezinteresowną miłością każdego, zatrzymując zło w momencie, kiedy spotyka się z moją osobą, mną, chrześcijaninem, który karmi się miłością Jezusa poprzez sakramenty, Słowo Boże, modlitwę, aby być takim jak nasz Ojciec Niebieski.

0: na 106.2 FM. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Zarząd Województwa Mazowieckiego z wotum zaufania i absolutorium. 2,5 miliarda złotych na transport, prawie 2 miliardy na inwestycje oraz ponad 60 milionów na wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych. To bilans ubiegłorocznego budżetu. Dziwne zachowanie.

0: to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już dziś o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: O reklamie.
3: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 16.
4: Blokada dostępu do pornografii dla dzieci potrzebna od zaraz, alarmują eksperci. Wołodymyr Zełenski po rozmowie z Donaldem Trumpem na szczycie we Francji. Kończy się rozpoczęty w maju remont torów na Grochowskiej w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Według raportu Internet Dzieci 2026 blisko 30% dzieci w wieku od 7 do 14 lat zetknęło się w sieci z pornografią, spędzając w internecie ponad 4,5 godziny dziennie. Jak mówi prezes fundacji...

0: samotniona, że ja sobie nie poradzę i tak dalej. Ale tak jak mówię, na to odczucia miało bardzo dużo wpływu też i moja przeszłość, moja historia dzieciństwa, moja sytuacja wtedy obecna. A teraz powiem, że patrzę jeszcze inaczej na to wszystko i naprawdę chwała Panu za to, że jest i dał mi tych ludzi po drodze, a przede wszystkim męża, który to wytrzymuje i jest dalej.
1: Ja tak sobie pomyślałam teraz, myślę, że to jest podpowiedź tutaj z góry, że tę część rozmowy zakończymy, ale obiecuję, że za 9 minut powrócimy do kolejnego bardzo ważnego pytania. Teraz tylko króciutko, wiem, że nie mamy aż tyle czasu, ale co panie, czego uczy was macierzyństwo i czego uczą was wasi synkowie?
0: Piotruś uczy mnie pilnowania go. Uczy mnie, dzięki Piotrowi i temu chaosowi, który wprowadził, zmotywował mnie do tego, żeby rozwiązać swój problem z chaosem, który zapanował, bo jak doda się jeden chaos do drugiego, to wychodzi strach.
1: Równowaga.
0: Ojej. No chciałabym, Pani Ewo, żeby była.
1: Ja ale z matematyki taka jestem, no właśnie, twórcza.
0: A ja uważam, że tu jesteśmy bliżej medycyny, gdzie zawsze 2+2 może być 5 i to wtedy jest bardzo dobrze. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o chaos, to nie jest tak dobrze. Tak więc pchnął mnie i teraz ja się uczę się tego, że... trzeba zapanować nad tym chaosem, ale za tym idzie otwartość na niepełnosprawność, ponieważ ja myślałam, że jestem otwarta na niepełnosprawność, że nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast to jeszcze drabina na Jakubowa pogłębiła, bo wyjeżdżamy z Piotrem na turnusy rodzinne. Okazało się, że nie, że ja wcale nie jestem tak otwarta, jak mi się wydawało.
1: To jeszcze pani Jolanta krótko i obiecuję,
2: ja
1: że do usłyszenia za kilka minut.
2: Jak tutaj koleżanka opowiadała, mi przyszedł do głowy wiersz Jana Pawła II. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko pokazała i gdybym zamieniła słowo miłość na Albert, to właśnie to jest takie podsumowanie tego, o czym mówiłyśmy.
1: Obiecuję, że jeszcze do spotkania z naszymi mamami powrócimy za kilka minut. Marianna Rzyszkowska, Jolanta Białkowska. Dziękuję,
0: doceniam.
1: Do usłyszenia.
0: Doceniam.

0: Wiadomości z życia kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Sanktuarium w Licheniu w najbliższą sobotę opanują młodzi. 20 czerwca odbędzie się tam kolejna edycja Festiwalu Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn. Na odwiedzających czeka zarówno modlitwa, jak i wiele atrakcji, informuje Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
1: W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne.
0: Na scenie wystąpi wielu artystów młodego pokolenia.
2: Bracia, spokój i dobro! Tak, to nasz zespół. Będziemy grać w Licheniu już niedługo, 20 czerwca. Spotkamy się. Kto będzie grał jeszcze? Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli, no i...
3: Pokój i dobro!
0: Wstęp na Festiwal Młodych w Licheniu jest bezpłatny. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas odznaczył Annę Puchalską medalem za zasługi dla archidiecezji warszawskiej i podziękował jej za wieloletnią pracę w kurii. Anna Puchalska po 20 latach pracy w Wydziale Katechetycznym oraz w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego przechodzi na emeryturę. Podczas kameralnej uroczystości, która odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich, Annie Puchalskiej dziękowali również biskupi pomocniczy diecezji warszawskiej oraz współpracownicy kurii metropolitalnej warszawskiej.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Parafii Nawrócenia Świętego Pawła w Warszawie będą wspominać wyjątkowego kaznodzieję. 20 czerwca odbędzie się wieczór poświęcony księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w jego intencji o godzinie 18:30. Po niej spotkanie, które będzie współprowadził Dominik Karwacz.
5: Będziemy mogli zasiąść wszyscy wspólnie razem na sali. My ze swojej strony przygotowujemy zdjęcia. Oczywiście ksiądz Piotr też będzie przemawiał do nas tego wieczoru, ale najbardziej chcielibyśmy, żeby to spotkanie było takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł powiedzieć, czego doświadczył. Będzie też czas na świadectwa.
0: Doświadczeniem przyjaźni z księdzem Pawlukiewiczem podzieli się m.in. proboszcz parafii ksiądz Bogusław Kowalski. Wieczór wspomnień odbędzie się w Dolnym Kościele. Przypominam datę 20 czerwca, 18:30. Jasna Góra przyciąga nie tylko pielgrzymów, ale też tych, którzy pragną tu poznać historię Polski, także tę militarną, bo w sanktuarium to również twierdza wojskowa. To miejsce w 1639 roku król Władysław IV Waza nazwał Fortalicium Marianum. A dziś dzieje tego miejsca poznawali żołnierze z komendy portu wojennego Świnoujście.
6: Komandor podporucznik Gluza, komenda portu wojennego Świnoujście. Tak się składa, że fundatorem sztandaru naszej jednostki jest jedna z firm kolejarskich z Częstochowy. No, a przy okazji przyjechaliśmy dowiedzieć się czegoś na temat historii Jasnej Góry, no bo jest ona dosyć mocno związana z historią wojskowości od potopu do II wojny światowej.
0: Poznawanie tradycji jest bardzo ważne, podkreślają wojskowi.
6: Jest to jedno z przedsięwzięć z zakresu wychowania dyscypliny wojskowej, no i historii wojskowości, bo ta tradycja wojskowa jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o służby mundurowe. W wojsku wydaje mi się, że jest najmocniej kultywowana. No i to w ramach pewnego rodzaju pogłębiania wiedzy przez kadrę oraz pracowników resortu obrony narodowej.
0: Przeorzy jasnogórskiego klasztoru byli nazywani komendantami twierdzy. Od drugiej połowy XVII wieku można natrafić w źródłach archiwalnych na kapelanów paulińskich. Obok bernardynów i dominikanów paulini byli jednym z zakonów, spośród których rekrutowało się najwięcej kapelanów wojskowych.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Obiecałam, że jeszcze nasi goście z nami zostaną. Pani Marianna Rzeszkowska i pani Jolanta Białkowska. Takie pytanie, w jaki sposób polska szkoła, pedagodzy, koledzy ze szkoły, no, przyjęli wasze dzieci w przedszkolu, w szkole?
2: Albert już chodzi do szkoły specjalnej, więc właściwie wszystkie dzieci są tam takie same, czyli wyjątkowe. I tu w ogóle nie ma problemu, szkoła jest rewelacyjna, nauczyciele są bardzo otwarci. Ja przyznam szczerze, że bardzo podziwiam osoby, nauczycieli, którzy uczą w szkołach specjalnych. Są to dla mnie ludzie, którzy powinni dostawać codziennie praktycznie medale za to, jak opiekują się naszymi dziećmi, z jaką miłością do nich podchodzą, bo często zawód pedagoga specjalnego to nie jest zawód, to jest po prostu powołanie.
3: Piotruś jest przez cały czas według mnie chroniony przez i taki ogarnięty opieką Pana Boga i Piotruś przez pierwsze 3 lata przedszkola był w przedszkolu integracyjnym i trafiliśmy na cudowną panią, która od razu go włączyła do społeczności, grupy. Mieliśmy cudownych rodziców, którzy w 100% akceptowali Piotra. Dzieci oczywiście poszły za rodzicami, więc Piotruś nawet nie umiały nie umiałyby powiedzieć, dlaczego Piotruś jest inny, ponieważ Piotruś zawsze taki był. Natomiast jeżeli chodzi o specjalistów, no to już tutaj zaczęły się drobne schody w przedszkolu integracyjnym. Ostatni rok był trudny, bo Piotruś już zobaczył, że jest różnica pomiędzy nim a grupą i zaczął trochę rozrabiać też. Tutaj już potrzeba było większej wiedzy na temat i doświadczenia pracy z dziećmi, akurat z zespołem. Ja byłam w kropce, bo nie było miejsca dla naszego Piotrusia, ponieważ większość punktów to są dla dzieci albo ze spektrum autyzmu, albo ogólne. A ja byłam święcie przekonana i głęboko w to wierzyłam, że Piotruś musi trafić do terapeutycznego przedszkola dla dzieci z zespołem Downa. I tak się otworzyło w Warszawie. I tam odetchnęliśmy obydwoje. Z ulgą mamy cudownych ludzi, którzy kochają, poświęcają swoje zdrowie na to, żeby z nimi pracować i żeby mogli pójść w świat.
1: Bardzo dziękuję za to świadectwo. To wam należą się te medale. Marianna Rzeszkowska, Jolanta Białkowska. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Uściski dla całej rodziny.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Ale świadectwo, prawda? Jaka historia. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o koreczki, to tutaj już same łagodne sytuacje. Do Łomianek 42 minuty z centrum, do Pruszkowa tyle samo, do Kaba 40 minut, a do Otwocka tylko 47 minut.
4: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się po

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 12 minut godzina 17.
2: Sezon remontów torów w pełni. Najbardziej dotkliwą dla mieszkańców Warszawy inwestycją jest obecnie remont w centralnym odcinku Alei Jerozolimskich. Prace były przez wiele lat odkładane w celu koordynacji ich z remontem kolejowej linii średnicowej. Zdecydowano się jednak przeprowadzić je w tym roku. Jak mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich, był to ostatni moment dla utrzymania możliwości prowadzenia ruchu tramwajów.
3: Milimetry dzieliły nas od przekroczenia normy, po której musielibyśmy chyba ruch zatrzymać, bo powyżej pewnych zużyć szyny nie wolno prowadzić po niej ruchu.
2: Po dokonaniu rozbiórki szyn na wiadukcie mostu Poniatowskiego okazało się, że zakres prac trzeba będzie powiększyć.
3: Dokopaliśmy się aż do płyty mostowej, czyli konstrukcyjnej, i odkryliśmy, proszę Państwa, że rozwiązania zastosowane w roku 2007 podczas ostatniego remontu tej trasy były nieoptymalne. Tam nie działa odwodnienie, woda w tym miejscu gromadzi się pomiędzy płytą torowiska a płytą mostową. Izolacja przeciwko wodzie, którą odkryliśmy w tym miejscu, jest całkowicie przegniła i zniszczona od nadmiaru wody.
2: Również nadmiar wody spowodował przedłużenie się prac remontowych na ulicy Grochowskiej. Podczas majowego tygodniowego zamknięcia nie udało się usunąć wszystkich skutków braku odwodnienia.
3: Musieliśmy w biegu zwiększyć dwukrotnie zakres napraw wychlap z 350 na ponad 700 metrów toru pojedynczego.
2: Zamknięcie torów nie było przedłużane, a prace kontynuowane są nocami.
3: Podjęliśmy decyzję, że przywrócimy ruch tramwajowy z szynami, które są w sposób bezpieczny połączone, ale bez spawów, i dokończymy te spawy, których nie zdążyliśmy zrobić w trakcie wyłączenia w przerwach nocnych.
2: W najbliższych dniach te prace dobiegną już końca. To jednak nie koniec planowanych remontów na te wakacje. Kolejne rozpoczną się 29 czerwca. Wśród nich remont skrzyżowania Kino Femina.
3: Tam jest do wymiany zarówno sama konstrukcja torowiska, konstrukcja rozjazdów, które są już bardzo wyeksploatowane. Ostatni remont 2009 albo 2004, albo nawet 2001 dla jednego odcinka torów. No i oczywiście musimy naprawić nawierzchnię pomiędzy szynami. Kierowcy i słusznie skarżą się na bardzo złą jakość tej nawierzchni. My to naprawimy.
2: Tego samego dnia rozpoczną się także remonty na odcinku Nowodwory-Winnica oraz na ulicy Grójeckiej od placu Narutowicza do placu Zawiszy. Obowiązywać będą objazdy i zmiany tras linii. O wszystkim będziemy informować na bieżąco. Jednak już dzisiaj tym, którzy zostają w stolicy na wakacje, życzymy dużo cierpliwości. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.

0: Za dwie minuty, godzina 17, teraz propozycje porankowe.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
3: Bzzz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM z godziny 17.
6: Zastrzelony w Białej Podlaskiej Rosjanin nie chciał ochrony służb. Parlament Europejski poparł umowę celną Unii z USA. Maja Chwalińska z dziką kartą do turnieju głównego Wimbledonu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Zastrzelony w Białej Podlaskiej rosyjski opozycjonista nie chciał ochrony polskich służb, twierdzi rzecznik rządu Adam Szłapka. Wczoraj 44-letni Rosjanin został zabity strzałami z pistoletu.
7: Jej służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. No, miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale po prostu czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają i będą na pewno w tej sprawie działać. Myślę, że polscy obywatele mogą się czuć naprawdę bezpiecznie.
6: Do tej sprawy zatrzymano dotychczas dwóch Białorusinów. Policja wciąż jednak prowadzi poszukiwania zamachowca. Zabity w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin to artysta o pseudonimie Simon Skrepecki, który krytykował władze rosyjskie. Policja nie wyklucza jednak, że motyw zabójstwa nie musiał być polityczny.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Parlament Europejski poparł umowę celną Unii ze Stanami Zjednoczonymi, wynegocjowaną w lipcu ubiegłego roku w Szkocji przez przewodniczącą Komisji Europejskiej i prezydenta USA. Donald Trump dał wspólnocie czas do 4 lipca na wdrożenie umowy, grożąc, że jeśli do tego nie dojdzie, musi się ona liczyć z podwyżką ceł. Unijne instytucje do tej pory zwlekały z zatwierdzeniem porozumienia, zwłaszcza Parlament Europejski, któremu nie podobało się, że umowa jest nierówna. Unia godzi się na 15-procentowe amerykańskie cła, a sama zobowiązuje się znieść niemal wszystkie cła na towary przemysłowe i niektóre produkty rolne z USA. Europarlament wstrzymywał też pracę nad umową, kiedy Donald Trump groził przejęciem Grenlandii i nałożeniem ceł na te kraje, które stanęły w jej obronie. Ostatecznie umowa została zatwierdzona.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Włamała się do samochodu, ukradła narzędzia i domowe zwierzę. Policjanci z Legionowa otrzymali zgłoszenie od właściciela auta. Odwiedzili miejsce zamieszkania 19-latki, którą legitymowali kilka godzin wcześniej z powodu dziwnego zachowania na ulicy. Podejrzenia się potwierdziły, mówi podkomisarz Agata Halicka z Komendy Powiatowej Policji.
9: W trakcie działań odzyskaliśmy nie tylko skradzione elektronarzędzia o wartości blisko 8000 zł, ale także ujawniliśmy mefedron oraz skradzionego rasowego królika. Wszystkie odzyskane mienie i królik wróciły już do prawowitych właścicieli. Kobieta usłyszała już zarzuty, a o jej dalszym losie zadecyduje teraz sąd.
6: Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do turnieju głównego Wimbledonu. Organizatorzy londyńskiego Wielkiego Szlema ogłosili pierwszą pulę zaproszeń do kobiecego singla. Dzięki tej decyzji finalistka tegorocznego turnieju Rolanda Garrosa uniknie gry w kwalifikacjach i wystąpi od razu w głównej drabince. Wśród 7 dotąd ogłoszonych dzikich kart do kobiecego singla Wimbledonu tylko jedna trafiła do zawodniczki spoza Wielkiej Brytanii. Otrzymała ją właśnie Maja. Finał Rolanda Garrosa sprawił, że nazwisko Maji Chwalińskiej znalazło się w centrum uwagi tenisowego świata. Brytyjskie media, byli zawodnicy i kibice zgodnie przekonywali, że finalistki paryskiego turnieju nie może zabraknąć na kortach Wimbledonu.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
2: Piękne słońce. Co ja krakałam o tym deszczu? No ale tak mi podpowiadali tutaj synoptycy, patrzyłam na mapy, a tu trzeba mieć więcej wiary. 19 stopni w Warszawie teraz, po 20 dopiero ta temperatura spadnie do 16 stopni, a w nocy do 10, 18 stopni w Legionowie, tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim, w Józefowie, w Otwocku 20 stopni, chociaż było mnie 19 stopni, troszeczkę jednak przewaga chmur.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: 4,5 minuty po godzinie 17. Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich, którzy są z nami od samego rana. W sposób szczególny dziękuję za te pozytywne reakcje po rozmowie Radia Warszawa. Pani Jolanto, pani Marianno, raz jeszcze dziękuję. A, na profilu na Facebooku już są zdjęcia, tyle że na moim prywatnym. Ale dziękuję także pani Agnieszce, która o tej porze podróżuje samochodem i mówiła, że też niebawem tutaj z jedną z bohaterek naszej dzisiejszej audycji się spotka. Teraz będzie o czymś, czego może chcieć kobieta w swoim życiu. Izabela Trojanowska, tak, to jest ta wokalistka, która pierwszy medal za swoją twórczość otrzymała jako trofeum świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Wszystko, czego dziś chce na 106,2 FM. Ewa Pietrzak, dzień dobry. Zapraszam, pozdrawiam ze słonecznego studia Radia Warszawa.

0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak podkreślają przedstawiciele organizacji, celem jest nie tylko diagnozowanie problemów, ale także przygotowywanie konkretnych propozycji rozwiązań dla administracji publicznej czy biznesu. Od początku stawiamy na uświadamianie i inspirowanie, wskazuje Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu Fundacji SET.
2: Staramy się działać głównie poprzez prezentowanie naszych pomysłów, poprzez edukowanie, realizując konferencje czy też przygotowując stosowne raporty. Nasze główne raporty, które do tej pory żeśmy przygotowali, to raport dotyczący polityki surowcowej, zwłaszcza w kontekście obecnej polityki unijnej, to raport dotyczący dyrektywy budynkowej, to raporty dotyczące uzbrojenia, dotyczące sił zbrojnych, bezpieczeństwa.
1: Dzisiejsza konferencja zgromadziła blisko 50 prelegentów reprezentujących świat nauki, polityki i biznesu i organizacji pozarządowych. Wśród uczestników są przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, parlamentarzyści oraz eksperci zajmujący się bezpieczeństwem, energetyką i technologiami. Jak podkreślił przedstawiciel organizacji, Polska swoją przyszłość powinna oprzeć na rozwoju technologii.
2: Polska nowoczesna technologicznie, tak, zwłaszcza w zakresie obecnych sytuacji kryzysu demograficznego, polska gospodarka powinna przestawiać się na gospodarkę, która będzie gospodarką nowoczesnych technologii, opartą na AI, tam gdzie mamy przewagi konkurencyjne, tam gdzie mamy zdolnych ludzi.
1: Zdaniem organizatorów jednym z najważniejszych wyzwań dla Polski pozostają także wysokie ceny energii, bezpieczeństwo surowcowe oraz budowanie konkurencyjności gospodarki. Eksperci wskazują również na konieczność wzmacniania krajowego przemysłu obronnego i zwiększania niezależności gospodarczej w obliczu dynamicznych zmian na świecie. Jak wskazał poseł Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej w latach 2018-2023, priorytetem jest również wzmacnianie armii. Nasza granica ma odstraszać potencjalnego agresora, mówił.
3: Powinna swoją siłą polskiego wojska, skoncentrowanego na wschodzie, powinna odstraszać agresora, tak żeby Rosja nie poważyła się napaść na Polskę.
1: Zapytany o kierunki rozwoju, były szef resortu wskazał potencjalne możliwości.
3: Powinny być prowadzone programy zbrojeniowe, szczególnie w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Południową. Dlaczego z Amerykanami? Bo mają najsilniejszą armię i najlepszą broń. Korea Południowa ma broń bardzo kompatybilną z bronią amerykańską.
1: Efektem konferencji ma być publikacja zawierająca najważniejsze wnioski i rekomendacje wypracowane podczas debat. Dokument ma zostać opublikowany jeszcze przed wakacjami. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
4: Bardzo dziękujemy i sprawdzamy teraz aktualną sytuację, czy gdzieś o tej porze mamy koreczki. Na razie dość spokojnie. Do Marek pojedziemy w 39 minut. W kierunku Pruszkowa i Ząbek 40 minut. Konstancin Jeziorna 49 minut. Otwock tyle samo. Błonie 55 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 23 minuty po godzinie 17. Panie Pawle, pani Aniu, pani Małgosiu, bardzo dziękuję za taką informację. Cykl w 35. rocznicę pielgrzymki świętego Jana Pawła do ojczyzny. Dziś dekalog w prawie i rzeczywistości społecznej i czwarte przekazanie czci ojca swego i matkę swoją. 16 dzień czerwca, czyli to już dzisiaj. 17:30 spotkanie i konferencję, którą poprowadzi ksiądz biskup Sławomir Oder. Jeszcze podam tylko adres. Ulica Piękna 28/34, lokal 4. Można zapisać się klubsteńczyka.pl, czyli po prostu wracamy do nauczania świętego Jana Pawła II, ale to nie koniec. 18 dzień czerwca o godzinie 18, łatwo zapamiętać, 18 dzień czerwca o godzinie 18, dekalog w prawie i rzeczywistości społecznej i tutaj już przykazanie 6. i 9. O, tak tutaj rozłożone. Ojciec profesor Jarosław Kupczak, dominikanin i Sławomir Olejniczak zapraszają nas do spotkania 18 czerwca. Warszawa, ulica Piękna 28/34, lokal 4, klubsteńczyka.pl. Dziękuję. Drodzy Państwo, nigdy za dużo na temat nauczania papieża Polaka.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jacek Zienkiewicz już jest i się cieszy, bo mnie odwiedza. Po pierwsze, uwaga, dba, no dobrze, dba o serce, dba tutaj jakiś sernik przepyszny. To jest twojej roboty?
2: Nie, mojej żony.
1: Pozdrawiam małżonkę serdecznie. Imię małżonki?
2: Karolina.
1: Karolciu, bardzo serdecznie dziękuję. Pycha, taki po prostu świeżutki.
2: Tak.
1: Ale ja będę smaka państwu
2: już, ucieszyła
1: mówić.
2: Się, naprawdę się ucieszyła. Ja dawno nie widziałem mojej żony, która z czegoś tak, co ja jej przekazałem, bądź byłem czegoś powodem, żeby ona się tak ucieszyła. Tak.
1: To się robi poważnie, co? A szarlotka też tak na medal piecze?
2: Tak, ale ten sernik rzeczywiście jest taki specjalité à la maison.
1: Tu n'es pas content? Nie, idźmy dalej, albo powiedzmy formidable.
2: Patrzę, czy to jest taka godzina, która daje nam prawo, żeby tak się wygłupiać na antenie.
1: Aha, nie, to są poważne rozmowy, poważne. 32 minuty po 17.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 18. Tak rozmawiamy o życiu z Jackiem i tak się zastanawiam, tak się poważnie zastanawiam, bo mówię o tych owocach misji u nas parafialnych i o tym, w jaki sposób różaniec zmienia nasze życie. Ty też masz takie doświadczenia, że modlitwa różańcowa wpływa na przemianę serca?
2: Nie będę opowiadał dyrdymałów, bo jeszcze nie dojrzałem do różańca w takim sposób konsekwentny. Oczywiście prowadzę go na antenie, tak? I staram się go gorliwie odmawiać, takim nawet można powiedzieć tak pobożnie, ale nie traktuję go jako taki podręczny oręż jeszcze na razie, nie?
1: Ale zmienia. Ja dlatego mówię, że ta modlitwa różańcowa, zanim być może wpłynie na przyszłość drugiego człowieka, zmieni jego codzienność i rzeczywistość, to bardzo często zmienia najpierw nas, kiedy my się po prostu...
2: Zmieniamy, tak.
1: Nie modlimy, tak.
2: Modlimy, tak. Różaniec w tym jest, w cudzysłowie magiczny, że on po prostu przemienia człowieka w takiej pracowitości duchowej, w takim wewnętrznym zaprzeczeniu właśnie tego lenistwa, które zazwyczaj pewnie nas wytrąca z tego różańca. No, on jest taki hartujący po prostu. To jest może jego siła, nie?
1: No, zastanawiałam się. No, piękne, hartujący, piękne tak określenie. Hartujący. A ja dziś na początku naszego spotkania mówiłam, że bardzo długo czeka się do dobrego specjalisty, do dobrego terapeuty, psychologa, psychiatry i tak dalej, i tak dalej. A dziś w Sulejówku o 19:00 będą tacy znakomici terapeuci, jeżeli chodzi o związki, małżeństwo, rodzicielstwo. O godzinie 19:00 raz jeszcze zapraszam. Może Państwo akurat dotrą albo SKM-ką, albo kolejami mazowieckimi, to zachęcam serdecznie. Teatr Kino Kurtyna przy parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku. Iga i Konrad Grzybowcy już tam są, bo napisali, że za niecałe 20 minut rozpocznie się msza święta, najpierw msza święta, a o godzinie 19:00 spotkanie z nimi. Ja już zapraszam na to spotkanie. Jacek Zienkiewicz z Państwem zostaje.
2: Zostanie.
1: To jest taka dobra dusza. Zostaje.
2: Zostaje. I się
1: a
2: bardzo
1: jeszcze koreczki powiem. Ja jeszcze powiem koreczki. Koreczki na antenie Radia Warszawa. Brak aktualnych utrudnień w stolicy. Trudno mi w to uwierzyć, ale takie są tutaj dane. Marki 41 minut do centrum, w Łonie 56, Łomianki 36, Abłonna 38, z Piaseczna do centrum Warszawy 41 minut. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych i specjalnie dla tych, którzy się o tej porze spieszą. A może spóźnili się, żeby odebrać dziecko z przedszkola, tak? Tam czekają chmurki, biedronki, tak? Koniki. O, wiewiórki, słyszałam taką nazwę grupy. Wiewiórki, to są w Legionowie.
2: Ależ ta Ewa ma wyobraźnię.
1: Szansę. Ale naprawdę są wiewiórki w Legionowie. Możemy
2: sprawdzić. Ja wiem, tylko chodzi o to, że ty wychwytujesz te obrazy, nie? To trzeba
1: tak,
2: mieć
1: predyspozycję. Tak, ja widzę te wiewiórki już kicające w Legionowie. Pozdrawiamy Zielone Legionowo i papierowy księżyc Halina Frąckowiek dla tych wszystkich spieszących się, stresujących troszeczkę
2: papierowy
1: rodziców.
2: Papierowy księżyc z nieba spadł.
1: Dalej?
2: Coś tam jest wideo, film.
1: Może to jest obraz? Jeden z naszych dyrektorów. Bardzo lubię panią Halinkę Frąckowiak. Pozdrawiamy.

No i tak sobie pożartowaliśmy z Ewą. Ona mnie tak rozkręciła i zostawiła. To 17:50. Przecież ona jeszcze chwilę tu powinna ze mną być i rozmawiać. Drodzy Państwo, bardzo fajna praca w tym radiu, naprawdę. Co prawda to też jest troszeczkę takie ryzykowne, bo można uwierzyć w to, że to jest takie proste i przyjemne. Wczoraj w takim stanie Michał Łopaciński mnie pozostawiał, dzisiaj Ewa. I to można powiedzieć, że to jest taka pułapka myślenia, o, to będzie teraz tylko z górki. A tu przecież trzeba konkretną pracę wykonać. Za chwilę trzeba będzie Państwu przedstawić wiadomości, zapowiedzieć poważne audycje, które mają też służyć jakiemuś rozwojowi, a nie tylko uciesze i temu, że nawet jeśli będziemy jacyś pocieszni w drodze, na przykład z pracy do domu, bo są, mówię, jeszcze inne też cele przed nami stawiane. Więc, drodzy Państwo, mam nadzieję, że odpowiednia doza humoru, ale też odpowiednia doza pożytecznych treści. My dbamy o to, żeby tak było, a Państwo nas w tym wspieracie i wspierajcie nas dalej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Radio Warszawa 106,2 FM, za 8 minut godzina 18, no tak, nie chcę być inaczej. No to zagrają nam teraz elektryczne gitary. Będą opowiadali o człowieku z liściem na głowie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Po co wy tu jesteście, nie? Co tak naprawdę w was jest? Czego tak naprawdę szukacie, nie?
2: Ten moment bierzmowania powinien być takim momentem zapalenia, to przygotowanie też.
3: Oficjalne pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa, czy też napełnienie Duchem Świętym i jego darami. Czym jest bierzmowanie i w jaki sposób poprawić nasze parafialne przygotowania do sakramentu bierzmowania? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w audycji Co Kościół na to? Zapraszam już jutro o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
5: To może być najlepsza firmowa integracja tego lata. 19 czerwca spotkajmy się w Warszawie na Torze Służewiec i pobiegnijmy razem po zmroku w szczytnym celu. Nocny bieg firmowy to charytatywne wydarzenie pełne energii, sportowych emocji i realnej pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom. Zbierz drużynę i dołącz do biegu, który daje więcej. Zapisz swoją firmę już dziś na biegfirmowy.pl.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 18.
7: Michał Koźlik, zapraszam na podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Tramwaje pojadą ulicą Grochowską z pełną prędkością. Kończy się rozpoczęty w maju remont torów polegający na usuwaniu wychlapów, czyli skutków braku odwodnienia linii. Podczas majowego zamknięcia okazało się, że zakres prac będzie większy, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
8: Musieliśmy w biegu zwiększyć dwukrotnie po zakres napraw wychlap z 350 na ponad 700 metrów toru pojedynczego, a to się wiążyło z takim utrudnieniem, że dwukrotnie zwiększyła się liczba spawów, które musimy zrobić.
7: Generalny remont linii z wykonaniem odwodnienia zaplanowano na przyszły rok. Bezpieczeństwo, energetyka i nowe technologie to trzy filary, wokół których koncentrowała się konferencja Polska Ambitna, która odbyła się dziś w Warszawie. Wydarzenie zorganizowała fundacja SET Security Energy Technology. Podczas 7 paneli dyskusyjnych blisko 50 ekspertów, naukowców, przedsiębiorców i polityków rozmawiało o najważniejszych wyzwaniach stojących przed Polską. Wśród tematów znalazły się m.in. bezpieczeństwo państwa, polityka surowcowa czy transformacja energetyczna. Od początku stawiamy na uświadamianie i inspirowanie, mówi Mateusz Wedejko, wiceprezes zarządu Fundacji SET.
9: Staramy się działać głównie poprzez prezentowanie naszych pomysłów, poprzez edukowanie, realizując konferencje, czy też przygotowując stosowne raporty. Nasze główne raporty, które do tej pory żeśmy przygotowali, to raport dotyczący polityki surowcowej, zwłaszcza w kontekście obecnej polityki unijnej, to raport dotyczący dyrektywy budynkowej, to raporty dotyczące uzbrojenia, dotyczące sił zbrojnych, bezpieczeństwa.
7: Wnioski z dzisiejszej konferencji zostaną zebrane w publikacji, która ukaże się jeszcze przed wakacjami. Włamała się do auta, ukradła narzędzia, a także domowe zwierzę. Policjanci z Legionowa otrzymali zgłoszenie od właściciela samochodu. Odwiedzili miejsce zamieszkania 19-latki, którą legitymowali kilka godzin wcześniej z powodu dziwnego zachowania na ulicy. Podejrzenia się potwierdziły, mówi podkomisarz Agata Halicka z Komendy Powiatowej.
10: W trakcie działań odzyskaliśmy nie tylko skradzione elektronarzędzia o wartości blisko 8 tysięcy złotych, ale także ujawniliśmy mefedron oraz skradzionego rasowego królika. Wszystkie odzyskane mienie i królik wróciły już do prawowitych właścicieli. Kobieta usłyszała już zarzuty, a o jej dalszym losie zadecyduje teraz sąd.
7: Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Legionowie. Wyzwiska, slalom i alkohol we krwi. Tak wyglądał przejazd kierującego motorowerem przez gminę Celestynów. Do kontroli próbowali zatrzymać go wezwani na miejsce policjanci, relacjonuje podkomisarz Patryk Domarecki.
11: Dyżurny otwockiej komendy otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonego kierowcy, który zauważył mężczyznę jadącego motorowerem, tak zwanym zygzakiem. Mężczyzna nie tylko stwarzał ogromne zagrożenie na drodze, ale również pokazywał obraźliwe gesty w kierunku innych uczestników ruchu.
7: Mężczyzna próbował uciekać do lasu. Tam udało się go zatrzymać. Sprawdzono trzeźwość. O wyniku lepiej nie mówić. Chcą dać chwilę wytchnienia rodzicom, którzy wychowują dzieci z niepełnosprawnościami. Fundacja Rodzina Kangura organizuje kolejny turnus wypoczynku wakacyjnego. O tym, jak wygląda taki czas, mówiła w poranku z Radiem Warszawa Dorota Anczewska, prezes i założycielka fundacji.
12: To jest czas, w którym rodzice mówią do nas, jak dobrze było pobyć razem, bez oglądania się nerwowego na dziecko, bez tego ciągłego napięcia, bo oni są wtedy zaopiekowani przez nas, oni, czyli małżonkowie, a dzieciaki się po prostu dobrze bawią z naszymi naszymi wolontariuszami. I małżonkowie w takim czasie od śniadania do obiadu, to jest taki czas warsztatów, czyli staramy się, aby ten czas, który mają wolny od opieki i czuwania nad dziećmi, był jakościowy.
7: Najbliższy turnus odbędzie się w dniach od 19 do 24 lipca w Broku nad Bugiem. Więcej szczegółów na stronie rodzinakangura.pl. To niezwykła historia miłości, która narodziła się w jednym z najcięższych okresów powojennej Polski. Spektakl Przez ścianę zostanie zaprezentowany publiczności w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia już w czwartek, czyli pojutrze o godzinie 18:00 oraz dzień później w piątek o 17:00 i 19:00. Sztuka opowiada historię Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, więźniów mokotowskiego więzienia Przerakowieckiej. To opowieść inspirowana ich historią, wyjaśnia Magdalena Gleba, zastępca dyrektora Biura Wydarzeń Kulturalnych IPN.
13: Jesienią 1947 roku obydwoje zostali osadzeni w mokotowskim więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Powodem były podejrzenia o udział w konspiracji i szpiegostwo.
7: Historia państwa Śmiechowskich kryje w sobie ponadczasowy przekaz prawdy o tym, czego pragniemy, dodaje przedstawicielka IPN-u.
13: To historia heroicznej walki o drugiego człowieka, walki podjętej w warunkach upodlenia. To rzecz o miłości, która potrafi znieść wszystko. O miłości, która dawała im nadzieję.
7: Wstęp na spektakl jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja za pośrednictwem maila wydarzeniakulturalne@ipn.gov.pl.
5: Więcej wiadomości na Radio
13: to
5: Warszawa.
13: To historia heroicznej walki o drugiego człowieka.
14: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
6: Osiemnaście stopni w Warszawie, wiaterek z zachodu, ale jakże inny niż ten wczoraj. No i słońce, najważniejsze, że jest słońce. I drodzy Państwo, tak powinno być w ciągu dalszego popołudnia i wieczora. Do godziny 20 słoneczko tutaj w prognozie pięknie zarysowane. Później, jak się nawet nie ma słońca, to nie ma też deszczu. Temperatura będzie w okolicach 15-14 stopni. Ciśnienie ponad 1000 hektopaskali.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: 6 minut po godzinie 18:00. Jacek Zienkiewicz po tej stronie. Do godziny 22:00 razem z Państwem. Te ponad 1000 hektopaskalni to tak troszeczkę tylko, nie że dużo, bo ktoś by pomyślał, no ponad 1000 to może być 1010. Nie, troszeczkę ponad 1000 hektopaskali, ale to i tak różnica względem tego, co

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 14 minut po 6 po południu. Lubię jakoś tę formę taką, że nie 18, tylko 6 po południu. Tak starodawnie trochę. Mam wrażenie, drodzy Państwo, że w ostatnich dniach korzystacie naprawdę z tego, że jest piękna pogoda i trochę mniej jeździcie samochodami, więcej rowerami, bo to widać po korkach. Na jednym tutaj portalu informującym o korkach to nawet często jest taka informacja, że aktualnie brak utrudnień. No ale spójrzmy na to, co nadesłał nam nasz partner trafikowy. Na moście Grota w kierunku Bielan, podobno tam się też trochę postoi, trasa S8 od Lazurowej do Mickiewicza też możecie spotkać na pewne utrudnienia. Modlińska od Jagiellońskiej w kierunku Płochocińskiej, zjazd z Mostu Północnego na Modlińską, Wistłostrada od Mostu Łazienkowskiego w kierunku Śląsko-Dąbrowskiego, Prymasa Tysiąclecia i dalej S8. Tradycyjnie dosyć towarowa w obu kierunkach, Aleja Solidarności od Towarowej w kierunku Pragi. Tak by to wyglądało. Jeszcze spójrzmy na wylotówki, bo to też może Państwa interesować. Z centrum do Marek i do Błonia najgorzej. Do Błonia 52 minuty, Marki 38. Pozostałe kierunki już tak bardzo, bardzo delikatnie, a do Starej Miłosny to już w ogóle na zielono. 30 minut tylko od centrum.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Drodzy Państwo, jest 20 po 18. To jest świetny czas na to, aby wsłuchać się w dobre słowo Ojca Świętego.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV wygłoszonej podczas audiencji generalnej na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium. Obrzęd, znak, symbol. Plac Świętego Piotra, Watykan, 3 czerwca 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, znak i symbol to terminy, które często są używane jako synonimy. W istocie znak ma charakter symboliczny wtedy, gdy odsyła nie tylko do idei, ale do całego systemu znaczeń i wartości. Tak dzieje się na przykład wtedy, gdy zostajemy pokropieni wodą święconą, ożywa w nas świadomość daru otrzymanego we chrzcie i w naszej przynależności do nowego życia w Chrystusie. Po drugie, symbole mają zasadniczo charakter praktyczny, będąc nade wszystko działaniami prostszymi i powszechnymi, jak klękanie i przekazywanie sobie znaku pokoju, lub bardziej doniosłymi, jak czynności konstytutywne dla każdego sakramentu. Przede wszystkim symbole mają wyjątkowy wymiar sprawczy i przemieniający, zarówno w odniesieniu do elementów materialnych, które je stanowią, jak i wobec tych, którzy wchodzą z nimi w kontakt, rodząc przynależność, poruszając serce i umysł oraz wzbudzając autentyczne relacje eklezjalne. W liście apostolskim Desiderio Desideravi papież Franciszek, czyniąc własnym stwierdzenie Romano Guardiniego, wskazał pierwsze zadanie dzieła formacji liturgicznej. Człowiek musi stać się na nowo zdolny do rozumienia symboli. Musimy pozwolić, by obrzędy liturgiczne nas wychowywały, dbając z wyczuciem i bez dowolności o piękno naszych celebracji oraz angażując się w autentyczną mistagogię. Doświadczenie żywej i pobożnej liturgii, któremu towarzyszy odpowiednia katecheza mistagogiczna, jest najlepszym środkiem do rozbudzenia w każdym człowieku otwartości na spotkanie z Bogiem, które zgodnie z logiką wcielenia może nastąpić jedynie poprzez zaangażowanie całego człowieka, ducha, duszy i ciała.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Oj, dobra atmosfera, tym bardziej, że pogoda jest dzisiaj piękna. Nawet otworzyłem okno, bo nawet jeśli ten wiaterek jest taki chłodnawy, no tak nazwijmy go delikatnie, to słoneczko i no generalnie coś fajnego jest w powietrzu. Ale też fajnie jest na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl, do której co jakiś czas Państwa odsyłam, bo tam fajne artykuły. I tak właśnie ostatnio coś za mną chodzi duchowość kapucyńska, czyli też ta z Ducha Świętego Franciszka i jest fantastyczny artykuł o błogosławionym Honoracie Koźmińskim, człowieku niezłomnym. Tu jest też odniesienie do tego, że był on bohaterem naszej szkoły RUT, czyli naszej cyklicznej audycji. Zajrzyjcie, drodzy Państwo, bardzo interesujący artykuł, bardzo interesująca postać błogosławionego Honorata, radiowarszawa.com.pl, a jak już tam będziecie, to też zajrzyjcie pod przycisk wspieraj i rozważcie taką możliwość. Billy Ocean teraz zaśpiewa dla Państwa, którzy nas słuchacie na falach 106,2 FM. When the going gets tough.

Drogie słuchaczki i słuchacze, słuchacie Radia Warszawa 106,2 FM i bardzo dobrze, że słuchacie. Jest za 13:19, Dawid Kwiatkowski teraz wam zaśpiewa i to w dodatku będzie pytał tą piosenką, bo taki jest tytuł, pytający, czy wie...

0: brawurowy wokal Sary Connor towarzyszył Państwu na antenie Radia Warszawa 106,2 FM, a na zegarku patrzymy za minutę i 15 sekund, godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Najpierw wielka miłość, potem ślub. Rozwód.
3: Zadam sobie pytanie, czy ja w moim sercu uważam, że to małżeństwo jest nieważne, że jego nie było? Czy ja tak uważam? Bo co z tego, że ktoś tak stwierdzi? Co z tego?
2: O cudzie powrotu po latach, o Bogu i o tarapatach życiowych dziś po 22 opowiedzą Anna i Andrzej Szymańscy. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa, jest 19, minęła 19, czas na serwis watykański.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Wymiar religijny jest niezbędny w ekologii, przypomina papież uczestnikom austriackiego światowego szczytu klimatycznego. Imienia Boga nigdy nie wolno łączyć z wojną, pisze Leon XIV w miesięczniku Piazza San Pietro. Papież odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież skierował wideo przesłanie do austriackiego Światowego Szczytu Klimatycznego. Zachęca w nim do spojrzenia na kwestię ochrony środowiska przez pryzmat chrześcijańskich cnót, wiary, nadziei i miłości. Podkreśla, że Kościół zawsze był świadomy, iż kwestie ekologiczne posiadają wymiar moralny.
8: Chociaż niektórym może się wydawać, że wiara ma niewiele do zaoferowania w kwestiach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, wymiar religijny jest w rzeczywistości niezbędny do odpowiedniego zajęcia się tymi problemami. Ci, którzy wierzą, że nasz świat został stworzony przez Boga i jest z natury dobry, są zobowiązani do przyjęcia jeszcze większej odpowiedzialności za troskę o stworzenie, ponieważ wymaga tego ich wiara.
7: Odwołując się do encykliki Magnifica Humanitas, papież wskazał również na głębokie podstawy etyczne ochrony stworzenia, łączące się z kwestią ochrony i promowania równej godności każdej istoty ludzkiej oraz najwyższej wartości praw człowieka. Ojciec Święty ponowił wezwanie do budowania pokoju i demaskowania tych, którzy próbują wykorzystywać religię do usprawiedliwiania przemocy. W odpowiedzi na list opublikowany na łamach magazynu Piazza San Pietro, Leon XIV przestrzegł, iż imię Boga nigdy nie może być łączone z wojną, dominacją i śmiercią. Karol Darmoros.
9: Punktem wyjścia papieskiej refleksji był list Rafaele z Katanii, który pytał, jak można przelewać niewinną krew, wzywając Boga, i jak imię mające jednoczyć może stawać się narzędziem podziału. Leon XIV przypomniał niewinne ofiary rakiet, dronów i broni na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w wielu innych miejscach świata. Jak zaznaczył, od początku swojej posługi Piotrowej prosi o pokój rozbrojony, rozbrajający, pokorny i wytrwały. Papież napisał, że misją Kościoła i następcy Piotra jest nieustanne wzywanie do pokoju oraz stanowcze piętnowanie tych, którzy próbują łączyć imię Boga z działaniami wojennymi.
7: poniedziałek 22 czerwca Leon XIV odwiedzi siedzibę Światowego Programu Żywnościowego, największej organizacji humanitarnej na świecie zajmującej się zwalczaniem głodu. Pierwszy i jedyny raz odwiedził to gremium papież Franciszek 10 lat temu.
10: Leon XIV uda się tam na zaproszenie dyrektora wykonawczego. Spotka się z uczestnikami dorocznej sesji Rady Wykonawczej, pracownikami i ich rodzinami. Będzie to druga w historii papieska wizyta w tej instytucji. W 2016 roku udał się tam papież Franciszek. Zaapelował, by problem głodu przestał być traktowany na świecie jako zjawisko naturalne i oczywiste.
7: Światowy Program Żywnościowy istnieje od 1961 roku. Od roku 1965 jest pełnoprawnym programem ONZ. Jego celem jest wspieranie społeczeństw cierpiących z powodu głodu, tak aby stawały się samodzielne, a nie uzależnione od pomocy z zewnątrz.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Można się było tego spodziewać, że temperatura spadnie i tak się stało. Warszawa 16, Łomianki 16, Kaliszki 16. Szukam, czy gdzieś jest 17 albo 15. Szukam, szukajcie, a znajdziecie, ale nie znalazłem. Czyli 16 wszędzie, nawet od Focku w Karczewie. O, Karczew pozdrawiamy, bo były dni Karczewa przez nas relacjonowane. 1000 hektopaskali i małe po przecinku 3, jeśli chodzi o ciśnienie. Wiatr wieje z zachodu w porywach do 7 metrów na sekundę. Pięć i pół minuty po godzinie 19 do 22 jestem z Państwem, nazywam się Jacek Zienkiewicz. Co nas czeka? No, czeka nas i dobra muzyka, i dobre audycje, a późnym wieczorem pod koniec naszego spotkania dużo, dużo modlitwy, więc już teraz Państwo się nastrajajcie i zostańcie razem z nami.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Oscar Sims zaśpiewał tutaj nam pięknie. Przyznam się Państwu, nie, to taka głupotka. Ale zawsze jak widzę Oscara Simsa, to takie pierwsze złudzenie mam, że to mój znajomy aktor Piotr Cyrwus śpiewa. Tak mi się Sims Cyrwus, tak. Więc pozdrawiam bardzo serdecznie szanownego pana Piotra. Myślę, że to pozytywne skojarzenie. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj, to bardzo żałuję, że o meczach nie mogę mówić. Pierwszy mecz dopiero o 21:00, Francja-Senegal, a wtedy to już będziemy rozmodleni, więc wtedy nie będzie się godziło, żeby o meczach mówić. Także, drodzy Państwo, dzisiaj trochę bez futbolu. No ale zostańcie razem z nami mimo wszystko. Słuchajcie muzyki. No i właśnie czekajmy do tego modlitewnego wieczoru, o którym już wspomniałem.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 20 minut po 19. Ewa Pietrzak zaprasza Państwa teraz na audycję o wychowaniu. Rozmawiać będzie z praktykami o tym, którzy sprawdzili swoje metody. Z Igą i Konradem Grzybowskimi.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowcy, terapeuci par, są z nami w tym tygodniu. Witam serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry.
3: Łatwiej nam rozumieć dziecko, które jest do nas podobne, jeżeli chodzi o charakter, czy jednak szybciej dogadujemy się na przykład z naszym przeciwieństwem, jeżeli chodzi o zupełnie inny temperament.
4: I będzie mi łatwiej, znowu w cudzysłowie pokażę, łatwiej, które dziecko kochać, o podobny do mnie temperament, podobne zainteresowania, łatwiej mi pogadać z tą osobą, łatwiej ją zrozumieć, a dużo trudniej, znowu w cudzysłowie, pokochać dziecko, które ma na przykład, ja jestem flegmatykiem, i ciężko mi pokochać choleryka, który nagle wybucha nic stąd, ni zowąd i ma 1000 pomysłów na minutę. I to jest dla mnie wyzwanie. Ja widzę, że dla mnie ojcostwo jest wyzwaniem, ale takim inspirującym wyzwaniem, że ja nie stoję w miejscu, cały czas się rozwijam. Moje dzieci sprawiają, że powoli dzieje, nie tak szybko, bo to sprawia, że cały czas jest coś innego, coś nowego. Ja chcę być obecny w ich życiu. Chcę, żeby widziały, że na tatę można liczyć, że tata jest, że tata się stara, że stara się zapamiętać wszystkie składy piłkarskie, kto z kim wygrał, kto jaki miał mecz, kto kogo lubi, a kto coś komuś powiedział. Mhm. Tak być z wszystkimi na bieżąco. Nie jest łatwe, ale sprawia taką ogromną frajdę i radość, kiedy ja jestem obecny i moje dzieci mówią: o tato, musisz wyjechać na weekend, może być może da się odwołać tą konferencję, może zrobić coś innego. To jest miłe, to pokazuje, że idziemy w dobrym kierunku.
5: Tak, ale też myślę, że nie możemy się bać, kochani, takich ludzkich porażek, bo często gdzieś angażujemy się bardzo mocno w to wychowanie i mamy takie poczucie, czy idziemy w dobrą stronę, że czasem usłyszymy coś niemiłego od naszych dzieci, nie jesteś fajną mamą albo nie kocham cię, tak? Mhm. Ale trzeba wiedzieć, że w momencie, kiedy moje dzieci wypowiadają emocje, które nie ma dobrych i złych emocji, ale czasem takie, wiecie, które nie są łatwe dla nas rodzica, tak? Bo dziecko zaczyna krzyczeć, eskalować pewne rzeczy, to znaczy, że też widzimy to poczucie bezpieczeństwa, że mój dom jest przestrzenią, w której moje dzieci mogą poczuć się dobrze. I to też jest dla nas taki dobry kierunek. I zobaczcie, kochani, wzór wzorów, święta rodzina też miała swoją porażkę. Co się dzieje? No gubią Jezusa.
6: Straszne.
5: Tak, i co jest najlepsze? Dopiero po trzech dniach
6: po
5: ten
6: trzech
5: Jezus
6: dniach
5: się...
6: Kora,
5: co byśmy zrobili, jakbyśmy zgubili dzieci na trzy dni? Podbilibyśmy świat internetu.
4: Na początku byłaby ulga, ale później byśmy zaczęli szukać.
5: Tak, i zobaczcie, co niesamowitego się dzieje, kiedy odnajdują Jezusa. Co mówi Maria? No, Józef nie mówi nic, przypadek nie sądzę. Ale co mówi Maria? Z bólem serca szukaliśmy cię. I myślę, że w naszych domach...
6: Czyli mówi o swoich uczuciach.
5: Mówi o swoich uczuciach, ale zobaczcie, kochani, z bólem serca, to znaczy, że w naszych domach będzie czasem ból serca.
4: Ale też mówi o tym, że my, czy jesteśmy tutaj duetem.
5: Mhm. I mówi o tej jedności małżeńskiej, czyli w tej kwestii wychowania obecność jak najbardziej, ale jedność małżeńska, drugi taki bardzo ważny trzon. I też ta troska Marii, nie? Że czasem będzie nam ciężko w domu, że kiedy przychodzisz i każdy coś od ciebie chce, może czasem być ciężko. Że czasem dzieci będą się odpalać, powiedzą: nie chcę się dzisiaj modlić. Albo, że ja, wiecie, ostatnio przeżyłam bardzo duży trud, ponieważ jestem taką mamą, kwoką, właśnie gotuję dwa obiady i w ogóle wyjeżdżamy na posługę i mówię: dzieci, proszę porządnie zjeść, bo
6: momencik,
5: nie będziemy się
6: ale Igusia, dwa obiady? To tak, znaczy,
5: to
6: są
5: znaczy,
6: tak wymagające
5: jest...
6: dzieci?
5: Nie,
6: czy
5: to
6: dwa dania, czy dwa obiady? Bo nie, ja wiecie, że to jest full service.
5: To jest full service. Czasem je...
6: All inclusive w grzybku. All inclusive.
5: Skarbeczku, przyznaj, że wcale nie lubisz iść na all inclusive, bo w domu jest...
4: Tak, żadne pięciogwiazdkowe hotele nie mają szans z moją żoną.
5: Znaczy, zawsze jest zupa i drugie danie, kochani, ja naprawdę gotuję te kotlety. Jak patrzę mojego męża, to on ma już rosół, po prostu kluski w oczach, ponieważ nieustannie mam małe dzieci, jest rosół, pomidorówka. Ale skarbie, jak wyjdą na studia, będzie zupa krem. Ale mamy tą perspektywę, do czego chcę wrócić, prawda? Że są te porażki i właśnie ja ostatnio mówię: dobre dzieciaki, więc się najedźcie, ponieważ wyjeżdżamy i nie będziemy się nigdzie zatrzymać, a Józia na to: spoko, mamo, ja w swoim życiu przyzwyczaiłam się do głodu. Ja mówię: Jezu, do głodu? Przecież ode mnie z domu wychodzi się z kotletem w gardle. Wszyscy na moi przyjaciele i w ogóle nie Isia, Jadwisia. I słuchajcie, i mogłabym sobie powiedzieć: o kurczę, czy my coś robimy nie tak? No nie, czasem dostaniemy to, ale musimy wiedzieć, że ta perspektywa, że my chcemy na dobrze, że dzisiaj moje serce mówi: ja chcę wam służyć i wierzymy, że Bóg też widzi te starania. Więc jeśli jesteś dzisiaj mamą, może czasem trochę zmęczoną, przebodźcowaną, to wiedz, że Bóg widzi twoje serce. I jeśli ja coś robię z miłości, bo jeśli robię tego, bo muszę, to nie rób tego, bo to nie jest miłość. Ale jeśli ja to robię z miłości, to Bóg pozostawia tą miłość w moim sercu. To tak jak na drodze krzyżowej, kiedy Weronika ociera ociera twarz Jezusowi. Co się dzieje? Ona wychodzi, żeby usłużyć z miłości. I Chrystus na chustce zostawia swoje oblicze. Ilekroć ty wychodzisz służyć swojemu mężowi, który może dzisiaj cię wkurza, a ty nie przespałaś noc, bo karmisz maluszka. Wychodzisz do swoich dzieciaków, które dały ci w kość, nastolatkowie trzepią drzwiami, a ty mimo wszystko robisz śniadanie, mówisz, ja chcę ci służyć, błogosławię wam. To Chrystus w swoim sercu zostawia swoje oblicze. I ta perspektywa zmienia nam optykę, że ja dzisiaj robię to, może nie zawsze z uśmiechem na twarzy, ale z perspektywą, że wiem, po co ja to robię. I tego sobie i wam życzymy, żebyśmy nieustannie tą miłość rozdawali innym.
2: Terapeuci par Iga i Konrad Grzybowcy, rodzice czworga dzieci, są z nami w tym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Alvaro Soler zrobił nam tutaj latynoski klimat, jakby wiedział, co ja chcę Państwu powiedzieć. I tak, on wiedział, a nie mógł wiedzieć. Ja też nie planowałem, że Alvaro Soler będzie śpiewał przed tym, co Wam powiem. A powiem Wam, że jest bardzo fajna rzecz. Na Łowickiej 21, czyli w centrum Łowicka, na Mokotowie, w niedzielę 21 czerwca o godzinie 18:00, wstęp wolny na coś, co nazywa się pokaz finalny grupy tańca hiszpańskiego dla dzieci i chór kastanietów. Prowadzi to kastaniecistka Małgorzata Matuszewska-Margarita. No więc będzie można, drodzy Państwo, wysłuchać tego chóru kastanietów, obejrzeć taniec hiszpański dla dzieci Bailamos, obejrzeć film animowany, uczestniczyć w quizie wiedzy o tańcu hiszpańskim, będzie też muzyczna niespodzianka, będzie takie podsumowanie, jak sądzę, pracy grupy w tym miejscu, czyli hiszpańskie klimaty 21 czerwca o 18:00 w Łowicka 21. Z tym wolnym możecie Państwo jeszcze tam pewnie zadzwonić i się dokładnie dowiedzieć, co i jak. Ale nam się tutaj po hiszpańsku to zgrało. Radio Warszawa 106,2 FM.

Halo, tu Radio Warszawa 106,2 FM. Shania Twain, You're Still The One zaśpiewała, a Kasia Kowalska zaśpiewa Widzę Twoją Twarz.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 3 minuty, dobrze mówię? Tak, za 3 minuty wybije godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
3: Bzzz.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
7: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
8: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: O reklamie.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Cały czas utrzymuje się to 16 stopni w Warszawie i praktycznie w całym regionie. Zerkam, czy gdzieś 15? Nie. Czy gdzieś 17? Tym bardziej nie. Ale dobra informacja jest też taka, że słońce, jakkolwiek już teraz powoli zachodzi, to bardzo szybko się pokaże, bo około 4-5 nad ranem już będzie znowu słoneczko. A w nocy wcale nie będzie padało. Temperatura w okolicach 15 stopni, no 13 zupełnie nad ranem, ale wygląda to bardzo pozytywnie.
9: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
10: Czas wspólnot. Audycja o wspólnotach zakonnych i świeckich w Kościele. Zaprasza Randa Ombach.
11: Serdecznie witam Państwa, słuchacze Radia Warszawa w naszym studiu przy ulicy Floriańskiej we wtorkowy wieczór. No wieczór, bo 20, chociaż za oknem jasno, więc mamy jeszcze długi dzień. Ze mną w studiu trzy osoby. Pani Bernadeta Kendra, witam serdecznie.
12: Dzień dobry Państwu.
11: Pan Wawrzyniec Kaszub.
13: Witam bardzo serdecznie.
11: I pan Adrian Siewieja.
14: Dzień dobry, wieczór.
11: Świeccy zakonu kaznodziejskiego, tercjarze, świeccy dominikańscy, zakon pokuty świętego Dominika, chyba tak? To są takie nazwy historyczne wspólnoty, którą Państwo tutaj dzisiaj reprezentują w studiu Radia Warszawa. Jak to teraz jest? Bo rozumiem, rozmawialiśmy jeszcze zanim weszliśmy na antenę z Państwem, że to są właśnie nazwy historyczne, a ta, która obecnie obowiązuje, to?
12: Świeccy zakonu kaznodziejskiego.
11: No właśnie, tam jest ta nazwa zakon, ale państwo są ubrani świecko i są państwo świeckimi, ale jednak tercjarzami, czyli w takim trochę stanie duchownym, trochę tak jakoś, właśnie trzeba by złapać tą specyfikę. Ona na pewno będzie się ujawniła w trakcie naszej rozmowy, a teraz może pani Bernadetto, dwa słowa poprosimy o historii wspólnot, do której państwo należą.
12: Trzeba powiedzieć, że świeccy dominikanie to jest początek mniej więcej XIII wieku. Datuje się nasze powstanie na czasy świętego Dominika, kiedy on działał w kościele i kiedy też formował zakon kaznodziejski. Świeccy byli włączani w misję świętego Dominika, a tą misją było docieranie do osób zagubionych, do tych, którzy zgłądzili, którzy też odrzucili doktrynę Kościoła katolickiego i też prawdę, którą Kościół katolicki głosił. Święty Dominik na początku XIII wieku docierał do osób, które, mówiąc wprost, pogrążyły się w herezji. I wówczas już świeccy włączali się w jego misję i głosili razem z nim. I mamy takie też podanie od 23 generała zakonu Raimunda z Capui, który gdzieś mówi w dokumentach o tym, że wręcz święty Dominik nas założył, że nas chciał. Ale są też podania, które mówią o tym, że był to na przykład biskup Fulko, z którym współpracował święty Dominik, biskup Toulouse. Więc tak nie do końca wiadomo ostatecznie, czy bezpośrednio założył nas święty Dominik, bo są różne podania, natomiast wiemy, że to są początki jego działalności. I taka też dodatkowa rzecz, formalnie można powiedzieć, że też nasza reguła świeckich zakonu kaznodziejskiego powstała w 1285 roku.
11: Tu państwo się szczycą bardzo wielowiekową tradycją wspólnotową.
12: No dokładnie, ponad 800 lat. Natomiast reguła 1285, ale tak jak mówiłam, te początki to już jest 1209, 1210 rok tak naprawdę.
11: Jak państwo się czują jako kontynuatorzy takiej wielowiekowej tradycji?
13: No, jest to na pewno wielkie wyróżnienie. Jest to na pewno też taki moment, w którym człowiek dotyka pewnej tajemnicy i tradycji. Ja może tylko dopowiem, że rzeczywiście świeccy skupiają się w takich wspólnotach, które nazywają fraterniami, stąd ta nazwa fraternia. Przyjęło się, że fraternie powstają przy klasztorach.
11: Fraternia to taka braternia, mówiąc polskim językiem.
13: Dokładnie tak. Są przy klasztorach, także w zasadzie każdy klasztor w Polsce ma swoją fraternię. Warszawa ma dwie, no bo mamy, w zasadzie ma trzy, ale tak naprawdę aktywne są dwie. Jedną tu na Freta, drugą na Służewie. My jesteśmy tą fraternią, która działa przy klasztorze na Freta. No i jest to fraternia dość stara, to znaczy nasze dokumenty, które mamy w naszym archiwum, sięgają lat 40. powojennych. Musicie też państwo sobie zdawać sprawę, że tak naprawdę dominikanie na Freta po kasacie zakonu wrócili dopiero w 47 roku. A fraternia już wtedy istniała, to znaczy ona była cały czas niejako takim pomostem pomiędzy tym momentem, kiedy dominikanie byli na Freta, potem zostali skasowani, aż wrócili w 47, a tercjarze tam cały czas byli. W międzyczasie oczywiście rozwijała się też fraternia na Służewie, także to był taka grupa wielu osób. No tak, i trwamy w tym aż od tego 47 roku. Dla nas takim ważną datą jest rok 93, ponieważ wtedy otrzymaliśmy naszego obecnego patrona, już świętego, a wtedy błogosławionego Bartłomieja Longo, chociaż tu patrzę na mojego kolegę, który cały czas jednak stara się tą nazwę Bartłomieja Longa, ale osoba ta sama, mówimy o tym samym.
11: W sensie tutaj chodzi, panie Arturze, o odmianę
14: tego nazwiska. Tak, odmianę, bo w języku polskim odmieniamy nazwiska, więc ja cały czas się upieram, żeby odmieniać, ale różne są zdania. No też taka nasza radość tej tradycji wielowiekowej jest to, że jesteśmy częścią zakonu kaznodziejskiego, czyli bo zasadniczo zakon kaznodziejski dzieli się na trzy gałęzie takie. Są bracia, są mniszki i my świeccy uczestniczymy w tych dobrach duchowych zakonu jako takie, no, jeden zakon, a mający trzy takie gałęzie z różnymi sposobami głoszenia, bo bracia wiadomo, jak głoszą mniszki przez swoją modlitwę, jakoś tam zamknięte w klasztorach, no a my czynnie wśród właśnie ludzi idziemy do tam, gdzie pracujemy, w rodzinach, takie nasze główne charyzmaty jako świeckich dominikanów. Jesteśmy tam, gdzie bracia nie mogą dotrzeć czasami.
11: To jest wasz główny charyzmat, tak? Mhm. Bo rozumiem, że ten charyzmat dominikanów, ojców czy braci, to w ogóle to jest zakon kaznodziejski, czyli ordo predicatorum, czyli tych, którzy głoszą, tak? Tą dobrą nowinę, docierają z tą dobrą nowiną, z tym Słowem Bożym do tych, którzy gdzieś tam pobłądzili, albo którzy tego Słowa Bożego gdzieś szukają. Mniszki to są te, które modlitwą służą w wspólnocie.
14: Tak, klauzurowe.
11: Klauzurowe. Siostry, tak. Zawsze są dominikanki klauzurowe? Jak

0: zakonnikami. Tak można powiedzieć, poprzez pewnego rodzaju takie, nie wiem, czy powiedzieć słowo wykluczenie, ale no nie jesteśmy zakonnikami w takim sensie, jak są bracia z pierwszej gałęzi albo mniszki. Natomiast mamy swoją regułę, mamy swoje przyrzeczenia, profesje, mamy też swoje modlitwy i musimy dokładnie tak samo jak bracia, mamy pewne obowiązki, które wynikają z tej wspólnoty, do której no, wierzymy, że otrzymaliśmy powołanie.
1: I to, co też warto dodać, to, co łączy te wszystkie trzy gałęzie świeckich, braci i mniszki, to jest to sedno, i, które było w świętym Dominiku, bo zakon zrodził się ze współczucia. Właśnie z tego, że święty Dominików pragnął zbawienia wszystkich ludzi. I to nas łączy, to jest to sedno. I to jest ta najważniejsza rzecz, że my po to głosimy, my po to studujemy, po to się modlimy, jesteśmy we wspólnocie, żeby to nas karmiło i pomagało nam dotrzeć do drugiego człowieka i zanieść mu to orędzie Bożego zbawienia. I to jest bardzo ważne też, żeby dodać, że jest taka słynna historia, jak bracia gdzieś zaglądali do kościoła, jak święty Dominik się modli. I warto, żeby to wybrzmiało. Święty Dominik naprawdę płakał za ludźmi. Wołał do Boga, co się stanie z grzesznikami, z tymi wszystkimi, którzy od niego odeszli, zbłądzili, albo którzy po prostu gdzieś zabłądzili na drodze. I my się jako świeccy też w tym przeglądamy, w tym obrazie i w tej postawie świętego Dominika, ile we mnie z niego jest. Czy ja tak samo patrzę na ludzi, czy mam sobie takie pragnienie dotarcia do nich i przybliżania ich do Boga. Pokazywania tego piękna Bożej miłości i tego planu, który Bóg ma dla nas. Więc myślę, że to jest też warto dodać, to takie sedno, dla którego jesteśmy.
2: Pani Bernadeto, bardzo pięknie, tak wzruszająco to pani powiedziała. I teraz rozumiem, bo może czasami jest takie niezrozumienie, prawda, że dla tej walki z herezją, że to jest takie wysyłanie tam na stos tych błądzących, ale to, co pani powiedziała, to zupełnie jakby w innym świetle stawia.
1: To jest walka o człowieka, to nie jest walka z, ale walka o człowieka.
2: Mhm. Bardzo pięknie. A wspólnym mianownikiem to jest misja, charyzmat, który, jeszcze raz, można tutaj przypomnieć naszym słuchaczom, zamyka się?
1: W dotarciu do każdego człowieka z orędziem Bożego zbawienia.
2: No i bardzo pięknie.

0: Czas wspólnot.
1: Pani Bernadeta Kendra, pan Wróżyniec Kaszub i pan Adrian Siebie dzisiaj ze mną w studiu. Osoby, które reprezentują świecki zakon kaznodziejski, czyli mówiąc inaczej, państwo są tercjarzami i to jest słowo od trzeciego zakonu świętego Dominika. Nie są państwo zakonnikami w takim ścisłym tego słowa znaczeniu, chociaż w pewnym sensie są państwo świeckimi zakonnikami. Nie noszą państwo habitu, chociaż podobno kiedyś tak było, że świeckiego tercjarza, znaczy tercjarza można było pochować w habicie, ale teraz zdaje się już to się troszkę
2: nie,
1: zmieniło.
2: Nie, mamy nadal ten przywilej, że mamy możliwość pochowania w habicie dominikańskim.
1: Czy tak patrzę na pana Adriana, pan jest taki kraciastej koszuli z krótkim rękawem, ale może pan sobie zażyczyć, żeby zostać pochowany w białym takim habicie?
2: Tak, takim jak taki dominikański habit, taki biały habit i czarna taka kapa. No to taki, tak jak się widzi ojców dominikanów, tak mamy.
1: To jest taki przywilej rzeczywiście, a pani Bernadetta? Też taki ma habit wtedy?
3: Ja akurat nie mam habitu. Nasza fraternia ma możliwość wyboru.
1: A to znaczy, że pani jest w innej fraterni?
3: Nie, nie.
1: Jesteście wszyscy w jednej
3: fraterni. Podczas obuczyn można przyjąć habit, natomiast też można przyjąć po prostu szkaplerz, który też na co dzień tak naprawdę, mówiąc wprost, zamieniamy na medali szkaplerzne. Więc tak, nasza fraternia z jednej strony, każdy z nas ma wybór, może być przeobleczony w habit, ale też może przyjąć szkaplerz.
1: Aha, a ten habit, bo to mnie zainteresowało, bo to kiedyś było, że tylko do trumny, a teraz zdaje się, że ci, którzy przyjęli habit w czasie obuczyn, mogą ten habit zakładać jako świeckie osoby, ale no właśnie,
4: tak, w innych okolicznościach. Powiem w ten sposób. Jest to na pewno jedna z form takiej promocji świeckich zakonu kaznodziejskiego. Ten habit działa czasem jak magnes. Ja akurat jestem może nie z pokolenia, chociaż w pewnym sensie z pokolenia Beni, bo też akurat ja wybrałem drogę, gdzie nie przyjmowaliśmy habitu. Ja akurat razem z żoną wstępowałem do fraterni i zamiast habitu tylko przyjmowaliśmy szkaplerz. Natomiast te wszystkie zasady, czy to, o czym my teraz mówimy, jest tak naprawdę opisane pewnymi, nie wiem, regułami, prawidłami, które my potem przyjmujemy we fraterni. Są fraternie, które od początku umówiły się na to, czy też przyjęły taką zasadę, że rzeczywiście mają obuczyny w habit. Ten habit jest ściśle określony, czyli ten materiał, z którego jest wykonany, wzór, z którego jest wykonany i tak dalej. To wszystko jest ściśle określone. Są fraternie tak zwane bezhabitowe, czyli takie, które tego habitu nie mają, albo fraternie mieszane, między innymi nasza jest taką fraternią. Natomiast nie szata czyni człowieka. My jesteśmy w tej fraternii, bo poczuliśmy takie powołanie. W tych habitach nas bardzo trudno dostrzec, no chyba, że rzeczywiście będzie otwarta trumna i po śmierci będziemy przyobleczeni w ten habit. Dlatego, że zasada jest taka, że publicznie staramy się, czy też w ogóle, no, nie pojawiamy się w nim. Po co? No, dlatego, żeby nie powodować takiego pewnego zamieszania. Habit jest jednak pewna część przynależna stanowi duchownemu, prawda? Bracia z pierwszej gałęzi, mniszki, siostry czynne, tak? To oni jak gdyby mają ten przywilej. Natomiast my możemy, ale na wewnętrznych spotkaniach. Także to tak w temacie.
1: No właśnie, bo to mogło być troszkę konfundujące dla kogoś z pana na przykład pracy, kto idzie z panem na kawę do pożegnania z Afryką, a dwa dni później widzi pana maszerującego w habicie na przykład do kościoła. To wtedy takie, ktoś mógłby mieć poczucie jakiegoś takiego
4: dysonansu.
3: Tak, albo ktoś przychodzi do kościoła, widzi nasze obuczyny i widzi, że tam jest jego kolega z żoną i razem są w habitach. No, więc tak, to tak, są powody.
4: Także nie, no to staramy się, tak samo nie publikujemy zdjęć, jeżeli w ogóle takie powstają. Także to są też takie nasze tutaj reguły, które sobie przyjęliśmy we fraternii. Ale tak jak wspomniałem, nie szata czyni człowieka. Najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście podążać tą drogą świętego Dominika, który naprawdę zostawił pewne drogowskazy i tymi drogowskazami mamy iść, czyli tą wiarę w taki sposób rozumowy. Stąd właśnie studium, czyli...
1: Właśnie, bo teraz przejdźmy do tej kwestii formacji państwa we wspólnocie, we fraternii. moderni. Rozumiem, że są jakieś takie zalecane, czy wręcz obowiązkowe elementy formacji, jak na przykład studium dominikańskie, które trzeba skończyć, żeby przystąpić do tercjarzy?
2: Nie ma aż takich wymogów formalnych, żeby tam skończyć najpierw jakieś studium czy studia. Mamy też etapy w formacji, tak jak są w zakonie, czyli mamy też postulat, nowicjat, potem są 3 lata z tych przyrzeczeń profesji czasowych, potem profesje na całe życie. I w tym czasie tych początkowej formacji mamy taką ogólną formację, ogólną, że tak powiem, chrześcijańską. Też trochę teologii, trochę takiej nauki społecznej Kościoła, tak żeby trochę się przygotować do tego, żeby to głoszenie nasze było jak najlepsze, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy w ogóle z ludźmi. No ale też całe życie, nie? Ten nasz charyzmat właśnie opierający się na głoszeniu, to jest to, co wyznacza nam jakąś drogę, bo w ogóle podstawą naszą jest apostolstwo, tak? I to apostolstwo jest zbudowane na takich jakby trzech filarach, czyli tym studium, albo też często nazywamy to kontemplacją Słowa Bożego i prawdy wiary. Mamy modlitwę, czyli to nasze tam, też w regule mamy określone, że to ma być modlitwa liturgią godzin.
1: Czyli odmówienie brewiarza.
2: Tak, co najmniej jucznie i nieszpory. Modlitwę różańcową, w miarę możliwości codzienne uczestnictwo w Eucharystii. Modlitwę za zmarłych, tak, czyli to modlitwa. Mamy też modlitwa i wspólnota, czyli fraternia, do której musimy być przypisani, jak chcemy być świeckimi dominikanami, musimy być w tej wspólnocie, która też nas jakoś tam utwierdza w tym naszym głoszeniu.
1: I takie spotkania fraternie, one się odbywają jak często?
3: Raz w miesiącu, w niedzielę, spotyka się cała wspólnota. W soboty też mamy formację od niedawna dla profesów wieczystych. To są osoby, no to właśnie pojawiały się takie może nieznane słowa. Osoby, które złożyły przyrzeczenie już na całe życie, że będą żyły reguł świeckich, zakonu kaznodziejskiego.
1: Tak, chciałam zapytać, bo taki zakonnik, który składa... Znaczy, jestem profesem, tak? Bo to jest takie słownictwo, które jest przypisane ściśle do zakonu, do takiego powołania mniejszego, powiedzmy, tak? No to jakby wiadomo, że takie osoby ślubią 3 rzeczy. Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, prawda? Reguła zakonna jest taka. A państwo jako świeccy osoby, ale jednak będące w trzecim zakonie, co państwo ślubują i do czego się państwo zobowiązują na całe życie?
3: No przede wszystkim my nie ślubujemy, my właśnie przyrzekamy, to jest ta różnica.
1: A jaka jest, właśnie czym to się różni, ślubować i przyrzekać?
2: No, śluby są, że tak powiem, poważniejszą rzeczą. trzeba by zajrzeć do kodeksu prawa kanonicznego.
1: W każdym razie państwo przyrzekają, czyli to nie jest aż tak ścisłe i bardzo wiążące, jak w przypadku tych tak, zakonników, którzy ślubują.
2: Ślubowanie jest takie uroczyste, zapomniałem w tej chwili słowa.
1: A co państwo przyrzekają?
2: Przyrzekamy życie według reguły świeckich dominikanów.
1: Czyli co? Jakby tak można było... W 2 słowach da się?
2: Zgodnie,
1: Pani Bernadetto?
2: Nie za bardzo.
1: Pani Wawrzyńcze, nie da się.
4: W 2 słowach na pewno nie.
1: Ale to jest pewnie troszkę to, co pan mówił, prawda? Czyli życie regułą, stosowanie się do tych wszystkich zaleceń, modlitwy, o których też państwo wspomnieli.
3: Reguła jest, można powiedzieć, zbiorem pewnych przepisów, jak się tak zajrzy naszej reguły, która ma tam kilka stron i tak naprawdę nie jest bardzo rozbudowana. Ona jest dla nas drogowskazem, żeby podążać za tym pomysłem świętego Dominika. Czyli żeby docierać do każdego człowieka. No i właśnie, tutaj Adrian powiedział o ogłoszeniu, powiedział o studium, modlitwie, o wspólnocie. To są w ogóle filary naszej duchowości. I w naszej regule można przeczytać między innymi, jakie są te źródła, z których my czerpiemy siłę w naszym powołaniu. I tam właśnie można przeczytać, że tak, że to jest Pismo Święte, słuchanie Pisma Świętego, jak najczęstsze Eucharystia, jak najczęstsze przystępowanie do sakramentu pojednania, szczególne nabożeństwo Najświętszej Maryi Panny. Czyli możemy bardzo wiele znaleźć tam wskazówek, które mają nas budować w tym kluczowym celu, do jakiego zostaliśmy powołani. I my przyrzekamy uroczyście, że my chcemy tak żyć, że my chcemy realizować tę misję, do której nas zaprosił święty Dominik.

0: Czas wspólnot.
1: Świeccy zakonu kazondziejskiego. Dzisiaj ze mną w studiu trzy osoby. Pani Bernadeta, pan Wawrzyniec i pan Adrian. Rozmawialiśmy o tym, czym jest ten zakon, który świeckich skupia we fraterniach. Wspólnota, która liczy 800 lat, więc bardzo taka szlachetna, wielowiekowa wspólnota. Rozmawialiśmy też o tym, jak to wygląda, jak wygląda życie takiej osoby, która staje się tercjarzem, i była mowa o tym, że w przeciwieństwie do zakonników nie składacie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
2: Tak, ale trzeba tutaj zaznaczyć, że każdy chrześcijanin w związku z konsekracją chrzcielną jest wezwany do tego, żeby żyć radami ewangelicznymi. My też, jak spojrzeć w dokumenty Kościoła, to tam jest takie zalecenie. I my też staramy się żyć w duchu rad ewangelicznych na sposób świeckich. Czyli też żyjemy w czystości, w posłuszeństwie i ubóstwie. Mhm.
1: No właśnie, bo tutaj taka dyskusja się nieduża wywiązała. Właśnie pan Wawrzyniec mówi właśnie, no tak, ale przecież my też jakoś w ubóstwie żyjemy.
3: Tak, zdecydowanie, ale to jest nasz wybór, który rzeczywiście nie jest pod karą grzechu. To znaczy, mnie szczerze mówiąc, to w ogóle przyciągnęło do świeckich i w ogóle do tej drogi, którą nam proponuje święty Dominik. I staram się tak żyć.
1: A co to dla pana oznacza, żyć w ubóstwie?
3: To jest rzeczywiście pewnego rodzaju wyrzeczenie się pewnych rzeczy, a nie myślę tu o takich przyjemnościach, nie wiem, popularnych, bo oczywiście te każdy świecki może, ale takie wchodzenie jeszcze bardziej w taką relację, czy też poszukiwanie Pana Boga w życiu codziennym. To nie jest proste, szczególnie dzisiaj, kiedy tak naprawdę to życie jest pełne różnego typu, no nazwę, powiem to trudne słowo, dystraktorów, prawda?
1: Czyli rozpraszaczy.
3: Rozpraszaczy, jesteśmy atakowani różnymi rzeczami. Łatwo się z tym zgubić, bo jest nam miło, prawda? A szukanie tak naprawdę cały czas, gdzie ten Pan Bóg nam coś powiedział, jaką drogę powinniśmy iść, to jest niesamowite. No, świeckich też można rozpoznać po tym, że rzeczywiście idą z tym różańcem, prawda? Oczywiście zakonnicy też, ale ja mam ze sobą cały czas różaniec, często się nim modlę. Nie powiem, żebym wchodził w jakąś ekstazę, to nie jest to, ale rzeczywiście to jest pewien środek do tego, żeby przez moment chociaż w tym nadpoku życia, no troszeczkę odepchnąć od siebie ten szum i posłuchać, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. Mhm.
1: To ubóstwo, o którym Pan powiedział, tak się też troszkę kojarzyć może z pokutą. Kiedyś wasza wspólnota nazywała się zakonem pokuty.
2: Tak, tak. Na początku się nazywaliśmy zakonem świętego Dominika od pokuty. I ten rys tych wspólnot pokutniczych, które zostały włączone do zakonu, tych świeckich pokutników, trwał przez wieki, potem trochę był zapomniany, a teraz trochę też wracamy do tego naszego charyzmatu pokuty, czyli podejmujemy dobrowolne dzieła pokutne właśnie w intencji świata, ludzi konkretnych, w intencji z zakonu. Tak. I to może mogę dopowiedzieć, że to ubóstwo świeckich to też jest taka wolność od, ja to tak rozumiem, jako wolność od rzeczy materialnych. One są, a jak ich nie ma, to też dobrze.
1: No, czyli taka wolność.
4: Tak, czyli jakby nie chodzi o stan posiadania, tylko stosunek do rzeczy
2: i o relacje do nich. Pokuta jest w tej chwili też dla nas ważna. Nie?
4: No też ubóstwo, ta rada jest też po to, żeby tak żyć, żeby to życie, ten sposób naszego życia nie przeszkadzał w głoszeniu, w docieraniu do innych. I myślę, że to też jest takie ważne. Taki też był zamysł świętego Dominika, kiedy tworzył zakon braci kaznodziejów. Bo wówczas głoszono w XIII wieku często na bogato orszaki. Bardzo było to bardzo bogate, tak? Mhm. A święty Dominik jakby zachęcał do tego, żeby tak najlepiej na boso przemierzać, czyli nie na koniu, żeby nie patować bogactwem.
1: Czyli taka ewangelizacja prostymi środkami, takimi ubogimi środkami, można powiedzieć.
3: No i do tego znakomicie służy wspólnota. czyli grupa ludzi, którzy odkryli podobne powołanie, odkryli podobną drogę, spotykają się, dyskutują na jej temat i ta wspólnota żyje, prawda? To nie jest w żaden sposób zaprogramowane. To po prostu się dzieje, a my wierzymy, że to się dzieje dzięki, no właśnie, natchnieniom Ducha Świętego, który nas wszystkich, że tak powiem, skupił. No nas akurat na Freta, ale w innych fraternie, przy innych klasztorach.
1: Mhm. A w waszej fraternii ile osób jest?
4: Obecnie skupionych? 53 osoby. Mhm.
1: A jak wygląda takie życie codzienne wspólnoty? Mhm. Poza tym, że spotykacie się raz w miesiącu.
4: Tak, rzeczywiście spotykamy się tylko raz w miesiącu i te spotkania zaczynamy zawsze od wspólnej jutrzni. Potem mamy wspólną mszę świętą, adorację z różańcem, konferencję, którą wygłasza nasz ojciec asystent. I wszystko kończymy agapą i też takim czasem dzielenia rozmów. Oczywiście to nie oznacza, że nie jesteśmy w kontakcie przez ten cały miesiąc. Modlimy się za siebie, dzwonimy do siebie, piszemy do siebie, też się spotykamy w przeciągu tego miesiąca. Ale rzeczywiście, ja bym powiedziała, że to jest takie dla mnie przynajmniej, myślę, że tutaj też Adrian i Wawrzyk to potwierdzą, to jest takie przypłynięcie do portu. Że my przez ten miesiąc jesteśmy w swoich rodzinach, jesteśmy w swoich pracach, tam nasze biurko często jest naszą amboną, ja to często tak mówię, że to właśnie dzięki temu docieramy tam, gdzie nie mogą dotrzeć bracia. I realizujemy naszą misję przez ten cały czas. No i ta niedziela, kiedy my się spotykamy razem, ja zawsze tak widzę taki moment takiego przypłynięcia znowu do portu, zaczerpnięcia sił, wzmocnienia siebie i też innych.
3: No i staramy się coraz aktywniej włączać też w różne dzieła, które są organizowane na Freta. W najbliższą niedzielę będziemy kwestować na rzecz nowego grobowca Sługi Bożego Ojca Jacka Woronieckiego, którego pragnieniem było właśnie, żeby Dominikanie powrócili na Freta po czasach kasaty zakonu. No i mamy nadzieję, że ta kwesta przyniesie upragnione pieniądze do tego, żeby ten grobowiec powstał, żeby można się było pochylić. Wspominaliśmy tutaj o różnych dominikanach, do których się modlimy w różnych sytuacjach, tak? Między innymi, tak, do świętej pamięci ojca Joachima Badeniego, to, żeby znalazł na miejsce parkingowe. Ojciec Jacek z mojego doświadczenia nie jest taki szybki, ale on jest specem od organizacji, więc jak mamy jakąś trudność w organizowaniu jakiegoś, nie wiem, czy spotkania, czy nie wiem, jakiegoś zadania, które mamy do wykonania, myślę, że można do niego wspomnieć, westchnąć i on pomoże.
1: Mhm. Jeszcze chciałam szybciutko tylko zapytać, może pod kątem tych słuchaczy, którzy słuchają naszej audycji, które z tych osób, może niektóre się zastanawiają nad wstąpieniem do waszej wspólnoty, bo tutaj była mowa o tych etapach formacji, ile trwa taka formacja takiego świeckiego, świeckiej osoby, takiego tercjarza?
2: Podstawowa formacja to, tak jak mówiłem, postulat nowicjat i 3 lata profesji czasowej, czyli tak najmniej 5 lat.
4: Czyli droga dla cierpliwych.
1: Zastanawiam.
2: Ewentualnie można jeszcze przedłużyć tą formację.
1: Jeszcze przedłużyć może.
2: Tak, tak, tak. No, na swoje życzenie albo decyzją rady ta formacja może być przedłużona.
1: Ale warto, warto taką
2: warto.
1: Drogę
2: nie ma się
1: podjąć.
2: Nie ma się co spieszyć ze wszystkim.
1: Warto. Państwo są szczęśliwi na tej swojej drodze tercjarskiej.
4: Jak najbardziej. Jak najbardziej szczęśliwi i też takiego, tak nie mogę dać świadectwo. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy przyszłam na spotkanie w fraternii, naprawdę miałam takie doświadczenie, że to jest droga mojej świętości. Czułam się właściwie jak u siebie. Tak się śmieję, że już na kolejnym spotkaniu gdzieś włączałam się w przygotowanie śpiewów na mszy świętej. Dopiero co przyszłam, nawet jeszcze nie byłam w postulacie, ale rzeczywiście miałam takie doświadczenie, że to jest moja droga do świętości i też do tego, aby innych doprowadzać do świętości, do zjednoczenia z Bogiem, do tego, żeby odkryli też inni ludzie Boga i byli z Nim blisko i doświadczyli Jego miłości i tak. Taka jest dla mnie ta fraternia, ta droga.
1: Bardzo dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej audycji. Pani Bernadeta Kendra, pan Paweł Wawrzyniec Kaszub i pan Adrian Siewieja byli Państwa i moimi gośćmi. Bardzo dziękuję.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
1: Dziękuję również Jackowi za zrealizowanie naszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję też tym z Państwa, którzy w sposób materialny wspierają nasze radio. Dzięki temu ono się rozwija i mam nadzieję, wszyscy mamy nadzieję, że przynosi takie dobre Boże owoce. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz za uwagę. Kłaniam się Państwu i do usłyszenia. Randa Ombach.
0: Czas wspólnot.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, ale pięknie się słuchało tej rozmowy o życiu tercjarzy świeckich, o duchowości. Zresztą ta rozmowa miała swoją kontynuację poza mikrofonem, o czym państwo możecie już tylko i wyłącznie mi zaufać. No a teraz nie będzie końca, bo teraz z kolei nasza koleżanka Ewa Pietrzak przeniesie nas na pewną parafię i będzie rozmawiała o życiu tamtej wspólnoty.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz Michał Popowski, misjonarz Świętej Rodziny. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa. Zapraszamy do nas, do Świdra, do Otwocka, do Świętej Teresy, by właśnie od Świętej Teresy, od Dzieciątka Jezus, uczyć się zaufania do Pana Boga, by to od niej uczyć się dzieciństwa, jak być dzieckiem Pana Boga, jak pozwolić się kochać. Przybywajcie do nas, do Otwocka, do Świdra. Serdecznie zapraszamy. Drzwi są dla Was otwarte. Zapraszamy serdecznie zawsze w ostatni wtorek miesiąca, wtedy o godzinie 18:00 odprawiamy mszę świętą we wszystkich intencjach, którym ona patronuje. Można te intencje podać i my w tych intencjach odprawiamy mszę świętą, a po mszy świętej jest nabożeństwo. Ono jest stosunkowo krótkie, trwa 40-45 minut, okraszone pieśniami o Świętej Teresie. Jest oczywiście ta koronka, z czego wielu się też cieszy i specjalnie tu do nas przyjeżdża, to, że po takim nabożeństwie mamy możliwość zabrania ze sobą relikwii Świętej Teresy do domu. Bierzemy Świętą Teresę po prostu do siebie, do domu i razem z nią modlimy się przez kolejne 9 dni w nowennie. I później ta osoba zwraca nam relikwię z powrotem po to, żeby kolejna osoba mogła zabrać Świętą Teresę do domu następnym razem.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania, jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
2: W codziennym życiu uciekamy od tematu starości i trudów oraz wyzwań z nim związanych. Ten etap życia jest trudny. Może warto zainspirować się, rozważać, pochylać się nad trudnymi tematami? Wśród gości będą specjaliści, stawiamy na autentyczność, pozytywną energię oraz chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. We czwartek o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: O reklamie.
5: Za 5 minut wybije godzina 9, a zatem czas na...
6: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Podeszły wiek to szczególne powołanie, a nie czas przegrany, mówi papież Leon XIV w orędziu na 6 Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Będzie on obchodzony 26 lipca. W dokumencie zatytułowanym Ja nie zapomnę o Tobie, papież przypomina, że Bóg pamięta o każdym człowieku. Leon XIV zwraca uwagę na problem samotności i izolacji seniorów, apelując do młodych, by odwiedzali swoich dziadków. Leon XIV zachęca też osoby starsze, by nie bały się własnej kruchości i włączyły się w wytrwałą modlitwę o pokój na świecie. Sanktuarium w Licheniu w najbliższą sobotę opanują młodzi. 20 czerwca odbędzie się tam kolejna edycja Festiwalu Młodych pod hasłem Wprowadzajcie Słowo w Czyn. Na odwiedzających czeka zarówno modlitwa, jak i wiele atrakcji, mówi Patrycja Nawrocka z Biura Promocji Sanktuarium.
7: W programie festiwalu znajdzie się msza święta, inspirujące konferencje, świadectwa wiary i koncerty. Będziemy gościć m.in. księdza Artura Kosierba wraz z młodzieżą zaangażowaną w misję w Kenii, Igora Jarosza, a także zespoły i wspólnoty ewangelizacyjne.
6: Na scenie wystąpi wielu artystów młodego pokolenia. Wstęp na Festiwal Młodych w Licheniu jest bezpłatny. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas odznaczył Annę Puchalską medalem za zasługi dla archidiecezji warszawskiej, dziękując jej za wieloletnią pracę w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Anna Puchalska po 20 latach pracy w Wydziale Katechetycznym i w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego przechodzi na zasłużoną emeryturę. Podczas kameralnej uroczystości, która odbyła się w Domu Arcybiskupów Warszawskich, Annie Puchalskiej dziękowali również biskupi pomocniczy oraz współpracownicy Kurii.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: W parafii nawrócenia Świętego Pawła będą wspominać wyjątkowego kaznodzieję. 20 czerwca odbędzie się wieczór poświęcony księdzu Piotrowi Pawlukiewiczowi. Wydarzenie rozpocznie się mszą świętą w jego intencji o godzinie 18.30. Po niej spotkanie, które poprowadzi Dominik Karwacz.
9: Będziemy mogli zasiąść wszyscy wspólnie razem na sali. My ze swojej strony przygotowujemy zdjęcia. Oczywiście ksiądz Piotr też będzie przemawiał do nas tego wieczoru, ale najbardziej chcielibyśmy, żeby to spotkanie było takim miejscem, gdzie każdy będzie mógł powiedzieć, czego doświadczył. Będzie też czas na świadectwa.
6: Doświadczeniem przyjaźni z księdzem Pawlukiewiczem podzieli się m.in. proboszcz parafii ksiądz Bogusław Kowalski. Wieczór wspomnień odbędzie się w Dolnym Kościele. Jasna Góra przyciąga nie tylko pielgrzymów, ale też tych, którzy pragną tam poznać historię Polski, także tę militarną, bo sanktuarium to również ty. twierdza wojskowa, Fortalicium Marianum. Tak nazwał to miejsce w 1639 roku król Władysław IV Waza. A dziś dzieje tego miejsca poznają żołnierze z Komendy Portu Wojennego Świnoujście.
10: Komandor podporucznik Gluza, Komenda Portu Wojennego Świnoujście. Tak się składa, że fundatorem sztandaru naszej jednostki jest jedna z firm kolejarskich z Częstochowy. No, a przy okazji przyjechaliśmy dowiedzieć się czegoś na temat historii Jasnej Góry, no bo jest ona dosyć mocno związana z historią wojskowości od potopu do II wojny światowej.
6: Poznawanie tradycji jest bardzo ważne, podkreślają wojskowi.
10: Jest to jedno z przedsięwzięć zakresu wychowawczego, dyscypliny wojskowej, no i historii wojskowości, bo ta tradycja wojskowa jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o służby mundurowe. W wojsku wydaje mi się, że jest najmocniej kultywowana. No i to w ramach pewnego rodzaju pogłębiania wiedzy przez kadrę oraz pracowników resortu obrony narodowej.
6: Przeorzy jasnogórskiego klasztoru byli nazywani kiedyś komendantami twierdzy. Od drugiej połowy XVII wieku można natrafić w źródłach archiwalnych na kapelanów paulińskich.

A wraz ze zbliżaniem się godziny 21 nasze serca kierujemy już w stronę kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, gdzie już za chwilę odbędzie się apel jasnogórski.

Bądź pozdrowiona, święta Boża Rodzicielko, nasza Matko i Królowo, Pani Jasnogórska. Miłuj się waszych nieprzyjaciół i módl się za tych, którzy was prześladują. Taką naukę zostawia nam Twój Syn, Maryjo. Słowa Jezusa mogą budzić w nas oburzenie i bunt. Mam miłować moich nieprzyjaciół? Mam modlić się za tych, którzy mnie prześladują? Czy Jezus trochę nie przesadza z tym nakazem miłości nieprzyjaciół? Czy człowiek jest w ogóle zdolny do wypełnienia tego nakazu miłości? Zadane rany tak bardzo bolą. Zdrada, nienawiść, odrzucenie, wyzwiska, brak zainteresowania sprawiają w człowieku wielkie cierpienie, które prowadzi do gniewu czy nawet zemsty. Ciężko jest przebaczyć. Wydaje się, że jest to nawet niemożliwe. Ze smutkiem trzeba nam dziś się przyznać, że nie umiemy miłować nieprzyjaciół, że się nie modlimy za tych, którzy nas prześladują. Mało tego, łatwiej nam jest złorzeczyć i przeklinać życie naszych nieprzyjaciół i prześladowców. Ale czy tego chce Twój Syn, Maryjo? Jezus nie tylko zostawił nakaz miłowania nieprzyjaciół, czyli tych, którzy zranili, lecz sam ten nakaz jako pierwszy wypełnił. Uczy nas papież Benedykt w encyklice Deus Caritas Est. Ponieważ Bóg pierwszy nas umiłował, miłość nie jest już przykazaniem, ale odpowiedzią na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Maryjo, Ty byłaś świadkiem tej miłości Boga, gdy towarzyszyłaś Jezusowi w czasie Jego męki, gdy tyle wycierpiał od człowieka, gdy był prześladowany, odrzucony, niesprawiedliwie skazany na śmierć, gdy porzucili Go Jego przyjaciele, a Piotr, który tyle obiecał, po prostu się Go zaparł. Słyszałaś wtedy słowa Jezusowej modlitwy: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wbrew wszystkiemu On nieustannie miłował. Będąc odrzucony, nie odrzucił upadłego człowieka. Będąc prześladowany, nie szukał zemsty, lecz otworzył swoje najświętsze serce na każdego z nas, którzy przez grzech staliśmy się Jego nieprzyjaciółmi. Jezus udowodnił, że miłość ma większą siłę i moc od nienawiści. I to właśnie miłością objawioną na krzyżu pokonał nienawiść. Matko Miłosierdzia, czy jednak możliwe jest wypełnienie przykazania miłości i to jeszcze miłości nieprzyjaciół? Wspomniany już papież Benedykt pozostawił nam taką naukę, która jest odpowiedzią na to pytanie. Przykazanie miłości staje się możliwe tylko dlatego, że nie jest jedynie wymogiem. Miłość może być przykazana, ponieważ wcześniej jest dana. On pierwszy nas ukochał i nadal nas kocha jako pierwszy. Dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością.

0: sercie rodzi w nas miłość, która otwiera serce na drugiego człowieka. W dalszej części papieskiej encykliki czytamy: miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym momencie może nawet nie znam lub do którego nie czuję sympatii. Taka miłość może być urzeczywistniona jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest intymne spotkanie z Bogiem. Spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa. Maryjo, nasza Matko, Ty wypełniasz przykazanie miłości, bo Ty kochasz w Bogu i z Bogiem. Twoja wola jest zjednoczona z wolą Bożą przez intymne spotkanie z Bogiem. Kochasz każdego z nas, nawet tego największego łobuza, bo kocha w Tobie sam Bóg, co widzimy w Twoich oczach, w tym świętym jasnogórskim wizerunku. Dlatego dziś tak bardzo prosimy Ciebie, abyś nas prowadziła drogą miłości, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół i zaczęli się modlić za tych, którzy nas prześladują. Pani Jasnogórska, w naszej dzisiejszej modlitwie apelowej polecamy Tobie papieża Leona XIV, cały Kościół Święty, wszystkich biskupów świata, kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich misjonarzy. Polecamy Tobie naszą archidiecezję częstochowską z jej pasterzem na czele, z arcybiskupem Wacławem. Polecamy Tobie naszą umiłowaną ojczyznę, prosząc o pokój i pojednanie. Polecamy Tobie cały nasz pauliński zakon, naszego ojca generała, jednocześnie prosimy o nowe i święte powołania. Polecamy Tobie naszą jasnogórską wspólnotę z ojcem przeorem na czele, wszystkich posługujących na Jasnej Górze, siostry zakonne, pracowników i dobrodziejów naszego klasztoru i sanktuarium. Polecamy Tobie dzieci i młodzież, którzy powoli zbliżają się do zakończenia roku szkolnego, abyś chroniła te młode serca od zepsucia moralnego. Polecamy Tobie wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej oraz tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy Tobie wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, umierających, błądzących i zagubionych życiowo. Wskaż im drogę do Jezusa Chrystusa, który jest ich mocą i siłą w przeżywaniu tych przeciwności. Polecamy Tobie pielgrzymów dnia dzisiejszego, wszystkich kapłanów, którzy dziękują za swoje kapłaństwo, prosząc dla nich o wytrwałość w powołaniu, a dla tych kapłanów, którzy może błądzą albo przeżywają kryzys swojego powołania, abyś ich, Maryjo, umocniła i przyprowadziła do najwyższego i wiecznego kapłana. Szczególnie polecamy Tobie również obecnych tutaj pielgrzymów z miejscowości Luboń koło Poznania, z miejscowości Konstantynów nad Bugiem, z Woli Batorskiej, z miejscowości Koneck, pielgrzymów z Wadowic i Piotrowic, którzy jak co miesiąc tego 16 miesiąca przyjeżdżają, by dziękować za dar świętego Jana Pawła II, oraz polecamy Tobie wspólnotę rycerzy Kolumba z Wadowic. Te wszystkie, Matko, intencje powierzamy w Twoim niepokalanym sercu, rozważając tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę

0: śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
10: i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
9: Maryjo, wypełniając polecenie Twojego Syna, pragniemy Tobie teraz zawierzyć wszystkich naszych prześladowców i tych, których uznajemy za swoich nieprzyjaciół i ukrywamy ich w tym niepokalanym sercu. Pod Twoją obronę,
0: Święta Boża Radzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód nas zawsze wypełnić, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojedna, Synowi swoim nas poleca, swoim Synowi nas odda.
9: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o błogosławieństwo.
11: Jakżeż przedziwna jest, a zarazem prosta, tajemnica pedagogii Kościoła, że po uroczystościach Trójcy Przenajświętszej zesłania Ducha Świętego, Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi. W tych wszystkich tajemnicach objawia nam miłość Boga, bo Bóg jest miłością. Dlatego Karol Wojtyła zapisze w swoich poematach: miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała.

Wraz z wiernymi zgromadzonymi na Jasnej Górze uczestniczyliśmy w apelu jasnogórskim. Teraz przyszedł czas na słowa Ewangelii i komentarz księdza Pawła Sasina.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
1: Na ziemi nie zaznamy pełni sprawiedliwości, ale mając wiarę, możemy zachować pokój serca. Bóg jest tym, który widzi w ukryciu. Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy i za dobro wynagradza, a za złe karze. Twoje poświęcenie, wyrzeczenia i wytrwałość zawsze miały i mają głębokie znaczenie dla Twojego Ojca Niebieskiego. Nie poddawaj się zniechęceniu. Nie sprzedawaj się w objęcia zazdrości, próżności i nieczystych intencji Twojego życia wiary. Prośmy, Panie, daj mi wiarę i poczucie, że widzisz moje czyny i moją miłość ku Tobie.

Zbliża się godzina 21.30, a zatem nadchodzi również czas naszej wspólnej modlitwy na Różańcu Świętym. Za chwilę przedstawię intencje, w jakich będziemy się modlić, a następnie poproszę Państwa o telefony do naszego studia 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35.

naszej modlitwie różańcowej zanosimy do Pana Boga następujące intencje. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się wreszcie bardzo mocno za pokój, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne.

0: Modlimy się o łaskę nieba dla zmarłych, świętej pamięci Mikołaja, Olgi, Mirosława, Igora, męża Wiktora, Sofię i Jana, za dusze w czyśćcu cierpiące. O zdrowie dla Albiny i dziecka, które nosi pod sercem. O poprawę relacji w małżeństwie i miłość w jej rodzinie. Tu modli się słuchaczka. O zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Zdzisława i Oksany, o dar potomstwa dla Ani i Grzegorza, modli się słuchaczka. O Bożą pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw mieszkaniowych, modli się słuchacz. O dar życia wiecznego dla świętej pamięci Marii. O pracę bez mobbingu dla syna, modlą się rodzice. Przez wstawiennictwo świętej Filomeny i świętej Rity, o uzdrowienie 5-letniej Alicji oraz Adama z leków, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw i pojednanie małżeństwa Anny i Piotra, o potrzebne łaski i wytrwałość w powołaniu, o zdrowie dla siostry Aliny, o łaskę nawrócenia dla Macieja, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej i Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O Boże prowadzenie dla Karolka, Ewy, Adama i jego rodziny, dobre wyniki badań dla Artura i Adama, za Jacka z okazji urodzin, o dary Ducha Świętego dla Laury, Maksia, Janiny, Ewy, Grzesia, rodziny Marianny, Edyty i Michała. O niebo dla świętej pamięci Mariana. Modlimy się dziękczynnie za deszcz, który jest darem, oraz za rodzinę pana Sławka i jego rodziny, za Zofię, Genowefę, Gabrielę, Olę, Kubusia, Kingę, Jasia, Agatkę i Antoninę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O rozpoczęcie naszej modlitwy poproszę panią Barbarę. Halo, halo, pani Barbaro? Spróbujmy ustabilizować połączenie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
1: I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarł. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dzisiaj mamy wtorek, rozważamy zatem tajemnice bolesne. Rozważamy je wraz z błogosławionym księdzem Ignacym Kłopotowskim, patronem naszego radia. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Kapłan razem z Jezusem ofiaruje nas Ojcu. Módl się za wszystkich kapłanów. Modlitwą okażesz swą wdzięczność za pracę, jaką kapłan ponosi dla Ciebie. Jakże jest on niezbędnie potrzebny do zbawienia świata. O kapłanie nigdy nie wolno mówić źle. To Pan Jezus wybrał go dla nas. Pani Barbaro?
1: Tak. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze
0: grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro, za wspólną...
1: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Katolik żyjący według prawa Bożego, jakież nieraz musi znosić przykrości za swoje postępowanie. Nie powinno nas to jednak zrażać. Te cierpienia, które Kościół katolicki przechodzi, które spadają na jego wiernych, są drogą królewską do nieba, gdzie zamienią się w szczęście wieczne, jakiego świat nie zna i dać nie może. Bóg zawsze ma o nas swą pieczę, nawet wtedy, kiedy sami jesteśmy sprawcami swojej niedoli. O poprowadzenie naszej modlitwy poproszę panią Kasię.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść
2: Witam
0: Boże.
2: Serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Kasiu.
2: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, cierniem ukoronowanie. Smutki i cierpienia należy cenić jako łaskę wybranych synów Bożych. Bóg spuszcza cierpienia na dusze, które pragnie obdarzyć wyjątkową świętością, a gdy je spuszcza, żąda, abyśmy o nich nikomu nie mówili, tylko Bogu samemu na świętej modlitwie, pytając Go: Panie, co chcesz, bym uczynił? O poprowadzenie modlitwy proszę panią Anię.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Pani Aniu za wspólną modlitwę.
3: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Panem Bogiem.
0: Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Naszym zadaniem jest służyć Bogu, słuchając wiernie Jego woli, uświęcić duszę. Jeżeli nie spełniamy tego zadania, życie nasze jest smutnym złudzeniem, ciężką winą i wielkim nieszczęściem, które nas przygniata. A tymczasem, w takich warunkach, jakie są, rękawy zakasawszy, pracować usilnie trzeba nie tylko dla dobra własnego, ale i ogólnego. O poprowadzenie naszej modlitwy poproszę panią Zdzisławę.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz.
4: Nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Zdzisławo.
4: Bóg z Panem Bogiem.
0: Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Raz na miesiąc przygotuj się na śmierć. Niech ci się zdaje, że jutro umrzesz i czyń to, co byś zrobił w godzinę śmierci. Szczęściem człowieka na ziemi jest takie postępowanie, jakiego wymaga sumienie. Rozbrat z sumieniem, niesłuchanie tego głosu Bożego w nas, to przyczyna wszelkiego zła, jakie nas dręczy. Idzie o wszystko, jeśli idzie o życie wieczne. O poprowadzenie modlitwy proszę panią Irenę.
5: Tak, jestem.
0: Proszę bardzo.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku,
5: teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencji Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, królowo nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen. Bóg zapłać, Pani Ireno.
5: Ja również życzę szczęśliwej nogi, nocy i dziękuję bardzo.
0: Ale za szczęśliwą nogę też Bogiem. Bardzo dziękuję, bo to bardzo ważne, żeby sprawnie dotrzeć do radia.
5: Pomyłka, przepraszam.
0: Wszystko dobrze.
5: Wszystkiego dobrego.
0: I fajnie, że Pani doczekała się swojej kolei. Dziękuję wszystkim Państwu za wspólną modlitwę, za to, że byliście razem z nami i telefonicznie, i duchowo, no, we wszelaki sposób. Pięknie się modlimy. Myślę, że ta modlitwa jest Panu Bogu miła. Gdzieś tam słyszałem, że

0: Jak tutaj trudno mi było to mężowi wszystko tak syntetycznie też powiedzieć na spotkaniu, bo to wiadomo, że wzruszenia i emocje. I modliłam się wtedy i zastanawiałam się, co mam mu powiedzieć, co mam mu przekazać. Otworzyłam Biblię i tam było napisane, był list świętego Pawła o tym właśnie, żebyśmy, czy się zdecyduję dokładnie, ale żebyśmy walczyli ubrani w Słowo Boże, tym Słowem Bożym. Walczyć, tak? Tam, przywdziać tą zbroję Słowa Bożego. I ja napisałam właśnie bardzo dużo wtedy pamiętam o wierze, o Panu Bogu, że to nie jest takie poryw miłości, ale to też jest ten sakrament i że ja się nawróciłam i że na tym opieram teraz swoje życie, no oczywiście w wolności, tak, do mojego męża, co on zrobi z tym, co chce, bo wiedziałam, że no też nie chciałam, żeby budować czegoś na jakimś tam na rozpadzie jego związku obecnego, czy na krzywdzie dzieci, czy tej dziewczyny. Ale pamiętam podczas tego jeszcze wracając do tego pierwszego spotkania, to zapytałam się go właśnie, bo nie wiedziałam, czy on jest szczęśliwy, tak? Bo jakbym powiedział, słuchaj, ja jestem super szczęśliwy, zakochany i tak dalej, to myślę, żebym dalej nie poszłam. Powiedział mi,
1: Różnie bywa.
0: tak, powiedział mi, różnie bywa. Tak, więc już wiedziałam, że chyba jednak no, nie jest szczęśliwy i być może myślałam sobie wtedy, że może i tak by się ten związek rozpadł, prawda? No i że jest jakaś nadzieja.
2: Głowa mówi, że się nie da, ale co serce mówiło, jak czytał ten list?
1: To nie było tak od razu, tak? To nie było jak przełączenie gdzieś tam przełącznika, że okej, dobra, no to przeczytałem list, no to teraz, okej, to teraz już w takim razie zmieniam myślenie, tak? Ale rzeczywiście ten list powoli zmieniał stan takiej mojej świadomości o tym, co się może wydarzyć, bo ten mój związek, którym byłem, pewnie by się rozpadł. Ja wtedy też znów zacząłem więcej się modlić i zwracałem się więcej do Boga i prosiłem o takie jakieś wskazówki, o to, co mam robić. No i wtedy chyba właśnie Bóg mi powiedział, tak dzisiaj to pamiętam, że Bóg mi podsunął takie myśli, że jednak faktycznie, że może powinniśmy postarać się o uratowanie tego małżeństwa.
0: No, rozmawialiśmy częściej.
2: A jeszcze ten list, bo to jest list i oczekiwanie na odpowiedź.
1: Ale to odpowiedzi nie było pisemnej, tylko było spotkanie. Ale już nie pamiętam dokładnie, szczerze
0: Ale ja
1: mówiąc.
0: pamiętam, że powiedziałeś mi, że ty sobie nie wyobrażasz, żebyśmy byli razem. No bo to jest tak naprawdę tworzenie czegoś od nowa. To nie jest tak, że uratowanie, bo tu już nie było czego ratować, bo 13 lat bez siebie, nowe związki, dzieci. My byliśmy na innym etapie swojego życia. Trochę też, wiadomo, że człowiek też się trochę zmienia. To by było jak na przykład, no, jak zmartwychwstanie trochę tego umarłego, prawda, związku tak naprawdę. Nie ratowanie czegoś, czego było chore, bo tego wiele lat nie było po prostu.
2: No to jak serial, to co w następnym odcinku, co dalej?
1: W następnym odcinku, no później zaczęliśmy gdzieś tam się spotykać, już rozmawiać o tym, że może rzeczywiście powinniśmy być razem. No to było takie naprawdę skomplikowane, dlatego że Ania miała dzieci, ja miałem dziecko, tu związek, tam związki. Ja jeszcze chciałem mieć dzieci, Ania mówi, że okej, ona też jeszcze chce. No. Ja jeszcze pamiętam jedno wydarzenie z tego całego cyklu, czyli z tego tasiemca, czyli od momentu pierwszego spotkania do decyzji o tym, że być razem. Pamiętam, że byłem wtedy w takim małym kościółku, tutaj niedaleko Grodziska i tam było kazanie, ksiądz mówił o tym, że my ludzie żyjemy sobie nie zgodnie z tym, co mówi Bóg, tylko zgodnie z tym, jak my sobie bożków dostosowujemy do naszego życia. I tak naprawdę to nie myślimy o tym, co mówi do nas Bóg, tylko dostosowujemy to, co chcemy usłyszeć. I w ten sposób tworzymy sobie takich bożków. I ja wtedy tak to mnie to mocno dotarło, że faktycznie, że ja tak naprawdę przez ten całe swoje życie to mówiłem, że okej, bo Bóg to tak chce dla mnie, że ja jestem usprawiedliwiony i tak dalej, i tak dalej. Że mam jakiś tam inny związek, że mam inne życie, że jestem usprawiedliwiony, ale to było właśnie to dostosowywanie sobie Boga, tworzenie bożków w ten sposób do mojej sytuacji. Ja się czułem usprawiedliwiony i czułem się, że to jest wszystko okej. Okay. Tak w sumie nie znając nawet Boga, nie zwracając się do Niego, twierdziłem, że

0: Jest ekstra, no. Tak powinno być. Tak. Ania zdecydowała, że tak ma wyglądać moje życie. Nie mam sobie nic do zarzucenia. A później właśnie wtedy na tym kazaniu tak do mnie to dotarło, że moje myślenie jest złe. I zmieniłem wtedy to myślenie.
1: I na co wpływa ta zmiana?
0: No wpływa na to, że zacząłem myśleć o tym, żeby zmienić to swoje życie, co było bardzo trudną decyzją, no bo już miałem gdzieś tam zbudowany dom fizyczny. Dom niestety ten uczuciowy nie istniał, ale było dziecko, które zawsze dużo zmienia. I to było bardzo trudne, ale wtedy miałem takie poczucie, które wydaje mi się, że właśnie było od Boga, że to jest słuszne, że to będzie dobre dla każdego z nas. I, no i wtedy za nią postanowiliśmy też być razem i bardzo szybko pojawiło się dziecko.
2: Znaczy, mąż tak nie chce do końca chyba mówić, bo to mi się wydaje, że wtedy mi było dużo łatwiej, bo ja byłam już półtora roku po rozstaniu, byłam już po formalnym rozwodzie, już wiedziałam, czego chcę, byłam już w kościele, we wspólnocie i naprawdę było mi łatwiej, a on fizycznie wtedy mieszkał ze swoją partnerką, ze swoim dzieckiem, cała jego rodzina, no była, powiedzmy, pamiętała, to była taka bardzo sceptyczna, nastawiona, może nie przeciwko mnie, ale po prostu nie rozumieli, nikt nie tego nie rozumiał, tych decyzji. Mąż musiał powiedzieć, po prostu nagle zakomunikować, prawda, swojej rodzinie, swojej partnerce, że tak, że kończy wszystko i wraca do swojej żony, która go kiedyś zdradziła, zostawiła i ma trójkę dzieci. No i to był szok. To był szok naprawdę dla wszystkich. Tutaj były różne rozmowy, płacze. Pamiętam, to była bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ale udało się wytrwać. Mój mężowi przede wszystkim w tym jakoś tam się nie złamał. To było naprawdę, no, trudne, bardzo trudne.
0: Byłem przekonany o tym, że tak powinienem zrobić. No i pewnego dnia po prostu wziąłem walizkę, spakowałem się i się wprowadziłem do Ani. Znaczy, to oczywiście tak mówię dzisiaj z takim... To w słowach jest wszystko bardzo łatwo powiedzieć, tak? Ale w życiu jest bardzo trudno zrobić. Było to trudne bardzo, ale miałem taką siłę i takie przekonanie, że robię dobrą rzecz dla naszego małżeństwa, ale też dla wszystkich, bo również ten mój syn z tamtego drugiego związku też uważam, że dziecko chyba czuje, że coś jest nie tak w domu, nawet takie małe dziecko. I on był też taki mocno zestresowany, widziałem, a później tak jakby się otworzył, jakby tak się uspokoił. Tak mi się wydaje, że tak to było i że to Bóg po prostu mnie wtedy prowadził.
1: To jest bardzo też trudny temat i trudny wątek, ale nie sposób go nie poruszyć. Dlatego, że właśnie jeśli chodzi o dzieci też, no bo siedzimy przy stole, co jakiś czas któryś przychodzi, mówimy o rzeczach trudnych. To są ludzie, no pewnie pokrzywdzeni po obu stronach, prawda? Wiadomo też, że no, może nie być tak łatwo wychować dzieci, kiedy one też są z porozbijanych związków. Jak sobie to poukładaliście wszystko?
2: Znaczy, ja uważam, że najlepsze dla dziecka jest, jak rodzice są razem i są kochający, co widzimy po swoich synach. Jest, wiemy, że oni mają naprawdę szczęście. Mamy dwóch synków. No, że mają oboje rodziców w domu. Ale mimo wszystko, no nie, z drugiej strony, no nie można też robić z dzieci Boga, prawda? I mówić, że to robię wszystko dla dobra dzieci, bo bycie w jakimś, wydaje mi się, że związku, który, gdzie ja jestem nieszczęśliwa i dzieci to widzą i tam nie ma Boga, no to też nie jest na pewno dobre rozwiązanie. Tu nie ma, tu po prostu no ponosimy takie konsekwencje swoich czynów, że niestety są te konsekwencje i ktoś na tym cierpi. No my jakoś na szczęście nie mieliśmy jakiegoś problemu, ja nie miałam problemu z moimi dziećmi. One szybko zaakceptowały mojego męża i jakoś tak przyjęły go.
1: Obawiała się pani o to?
2: Tak, tak, bardzo się tego obawiałam. Też ich tata dba o relacje z nimi, więc to mają dobre relacje ze swoim tatą. No, ale na pewno mi jest trudniej, bo ja jestem w jakiś sposób sama, prawda? Andrzej mi tu pomaga, ale to już nie jest taka relacja, tak jak ojciec-dziecko biologiczny. Na pewno jest to trudniej, ale to po prostu to są konsekwencje mojego życia i moich grzechów teraz, tak? Które ja ponoszę.
0: No tak, to jeśli chodzi też tutaj o moją sytuację, to rzeczywiście, tak jak Ania powiedziała, no to jest jednak, jeśli chodzi o te więzi, ja tutaj traktuję wszystkie dzieci jak swoje, ale ze świadomością taką, że one mają biologicznego ojca, tak? No staram się jak mogę, no ale jest oczywiście tak, że jest troszeczkę inaczej. Dodatkowo ja mam też tego syna z drugiego związku, który jest, mieszka ze swoją mamą. Oni mieszkają w Rzymie, wyprowadzili się i niestety przez tą całą historię z tą nową chorobą nie możemy się nawet zobaczyć, nie możemy się spotkać. No i zobaczymy, co będzie, no ale już zaczyna mi go bardzo mocno brakować.
1: Czym się różni to życie razem tutaj od tego życia razem w kawalerce na początku?
0: No na pewno jesteśmy dojrzalsi, bardziej świadomi. Jest nas więcej tutaj, bo jeszcze jak syn przyjedzie, to mamy 6 dzieci i my jesteśmy we dwoje. Także jest pełna hałasu i życie się kręci wokół dzieci. Tak? To one są takie jakby wyznacznikiem tego, na co my sobie możemy pozwolić. To już nie jest takie sielskie życie, gdzie my sobie możemy, okej, dobra, mówimy tak jak kiedyś, dzisiaj jedziemy tam, w ogóle nie myślimy, na weekend to będziemy sobie robili to. A teraz nie, no dlatego, że nie ma takiego sielskiego życia, jest za to bardzo dużo miłości. Takiej pełnej, świadomej miłości, takiej też miłości z dziećmi.
2: Tak, ja też, nie, ja teraz zupełnie inaczej na życie patrzę, w ogóle na małżeństwo, co to jest miłość.
1: Co to jest?
2: No, miłość to jest odpowiedzialność za drugiego człowieka przede wszystkim. No, teraz tak myślę, odpowiedzialność to jest miłość, tak? A nie jakieś porywy serca. I miłość to jest decyzja. To jest decyzja, to nie są emocje, że w tej chwili myślę. Chociaż te emocje na szczęście u nas są dalej. Rola męża, żony dla mnie teraz jest taka jak gdyby klarowniejsza. No, staram się tutaj dawać mężowi o wszystkim decydować, bo kiedyś to myślałam, że to ja wszystko najlepiej wiem. I...
0: Dla mnie coś nowego.
2: Nie, to może też mnie tam temperuje trochę bardzo dobrze. No i to też jest taka służba drugiemu, chociaż mój mąż, dzisiaj nawet była taka rozmowa rano przy śniadaniu, że mój mąż mówi, to jesteś moją królową. Ja mówię, nie, ja jestem sługa, ja powinna być jak sługa, jak Pan Jezus, sługa. A syn mówi, ten 5-latek się odzywa, mówi, mama jest królową, a tata jest królem. Tak, no, więc... Tak.
1: Jeszcze ten Pan Jezus, on się pojawił przed chwilą, jak Pani mówiła. Jakoś Państwo dochodzili do siebie ponownie? Ta wspólnota Sychar gdzieś się pojawia na drodze? Czy może to na katechumenat? Czy było potrzeba jakiegoś wsparcia? Czy było potrzeba jakiejś drogi po tym wszystkim?
2: No, byliśmy na początku w Sycharze, jeździliśmy na rekolekcje, dawaliśmy świadectwo, dzieliliśmy się tym, co my dostaliśmy od Pana Boga, tą nadzieją. No my bardzo jesteśmy zaangażowani we wspólnotę też neokatechumenalną i jak gdyby lubimy się formować tam i lubimy czytać Pismo Święte. Nie jest to dla nas żaden jakiś wielki wysiłek, oprócz tego, że to są jakieś tam wieczory, które nie możemy spędzić, nie wiem, na oglądaniu telewizji czy zajmowaniu się dziećmi, ale to też traktujemy, że to jest coś dla nas i to jest jakiś tam rozwój i to nam no, bardzo pomaga, a w szczególności no, mi bardzo pomogło na pewno bycie we wspólnocie i w Sycharze i w Neokatechumenacie podczas tych wszystkich zawirowań, podczas tych wszystkich moich wyborów i bracia się za mnie, wiem, że modlili dużo i to było rozmowy z katechistami, z kapłanami, to mi naprawdę dużo dało.
0: Potrzebne jest jeszcze takie wsparcie w takiej sytuacji, bo tak jak już zdecydowaliśmy się, że będziemy razem, to tak naprawdę moja rodzina tego za bardzo nie akceptowała, ani rodzina tego też nie rozumiała. I potrzebne jest wtedy takie wsparcie dodatkowe, zrozumienie tego wszystkiego i no i takie wspólnoty właśnie jak Sychar, czy też nasza wspólnota neokatechumenalna pomagają w takich sytuacjach, a przede wszystkim pomagają taki sposób duchowy, czyli dochodzenie do prawdy to jest też poznawanie Boga i poprzez Boga tylko do tej prawdy możemy dojść. Ja jako osoba wierząca tak o tym myślę. Samemu jest bardzo trudno to zrobić.
1: Jak ten Bóg na co dzień jest obecny w życiu? Tak świątek, piątek?
0: No, świątek, piątek to jesteśmy, staramy się, żeby Bóg był na co dzień w naszym życiu. Modlimy się tutaj wspólnie z dziećmi, tak jak jesteśmy, tak codziennie. Jesteśmy na drodze neokatechumenalnej, która też nam daje dużo kontaktów ze Słowem Bożym. Staram się, żeby wszystkie decyzje, które podejmuję, wszystkie działania, które podejmuję, żeby ja tych decyzji sam nie podejmuję. Zawsze proszę Boga, żeby mi pomagał w tym, co robię i żeby mną kierował. I ja też staram się, żeby wszystko, co robię, żeby to było w miłości Bożej. Nie zawsze się to udaje, ale staram się.
1: A czego chcecie Państwo nauczyć dzieci?
2: No właśnie z tym, że tak naprawdę nic nie zależy od nich, od nas, nic nie zależy od człowieka. Wszystko jest w rękach Boga. Żeby nie mieć w sobie takiej, nie iść w tą stronę tej pychy, takiej samowystarczalności, życia dla siebie, tylko żeby mieć kontakt, mieć taką relację z tym Panem Bogiem, bo naprawdę On wie, co jest dla nas najlepsze. Co rzeczywiście tutaj nasze dzieci, które są nastolatkami, to uważają, że one wiedzą, co jest najlepsze na razie, ale myślę, że to jest taki naturalny etap, ale no, ja bym chciała, żeby z tej mojej całej historii, mojego doświadczenia życiowego i z tego, co mówię, to żeby była taka nauka, że i że jeszcze zawsze mówimy, że cokolwiek się nie stanie z nami, czy jakkolwiek one czują się kochane, no to jeszcze jest ktoś, kto ich dużo więcej kocha i może bardzo o nich zadbać, jeśli tylko mu na to pozwolą.
0: Dzieci to są no, takim według mnie sensem życia w ogóle. I no, to jest nasz wiek też taki, mój, ja przynajmniej tak czuję, że już to już dla mnie nie jest czas, żeby mieć jeszcze więcej małych dzieci. Nie chodzi o to, czy ich jest dużo, czy mało. Tak jak na przykład czasami są takie sytuacje, że dzieci się w wakacje porozjeżdżają gdzieś i zostają tylko tych dwóch naszych maluchów, to się robi pusto w domu. To czegoś brakuje, także te dzieci są wypełnieniem na pewno też życia. No i jest super z dziećmi. No właśnie tutaj się czołga ten mały nasz, najmłodszy, uśmiechnięty zawsze.
1: Już tak na koniec zupełnie. Statystyki w Polsce są brutalne, bo bardzo wiele małżeństw niestety rozstaje. I pewnie wiele jest też takich sytuacji, gdzie kończą się jakieś emocje, coś się dzieje, że może warto coś zmienić. Może ktoś nas teraz słyszy? Co byście Państwo mogli powiedzieć?
0: Przede wszystkim, wie Pan, jest życie nasze i ta kultura masowa nam pokazuje takie wzorce takiego właśnie sielankowego życia, że życie polega właśnie na imprezowaniu, na poznawaniu nowych ludzi, na zabawie i że zawsze wszystko jest pięknie, że się spotyka właśnie taką osobę, gdzieś tam się wszystko bardzo fajnie układa, nie ma w ogóle w tym jakiejś sfery duchowej. Tylko to właśnie ta strona cielesna pokazana i taka miłość, która jest po prostu motyle w brzuchu, piękne kolory, a życie absolutnie tak nie wygląda. To jest zaprzeczenie życia w ogóle w tych wszystkich filmach, ale tak właśnie życie nie wygląda. Trzeba wiedzieć, że proza życia jest nie zawsze taka kolorowa, jest często czarno-biała, a najczęściej gdzieś tam szaro-bura, ale nie chodzi o to, żeby w życiu mieć tylko zabawę, tak? Bo życie jest piękne i pełne wtedy, gdy są wszystkie filary naszego życia wypełnione, czyli jest i rodzina, jest i zabawa, jest i Bóg. Mamy stabilną wtedy podstawę, a jeśli tylko żyjemy takimi mrzonkami, które są właśnie niestety teraz tak pokazywane, wpajane, to jest puste i bardzo niestabilne.
2: Ja znam wiele z naszych, nie wiem, przyjaciół, znajomych też jest po rozwodach, czy w trakcie, czy samych, czy w różnych związkach. I ja nigdy nikomu nic nie radzę, ja tylko mogę mówić o swoim doświadczeniu. Jedyne, co mogę poradzić, to żeby starać się odnowić kontakt z Panem Bogiem i słuchać tego, co On faktycznie chce mi powiedzieć, jakie On ma dla mnie pomysł na moje życie. I myślę, że też druga sprawa to jest taka, że drugi człowiek nigdy nie uszczęśliwi mnie w ten sposób, jakim ja sobie wyobrażam. Nie, my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i to mamy siebie uszczęśliwiać poprzez relacje z Panem Bogiem, mi się wydaje, tak? Jeśli tego nie ma, to jest trudno, chociaż naprawdę nie chcę, bo nawet mój mąż czy wiele osób w takiej sytuacji, że nagle, prawda, on się stara, a ta druga osoba zrywa wszystko i koniec, tak? I co wtedy? To jest bardzo trudne i mówię, ja odsyłam do Sychara, do wspólnot, do kościoła.
1: W jednym słowie, co to jest miłość?
2: No, miłość to odpowiedzialność dla mnie.
0: Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć.
2: Jeszcze chciałam powiedzieć o tym podobnym ślubie naszym kościelnym. Bo zaraz po tym, jak mąż się przeprowadził do mnie, to okazało się, że będzie peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej tutaj, w Grodzisku. Poszliśmy, okazało się, że na tej mszy będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. I tak się to stało, że jak ksiądz poprosił tam wszystkie małżeństwa, to my stanęliśmy jako pierwsi i przed księdzem i ksiądz nam związał jeszcze raz ręce, stół i wszyscy płakaliśmy. Ja, ten kapłan, bo nas znał moją historię, wszyscy płakaliśmy wtedy, pamiętam. Było takie to wzruszające i tak dziękowałam Matce Bożej, że po prostu, że jeszcze w ten sposób pozwoliła nam jak gdyby odnowić przyrzeczenie małżeńskie, tak jakbyśmy ponownie wzięli ślub, naprawdę. To było coś niesamowitego.
0: To były taki sam bardzo początki, tak? Czyli już postanowiliśmy, że jesteśmy razem, poszliśmy do kościoła i nagle, że stanęliśmy właśnie przed tym ołtarzem i nawet nie stanęliśmy jako pierwsi, tylko po prostu stanęliśmy w jakiejś odległości od tego ołtarza, ale ludzie dochodzili, nie mieścili się i się przesuwaliśmy powoli do tego ołtarza i się przesunęliśmy tak, że ksiądz w końcu wziął stółę, złączył nasze ręce i od nowa odmówiliśmy przysięgę małżeńską. No to było takie wzruszające. Wszyscy wtedy tak, wszyscy, i żona, i ja, i ksiądz, który to prowadził, również płakał.
1: Tak. Moimi gośćmi byli dziś pani Anna i Andrzej Szymański. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Polska-Ukraina coś pękło. Czy da się to jeszcze skleić? Ważny esej Bronisława Wildsteina, a także cynizm Tuska, czyli pomnik w złej intencji. Czytamy sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
1: Na ziemi nie zaznamy pełni sprawiedliwości, ale mając wiarę, możemy zachować pokój serca. Bóg jest tym, który widzi w ukryciu. Bóg jest tym, który jest sprawiedliwy i za dobro wynagradza, a za złe karze. Twoje poświęcenie, wyrzeczenia i wytrwałość zawsze miały i mają głębokie znaczenie dla Twojego Ojca Niebieskiego. Nie poddawaj się zniechęceniu. Nie sprzedawaj się w objęcia zazdrości, próżności i nieczystych intencji Twojego życia wiary. Prośmy, Panie, daj mi wiarę i poczucie, że widzisz moje czyny i moją miłość ku Tobie.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Powtórka programu.
0: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Jak zwykle w piątek o 20:00 mówi dla Państwa Dominik Wędołowski. No i ostatnie trzy programy już przed wakacjami. Postaram się coś ciekawego w nich dla Państwa przygotować. Właściwie to już przygotowałem, bo przecież jak tutaj siadam, no to muszę mieć jakiś pomysł. Ale zacznę jak zwykle od podziękowań. Podziękowań dla tych wszystkich, którzy wspierają nasze radio bardzo, bardzo za te wszystkie datki.

przelewy Państwa wsparcia. Dziękuję. Dziękuję w imieniu własnym i oczywiście w imieniu całego Radia Warszawa. I taki dzisiaj mały suplement. Ciągle te suplementy robię, ale do programów majowych opowiadałem Państwu w swoim czasie o tej fabryce farfurowej Belweder, która na polecenie, no i z funduszy przede wszystkim Stanisława Augusta Poniatowskiego, miała produkować porcelanę. No w sumie ostatecznie produkowała całkiem niezłe fajanse. I szukając jeszcze takich tematów majowych związanych z Stanisławem Augustem Poniatowskim, a nie połączonych, czy raczej mniej związanych z Konstytucją 3 maja, która to zazwyczaj wypełnia ten początek maja, zwróciłem uwagę na początek źródła właściwie panowania króla Stasia. No właściwie nawet jeszcze nie początek, a wydarzenia, które miało przygotować elekcję Poniatowskiego, czyli Sejm Konwokacyjny, którego obrady trwały od maja bodajże, tak, od maja do czerwca, właściwie cały maj i cały czerwiec, no właściwie od połowy maja do prawie końca czerwca. I ja zacząłem ten temat, ale potem się z niego wycofałem, jako że dużo miałem innych pomysłów na audycję, ale dzisiaj do niego wracam. Dlaczego? No, proszę Państwa, z kilku powodów. Ten Sejm Konwokacyjny z 1764 roku był, w sumie miał być może, miał wielkie aspiracje, nie tylko do przygotowania, bo prezentowano również kandydatów, ale przede wszystkim był taką chwilą, bo te półtora miesiąca to chwila w kontekście oczywiście historii Rzeczypospolitej, kiedy wydawało się, że uda się, może tak byłoby rozsądnie powiedzieć, uda się naprawić państwo, zanim sąsiedzi ostatecznie położą na nim rękę. I ten Sejm trochę zawsze jest w cieniu oczywiście tego Sejmu Wielkiego, to jest oczywiste, ale też ten Sejm Konwokacyjny z 1764 roku często pomijany jest w nawet oficjalnej historiografii. Niesłusznie, dlatego że nie był to zwykły Sejm, można powiedzieć, była to polityczna operacja przeprowadzona z iście dużą precyzją, jak na oczywiście połowę XVIII wieku, a związana z familią Czartoryskich też między innymi, no i w ogóle z wydarzeniami poprzedzającymi, czyli tej nocy saskiej, kiedy to za czasów Augusta III w zasadzie państwo nierządem stało dosłownie w przenośni w kontekście tego, że no nie udało się żadnego prawie Sejmu, chyba bodajże tylko jeden przez te 30 lat z rządów Augusta III udało się doprowadzić do końca, a ościenne państwa, ich siły rosły, a Rzeczpospolitej siły słabły. Więc dzisiaj właśnie o tym Sejmie. Dlaczego też tutaj w programie o Warszawie? No oczywiście, bo będzie tutaj duże nawiązanie do Warszawy, ale to troszeczkę później, bo może na początek muszę Państwa wprowadzić trochę w tą tematykę. Otóż po śmierci Augusta III, to było w 1763 roku, w Polsce, no jak to po śmierci króla, zapanowało bezkrólewie i o wpływy w pewnym sensie walczyły dwa obóz. Familia, znają Państwo już tą nazwę, czyli potężny ród Czartoryskich, oczywiście no, też wspierany przez swoich załóżników, że takich nazwę, skoligowaceni z Poniatowskimi, chociaż w zasadzie akurat Czartoryscy odgrywali tutaj główną rolę. I ta familia, ten obóz, no chciał reform. Ewidentnie chciał reform ustrojowych, jak i w ogóle tego państwa, bo widać było, zresztą to nie było tajemnicą Policznela, że te sprawy państwa
idą ku przepaści. Było też drugie stronnictwo, właściwie między innymi związane z adwersarzami familii, czy też Czartoryskich, czyli związanych z Potockimi, chociaż było szersze, bo zwane było stronnictwem hetmańskim, które w uproszczeniu, ale to też jest takie uproszczenie, no broniło tej złotej wolności państwa, no przede wszystkim nie chciało też ingerencji wojsk obcych. A dlaczego ten Sejm ma taką złą sławę? No dlatego, że familia, chcąc wprowadzić te zmiany, musiała niestety oprzeć się na zbrojnej sile, a że takiej zbrojnej sile, z taką zbrojną siłą nie dysponowała, no to zaprosiła, czy też poprosiła o pomoc wojska rosyjskie. No a jak Rosjanie gdzieś wejdą, to już tak rzadko wychodzą chętnie, ale to już zupełnie inna sprawa. Kiedy 16 maja 1764 roku marszałek Adam Kazimierz Czartoryski otwierał obrady Warszawy, no miasto wyglądało jak obóz wojskowy. Dlaczego? Ponieważ no, Czartoryscy, nie ufając własnej szlachcie, poprosili właśnie o pomoc carycę Katarzynę II i wtedy właśnie wokół Warszawy zaczęły stacjonować wojska rosyjskie, co z jednej strony faktycznie gwarantowało spokój obrad, no ale czyniło z Polski już wtedy, czy raczej z Rzeczpospolitej, rosyjski protektorat. No oczywiście te wszystkie działania były obliczone po to, aby doprowadzić do odsunięcia od obrad znacznej części posłów związanych właśnie z tym obozem hetmańskim. Oni sami się nazywali obozem republikańskim. No i przede wszystkim ustanowieniu konfederacji, czyli skonfederowania Sejmu, co w systemie parlamentarnym dawnej Rzeczpospolitej dawało możliwość podejmowania uchwał większością głosów. Trzeba przyznać, że marszałek Sejmu, też Adam Kazimierz Czartoryski, dosyć skutecznie, proszę państwa, skutecznie unieruchomił wielu swoich przeciwników. Unieruchomił ich dosłownie i w przenośni, ponieważ oprócz wspomnianych wojsk rosyjskich, Zamek Królewski, czyli miejsce obrad, jak i kluczowe ulice, krakowskie przedmieście, Senatorska, Miodowa czy Długa, obsadzone były prywatnymi pocztami, czyli oddziałami familii Czartoryskich. No i ta blokada była tak skuteczna, że w obradach uczestniczyło w sumie tylko 80 posłów z 300, którzy mieli taką możliwość i takie prerogatywy. A jeśli chodzi o senatorów, to ta dysproporcja była jeszcze większa. Otóż, o ile się nie mylę, 7, może 8 senatorów na 140. No i co tu dużo okrywać, ten Sejm i jego obrady to w pewnym sensie taki swoisty zamach stanu, który w zamierzeniach jego inspiratorów miał zapewnić, no przede wszystkim, no raczej wzmocnić system, skostniały system polityczny, jak i gospodarczy Rzeczpospolitej. I przyznać trzeba, że te reformy przynajmniej formalnie przeprowadził, to znaczy ustawy o tych reformach. I mam tu kilkanaście tych ustaw, o których trzeba było zwrócić uwagę i wydaje mi się, że zacznę od tych, nie zacznę, bo mam już tylko minutę, więc opowiem państwu o te ważniejsze, a w przyszłym tygodniu pomyślę, jak to związać z Warszawą. Znaczy, to nie jest takie trudne, ponieważ wiele z tych reform, wiele z tych uchwał i wiele z tych nowych komisji, jak to się wtedy mówiło, no bardzo wpłynęło na Warszawę i czerpała ona potem garściami w tej epoce stanisławowskiej. Między innymi właśnie z tego Sejmu, czy tych obrad Sejmu z 1764 roku. No ale o tym, co zmieniono, za chwilę, po krótkiej, mam nadzieję, przerwie muzycznej. Zapraszam za kilka minut.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Może inaczej, zagalopowałem się. Zanim wymienię te najważniejsze zmiany, najważniejsze konstytucje, jak to się wtedy mówiły, czyli dzisiaj ustawy, opiszę Państwu, jak wyglądała Warszawa, bo program przecież jest o Warszawie, właśnie w czasach, czy w tym gorącym czasie poprzedzającym Sejm. Otóż jak czytam u pani Aleksandry Niedźwiedź w takim eseju Ostatnie bezkrólowie, czyli Bomba z opóźnionym zapłonem, które znalazłem na bardzo ciekawej stronie Histmag. Polecam, bo dużo ciekawych artykułów i takich w miarę bezstronnych. Otóż na kilka dni przed rozpoczęciem Sejmu konwokacyjnego, to już wiemy, stronnicy ich poczęli ściągać tłumnie do Warszawy. Zaczęła się demonstracja siły. Dla postronnego widza musiało to być zdumiewające widowisko. Przygotowania do Sejmu do złudzenia przypominały przygotowania do wojny. Tym bardziej, że każdy magnet przybywał w towarzystwie niezwykle licznych orszaków oraz prywatnych milicji, tak zwanej milicji dworskiej, które rozlokowały się na terenie swoich posiadłości. Radziwiłłowie ponoć przyprowadzili około 6 tysięcy, Potoccy 7 tysięcy, no Czartoryscy mieli tylko 1200, no ale mieli pomoc Rosjan. Tak przy okazji całe wojsko koronne w tych dniach liczyło może kilkanaście tysięcy, jeśli nie mniej. Czyli właściwie magnaci przywieźli więcej swoich wojsk, niż cała Rzeczpospolita była w stanie wtedy wystawić. W Warszawie zrobiło się tak tłoczno, że familia dla rozróżnienia swoich popleczników nakazała im, uwaga, nosić czerwono-biało-zielone kokardy, aby łatwiej im było się identyfikować. Anonimowy świadek tamtych wydarzeń odnotował. Pan widziałeś zjazd na Sejmy zwyczajne, pomimo to pan nie potrafisz sobie wystawić, co to jest Sejm konwokacyjny w stosunku do drugich. Magna, który nie ma 20 do 50 asystentów, nie zwraca na siebie niczyjej uwagi. O orszach 60 czy 80 szlachty i pachołków, to rzecz zupełnie zwyczajna. Wszystko błyszczy od złota na ekwipażach i na pachołkach. Wspomina także ten anonimowy świadek, że i wielki marszałek koronny kazał ogłosić przedwczoraj, aby każdy miał się na ostrożności, aby zamykano bramy, aby wychodzono tylko w gwałtownej potrzebie, aby się zaopatrzono w żywność na dni 8 przynajmniej. Otóż przeciwnicy familii skupili się w Pałacu Branickich na Podwalu. Mimo jednak zebrania w jednym miejscu wielu wpływowych osób, oprócz samego hetmana Branickiego, czy też Franciszka Salezego Potockiego, również biskupów Adama Krasińskiego, czy Kajetana Sałtyka, no nie stworzono żadnego planu, który mógłby rzeczywiście zagrozić familii. Ograniczono się do pomstowania na czartoryskich, zarzucając im gwałty i bezprawie. Uzgodniono więc jedynie, iż należy się wycofać. 7 maja familia z samego rana obsadziła, co już wiemy, zarówno zamek, jak i okoliczne budynki swoimi ludźmi. Wzdłuż traktów prowadzących do Warszawy rozstawiono wojska rosyjskie z armatami skierowanymi w stronę miasta. Pełno żołnierstwa było także w pałacach braci Czartoryskich i Stolnika. Dziury nawet w parkanie otaczającym dziedziniec tego ostatniego były do strzelania po wycinanie. Takiż postać powierzchowna rzecz bardziej wydawała się, że do przygotowania do bitwy niż do Sejmu. Otóż tego typu zabiegi stanowiły jednak raczej element wojny psychologicznej. Oponenci mieli wzbudzić przekonanie o miażdżącej przewadze familii i konieczności podporządkowania się jej woli. Tak też się stało, gdyż opozycja nie stawiła się na Sejmie. Dla wypowiedzenia słynnej formułki nie masz zgody na Sejm, wytypowano jednego zaufanego człowieka hetmana, niejakiego Mokronowskiego, który, że tak powiem, ze strachem powiedział to, wykrztusił w zasadzie tylko Moskwa na karku, jestem poseł, mam liberum veto. Ledwo domówiwszy tej krótkiej perory, kiedy łani familii u drzwi stojący porwali się do szabel, rozumiejąc, że książę Adam i strażnik koronny lubomirski, kiwając ku nim rękami w górę podniesionymi, taki znak ohybnie mieli dawać. No i tak to wyglądało, tak zresztą to relacjonuje Jędrzej Kitowicz. Partia Saska opuściła Warszawę wraz ze swoimi wojskami nadwornymi, a Sejm zdominował, co już wiemy, zdominowali odtąd stronnicy familii. Długi pochód przegranych ciągnął się krakowskim przedmieściem, podczas gdy zwycięzcy rozlokowali się po bokach, żegnając rywali. W jednej z karet siedzieli Jan Klemens Branicki, Karol Radziwiłł i Franciszek Salezery Potecki. Tak też Kitowicz to wspomina. Tę karetę otaczali żołnierze konni po obu stronach. Na koźle przed nim siedziało dwóch strzelców ze sztućcami skwerującymi. Za karetą z takimi sztućcami drugich dwóch strzelców klęczało tyłem do karety. No i tu jeszcze było książę Radziwiłł, wojewoda, pijany na fantazję, mijając Poniatowskich, szarpnął się w karecie i wytrząsał rękę ku komorzemu, czyli Kazimierzowi Poniatowskiemu. Ten zaś uśmiechał się na takie głupstwa. Familia rzeczywiście miała powody do radości, bo triumfowało. Udało się przeforsować w Sejmie konwokacyjnym. No to naliczyłem, że ponad 100, to nawet chyba więcej. Zaraz sprawdzę, bo miałem to napisane. 180 ustaw. Te ustawy wtedy nazywane były konstytucjami. No i te właśnie konstytucje stanowiły pierwszy ważny krok na drodze do naprawy Rzeczypospolitej, ale także pozbyto się przynajmniej na jakiś czas wszelkich oponentów zagranicznych w najbliższej przyszłości. Ustanowiono komisje wojskowe, co pozwoliło odebrać buławę hetmańską Branickiemu, zaś zwierzchnikiem wojska koronnego stał się August Czartoryski jako marszałek Konfederacji Koronnej. Karol Radziwiłł zyskał status banity i uszedł z kraju. Inni zaś jeszcze przed elekcją Stanisława Augusta Poniatowskiego zdążyli powrócić, choć niechętnie, jak na przykład Salezy Potocki czy biskup Sołtyk, i oni zresztą pogodzili się z familią. Sama elekcja, to już wiemy, przeszła do historii jako jedna z najspokojniejszych w historii, no ale też bez większych nadciągnięć można powiedzieć, że wszystko było już na tym Sejmie ustalone. Tak oto ten Sejm, przypomniałem go trochę dlatego, że on oprócz tych konstytucji ogólnych związanych z funkcjonowaniem państwa wprowadził bardzo, bardzo wiele zmian dla Warszawy. Jest ich na tyle dużo, że przepraszam bardzo, ale opowiem o nich w przyszłym tygodniu. Dlaczego? No bo niby mam jeszcze 10 minut, ale wybrałem kilka takich już troszeczkę wakacyjnych, może niektórych mniej wakacyjnych tematów związanych z wydarzeniami z historii Warszawy, które działy się gdzieś w okolicach 12 czerwca. Mam tutaj z 11, z 12, z 9. I nawet z 20 mi się trafiło, ale to 20 to chyba już za tydzień to wykorzystam. Czyli tak, do Sejmu konwokacyjnego i jego ustaw związanych, i co to zmieniło, czy co to dało Warszawie, o tym opowiem Państwu za tydzień. A drugą, czy raczej trzecią część audycji poświęcę różnym takim mniej lub bardziej wakacyjnym wydarzeniom, albo może nawet nie wydarzeniom wakacyjnym, ale takich wydarzeń czerwcowych. Tutaj zebrałem całkiem sporo, a nie będę miał już okazji przez następny rok o tym powiedzieć, więc skoro się już tutaj przygotowałem, to za chwilę o tym opowiem. Proszę Państwa, kilka minut przerwy, tak jak obrady Sejmu również i my robimy. W obradach Sejmu są przerwy, to my też zrobimy małą przerwę. Powracam za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Co ja tu przygotowałem? No dobrze, to zaczniemy od 9 czerwca. 9 czerwca, ale 1935 roku, czyli przenosimy się o 220, no niecałe 200, nie no więcej, bo to 64, czyli 220, powiedzmy lat, 24, jak ktoś będzie dokładny. Uruchomiono wtedy, czyli 9 czerwca 1935 roku, sezonową linię tramwajową, tak zwaną Ekstra, dowożących warszawiaków na nadwiślańskie plaże. I właśnie w tym czasie rozpoczęto letnie wygrzewanie się na piasku i kąpiele w Wiśle. Proszę Państwa, plażowanie nad Wisłą wbrew pozorom zrobiło się popularne dopiero w latach 30., kiedy uznano nie bez oporów, że plażować jednak wypada. To nie do końca było. Znaczy wypadało to plebsowi, ale tam z porządnych rodzin, no, roznegliżowanym posiedzieć na plaży, to raczej nie wypadało. Wcześniej właśnie wśród ludzi z towarzystwa uważano chodzenie na plażę za po prostu nieobyczajne, a chęć paradowania w kostiumie kąpielowym w przypadku panienki z dobrego domu, no to już mogło wywołać skandal i to nie tylko w rodzinie, ale i na całej ulicy. Z czasem jednak te uprzedzenia malały i pod koniec lat 30. warszawskie plaże, jak widzę, patrzę na zdjęcia, no przeżywały prawdziwe oblężenie i już było całkiem dużo pań i bardzo dużo panów. No jeszcze 10, 20, 30 lat byłoby to nie do pomyślenia, żeby taki z obnażonym torsem paradował mężczyzna w towarzystwie kobiety. Jak czytam, warszawska plaża już zdobyła sobie popularność. Jeszcze dwa sezony wstecz boczono się cokolwiek na te zdrowotne urządzenie. Uważano, że jest to coś, czego nie wypada przyjąć. Co innego plaża nad morzem, no dobrze, za granicą, ale plaża w Warszawie uchodziła za względnie nieprzyzwoitą sensację. Teraz zmieniła się radykalnie opinia. Odwiedzają warszawską plażę nawet panie z towarzystwa. Czytamy, to jest z reportażu z czasopisma Świat jeszcze w 1927 roku. Oczywiście te dwie najbardziej popularne przed wojną warszawskie plaże to słynna Poniatówka oraz plaża braci Kozłowskich. Oczywiście reklamowano je jako największe i najkulturalniejsze, zwłaszcza ta plaża braci Kozłowskich. I co ciekawe, zawsze lubię to powtarzać, obydwie znajdowały się w tej prawobrzeżnej Warszawie, na południe od mostu Poniatowskiego i były to plaże prywatne. Do plaży Kozłowskich dowoziły spod mostu Poniatowskiego specjalne autobusy i po wydaniu 50 groszy, to nie jest aż tak mało, za wstęp na plażę można było korzystać z zadbanego, strzeżonego kąpieliska w wpływowych basenach, a czysta wiślana woda przepływała przez duży drewniany basen z własnym dnem, dzięki czemu kąpiel była bezpieczna. W ciekawych architektonicznych, jak czytam, zabudowaniach plaży Kozłowskiego można było także skorzystać ze strzelnicy, czytelni. Też był tam telefon, czy zagrać się w bilard, był też dostępny fryzjer, była też restauracja, bar, a plażowiczom przygrywała orkiestra, a wieczorem na plaży odbywały się dancingi. Zresztą z tych dancingów jest chyba najwięcej zdjęć tej plaży. Było to miejsce bardzo kulturalne, wielo, że tak powiem, zadaniowe. Obecnie, to znaczy tam, gdzie była plaża Kozłowskich, były w swoim czasie w pewnym sensie kontynuowane w czasach PRL-u baseny przy Wale Miedzeszyńskich, ale po tych przedwojennych zabudowaniach tej plaży Kozłowskich nie został już ani jeden ślad. No, wiem, że znaczy tak, no można brodzić w Wiśle, natomiast jeszcze nie mamy takiej możliwości pływania w Wiśle, bo jest straż wodna, która zabrania tego, ale wiedziałem już wiele lat temu, widziałem taki projekt właśnie stworzenia takiego właśnie kąpieliska, który by dało możliwość pływania w Wiśle. No, woda w Wiśle coraz czystsza, może czas do tego wrócić. Nie wiem, czy w tym sezonie. Co my tu jeszcze mamy? Może o też czasów przedwojennych II Rzeczypospolitej, skoro tyle dzisiaj mówiłem o pierwszej. 12 czerwca 1920 roku. Otóż w czerwcu 1920 roku sprowadzono do Warszawy pierwsze egzemplarze zamówionych rok wcześniej autobusów szwajcarskiej marki Saurer. Było to 20 sztuk z tak zwanym imperałem zamkniętym i 6 z imperałem otwartym. Z otwartym imperałem, to znaczy bez dachu. Były jeszcze jednopiętrowe niemieckie Benzgagau. No to w sumie, jak tutaj czytam, sprowadzano do Warszawy 56 maszyn. Niestety niedługo im było dane służyć warszawiakom w codziennej podróży, bo ze wschodu nadciągała już Armia Czerwona, więc każdy pojazd był na wagę złota. Zresztą cały personel Wydziału Ruchu Autobusowego, który wtedy rozpoczął działalność, no wstąpił po prostu do wojska, był zmilitaryzowany i autobusy służyły państwu. Trzeba przepowiedzieć o tych autobusach, że on pierwszy raz na ulicach Warszawy to jeszcze się pojawiły w czasie I wojny światowej, a dokładnie w maju 1915 roku, czyli jeszcze za czasów carskich, nie kursowały jednak długo, zapewne zostały zabrane przez wycofującą się armię rosyjską, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaczęto myśleć o uzupełnieniu warszawskiej komunikacji, no głównie wtedy konnej i tramwajowej, a tramwajowej nawet mniej, a bardziej konnej, o autobusy. Zresztą tak, jak mówiłem, te sprowadzone autobusy bardzo się potem przydały w wojnie z bolszewikami, nawet doczekały się oficjalnej pochwały od szefa sztabu generalnego pułkownika Stanisława Staszewskiego, który napisał w odezwie: w czasie dwutygodniowych walk w bliskości stolicy autobusy spełniły chlubne swe zadania, oddając wielkie zasługi operacyjne przy transporcie wojsk na najbardziej zagrożone punkty. W imieniu generała Hallera wyrażam niniejsze podziękowanie za pomoc w uruchomieniu i pracę wymienionych samochodów. Te mocne i intensywne, ta mocna i intensywna eksploatacja spowodowała, że po wojnie z bolszewikami maszyny trzeba było wyremontować i ruszyły pod koniec 1920 roku. Wtedy przywrócono stałe połączenia autobusowe. Jednak stan warszawskich ulic sprawił, że tylko 5 lat służyły mieszkańcom stolicy. Jak czytam, w ciągu 5-letniej twardej pracy i walki ze złymi brukami autobusy wykonały, tutaj jest 2 miliony wozokilometrów i przewiozły 9 milionów, prawie 10 milionów pasażerów, przynosząc prawie milion złotych ogólnego wpływu, co stanowiło 30% wydatków na ich utrzymanie. Tak w ówczesnej gazecie opisywał dziennikarz. Największą ilość osób przewieziono w ciągu jednego dnia, a było to jednego dnia, nie wiemy kiedy, było to 23 tysiące, a najmniejsza liczba 1800, co dało w ciągu dnia przewozów 6 tysięcy osób. Bardzo lubię to określenie wozokilometrów. Wozokilometry. No i w ten sposób od Sejmu Konwokacyjnego przez plażę do autobusów doszliśmy prawie do końca audycji. No ja mam jeszcze jeden właściwie taką datę 20, ale to już, no dobrze, bo nie będzie o tym czasu, 20 czerwca, ale już po wojnie. Tego dnia właśnie na ulicę Warszawy wyjechały po wojnie tramwaj. Jedynka zresztą, bo taki numer nosił pierwsza powojenna linia tramwajowa, gdzie była uruchomiona oczywiście na Pradze i prowadziła Razymińską, Ząbkowską, Targową, Zamojskiego i Grochowską. Zresztą ten pierwszy tramwaj udało się poskładać z kilkudziesięciu części różnych tramwajów z praktycznie całkiem zniszczonego taboru. Przez kolejne miesiące uruchomiono jeszcze 5 linii tramwajowych w prawobrzeżnej Warszawie, a we wrześniu 1945 wyruszył pierwszy tramwaj po lewej stronie Wisły. Oczywiście tutaj nie powiedziałem daty, 20 czerwca 1945 roku. No także tak jak, żebyśmy byli uczciwi, trochę o autobusach, trochę o tramwajach. No i dobrze, i dokończyłem dzisiejsze nasze spotkanie. Za tydzień o tym, co Sejm Konwokacyjny dał Warszawie. O, tutaj mam chyba kilkanaście stron notatek, to będzie dużo gadania. Bardzo przepraszam, ale chciałem o tym powiedzieć. I druga rzecz, ostatnie naszego spotkanie, znaczy nasze, no moje z państwem, czyli te 26. Zaprosiłem gościa, panią Ewę Kielek-Ciemniawską, dawno jej nie było. Opowiemy, czy uda się wznowić stolicę, czy będzie znowu wydawana, a jak nie uda się w najbliższym czasie, to opowiemy o różnych sprawach z nią związanych. To znaczy ze stolicą. Też nie tylko gazetą, czy też czasopismem, ale w ogóle będzie taki wakacyjny program. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję. Mówił dla państwa Dominik Wędołowski i do usłyszenia. Do usłyszenia za 7 dni.
0: Niedaleko od domu.
2: To była powtórka programu.

0: śmieszna sprawa. Coś takiego.
1: Co za numer?
0: Coś takiego.
2: Co ciekawe.
1: Kurwa.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
2: Tak kunsztownie ozdobiono, stają mi przed oczyma te kościoły drewniane, coraz rzadsze na całej ziemi Polski, ale przede wszystkim na Podhalu i Podkarpaciu.

prawdziwe skarby architektury ludowej. Wszystkie one powstały, podobnie jak wasz, w wyniku współpracy duszpasterzy i wiernych poszczególnych parafii. Wspólnym wysiłkiem je budowano, aby mogła być w nich sprawowana Najświętsza Ofiara, aby Chrystus w Eucharystii był ze swoim ludem dzień i noc, w godzinach radości i uniesień, jak też w czasach doświadczeń, cierpień, nieszczęść, a także w zwykłych, szarych dniach życia. Do Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu trzeba dołączyć cały ten wielki rozdział sakramentalnej obecności Chrystusa, którą każdy Kościół na ziemi polskiej w sobie kryje.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia, 10 czerwca 2026 roku. O Panie nasz Boże, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Słowami uwielbienia tego psalmu, pełnego radości i zachwytu, pozdrawiam Was wszystkich, drodzy bracia i siostry. Wyrażam moją wdzięczność ich królewskim mościom. Dziękuję księdzu kardynałowi Juanowi José Omeli, arcybiskupowi Barcelony, a także pozostałym braciom w biskupstwie oraz wszystkim, którzy jednoczą się z nami w modlitwie, kapłanom, diakonom, zakonnikom i siostrom zakonnym. W ten wieczór, będący świętem dla całego miasta Barcelony, kieruję pełne wdzięczności pozdrowienie do władz publicznych, jak również do członków innych wspólnot chrześcijańskich i innych religii, którzy uczestniczą w naszym dziękczynieniu. Dziś Bazylika Sagrada Familia przyjmuje nas w tym pięknym mieście, otwierając swoje drzwi niczym ramiona, aby zaprosić każdego do tego ołtarza i do słuchania Słowa Bożego. Jest to świątynia, która czyni nas rodziną umiłowaną przez Pana, karmioną Jego własnym życiem w Eucharystii. Tak, właśnie Barcelona, miasto hrabiowskie i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni, będącej także znakiem jedności i zgody, i podnoszą oczy, aby spotkać się z obliczem Boga Ojca, jaśniejącym w Jego Synu Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Dziękując Panu za Jego miłość do nas, wielbimy Go za to, czego dokonuje w naszym życiu. W szczególny sposób dziękujemy Mu za tę niezwykłą bazylikę, którą papież Benedykt XVI poświęcił w 2010 roku, przypominając, że jest ona widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, dla którego chwały wznoszą się Jego wieże. W jedności z modlitwą mojego poprzednika za kilka chwil pobłogosławię najwyższą wieżę, wieżę Jezusa Chrystusa. Ten kościół jest jedną budowlą złożoną z wielu kamieni, domem, który przez lata nieustannie wzrasta zgodnie z tym samym projektem. My wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami tego dzieła, którego fundamentem i zwieńczeniem, początkiem i końcem jest Chrystus. O wiele bardziej niż pomnikiem, Bazylika Sagrada Familia pozostaje także dziś budowlą wciąż wznoszoną. Przypomina nam ona, że życie chrześcijańskie jest zawsze drogą, ponieważ chodzi o projekt, który realizuje sam Bóg.

0: zniszczyć.
1: To jest Radio Warszawa.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
4: My jako wspólnota, każdy z nas, który się tutaj znajduje, także jesteśmy powołani. Idziemy różnymi drogami w tym sensie, że każdy z nas jest obdarzony niezwykłym wezwaniem Boga. To sobie dzisiaj trzeba uzmysłowić, przypomnieć, cieszyć się, Bogu dziękować, bo to jest dla każdego z nas wyróżnienie. Niech dzisiaj zapadnie w każdym z waszych serc to wewnętrzne przekonanie, że każde powołanie, czy to do bycia matką, małżonką, ojcem, mężem, dyrektorem, rolnikiem, pracownikiem przedsiębiorstwa, wszystkie te powołania mają niezwykłą godność, wartość. Trzeba tylko jakby wejść we wnętrze tego wielkiego dzieła, które dokonuje w naszych sercach Pan Jezus. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Każdy idąc swoją drogą, swoim jakby torem powołania, wypełnia to, co jest jego zadaniem, ale przez to służy innym. To, co za świętym Pawłem powinniśmy w tym miejscu powiedzieć, jedni drugich brzemiona nosimy dla pożytku zbawiennego.
2: Dobre słowo pasterzy.